Dedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą. Masz moje słowa.

0: RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM RMFFM
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Tajwani ESK 106 i 6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwoni cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Niebieska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął.

0: Kajary News.
1: O historii naszego regionu opowiada Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznia, materiał Krystiana Machalicy. Szymon Płóciennik, Fundacja Tłocznia w studiu Radia SK. Dzień dobry, Szymonie.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dlaczego w ogóle tłocznia? Co to ma znaczyć?
2: Tłocznia od tłoczni pomysłów. Zastanawialiśmy się kilka lat temu, bo fundacja powstała w 2020 roku, jaka powinna być nazwa, i przeróżne pomysły przychodziły nam do głowy. No i w końcu rzuciłem taki pomysł, a może tłocznia od tłoczni pomysłów. Wpadają różne pomysły, mielimy je i wypadają te najlepsze. Tak nam się przynajmniej wydaje, tak chcemy działać. No i tłocznia pomysłów, no nie, to zbyt skomplikowane, ale sama tłocznia jak najbardziej, i to ma różne skojarzenia, bo i tłocznia winiarska, przecież to jest miejsce, gdzie w prasach winiarskich tłoczy się wino, wrzuca się winogrona, no i wylatuje ten gęsty sok, moszcz. No a druga rzecz właśnie, że tłocznia tych pomysłów. Robimy burzę mózgów, wiele różnych takich planów działania wpada, no i wylatuje już realizacja, czyli te imprezy, książki, różne rzeczy, które realizujemy.
1: O tych rzeczach za chwilę porozmawiamy. Celem fundacji, co zresztą jest napisane na waszej stronie internetowej, jest, to cytat, promocja, no niedosłowny, promocja czy propaganda historii Zielonej Góry, w tym jej winiarskie tradycje, i przyświeca wam idea miasta ogrodu. To na waszej stronie. Co się za tym kryje, tak po ludzku?
2: No mam nadzieję, że za dużo takiej negatywnej propagandy nie robimy, ale faktycznie propagowanie tej historii Zielonej Góry ze szczególnym uwzględnieniem tradycji winiarskich, bo nam historia Zielonej Góry jest bardzo bliska. Zielonej Góry i regionu też, tych okolicznych miejscowości. Ale to są naprawdę bardzo różne pola aktywności. No chociażby Bartek Gruszka, który jest prezesem, jest archeologiem, no i ma na swoim koncie rzeczywiście sporo dokonań, chociażby tutaj w Zielonej Górze badał dawne cmentarze razem ze Sławomirem Kałagatę, pierwszy zielonogórski cmentarz Świętego Jana, tam takie dość spektakularne odkrycie masowego grobu, później rekonstrukcja twarzy i opracowanie książkowe. No, ja piszę o historii Zielonej Góry w gazecie, zajmuję się dziennikarstwem, jest Kinga Kowalewska-Koziarska, która z kolei jest winiarką, czyli to winiarstwo ma we krwi, ale my jesteśmy głównie kojarzeni z winiarstwem, chociaż zajmujemy się szeroko rozumianą historią Zielonej Góry. To naprawdę są te przeróżne obszary, które mogą interesować i zielonogórzan, i turystów. My robiliśmy spacery chociażby śladem atelier fotograficznych. Bartek też wydał książkę na ten temat, spacery śladem dawnych zielonogórskich cmentarzy, ale to są też takie wędrówki po poszczególnych ulicach czy dzielnicach Zielonej Góry. Mieliśmy kiedyś taki spacer po osiedlu Pomorskim, zanim tam powstały bloki czy wieżowce z wielkiej płyty. No ale faktycznie te nasze największe wydarzenia, które robimy, chyba są związane z winiarstwem. Dni otwartych piwnic winiarskich, czy Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic, kiedy otwieramy, no już teraz ponad 30 historycznych piwnic, tam się prezentują winnice, no i przyjeżdżają goście z całej Polski, ale nie tylko, również z Europy i nawet ze świata. Ale takim jeszcze wydarzeniem od kilku lat, które się już wpisało chyba w ten kalendarz kulturalny Zielonej Góry, a nie, to nie jest związane z winem, to jest Wieża Braniborska, weekendy otwarte Wieży Braniborskiej. Przed nami właśnie jeszcze jeden weekend, ostatni już w tym roku, no i szykujemy też dla gości sporo niespodzianek, między innymi nową aranżację tej przestrzeni w wieży.
1: Opowiedzmy o spacerach. Spacerujecie po Zielonej Górze różnymi śladami. Czy to są zielonogórzanie, czy obserwujecie turystów również spoza miasta, spoza regionu?
2: No właśnie, to jest dobre pytanie, bo część wydarzeń się koncentruje na mieszkańcach Zielonej Góry, i tak jak weekendy otwarte w Wieży Braniborskiej, tam zdecydowana większość tych uczestników to są zielonogórzanie, i to jest naturalne, bo oni chcą poznać wieżę Braniborską, która przez wiele lat była niedostępna. Teraz jest otwierana jedynie raz na jakiś czas. Ale jeśli chodzi o spacery, to zależy, kiedy się odbywają, bo spacery winobraniowe przyciągają głównie turystów, a jeśli mieszkańców, to zazwyczaj takich, którzy przychodzą właśnie na te wycieczki ze swoimi gośćmi, z rodziną, ze znajomymi, którzy właśnie na winobranie przyjeżdżają z różnych województw, z różnych miast. W ciągu roku też takie spacery się odbywają i one jednak głównie przyciągają mieszkańców. To jest takie połączenie. Coś dla miejscowych, coś dla przyjezdnych i zawsze się staramy tak opowiadać, żeby każdy, kto nie zna Zielonej Góry, mógł się na takim spacerze odnaleźć, ale wiadomo, też inaczej się oprowadza grupę, która już Zieloną Górę zna, a inaczej taką, która jest pierwszy raz w naszym mieście. Jednak kiedy są tylko zielonogórzanie, to staramy się bardziej wchodzić w takie niuanse, których być może nie ma, kiedy są przyjezdni, no bo oni nic zupełnie nie wiedzą o mieście i chodzi o to, żeby po takim spacerze po 2 godzinach mieli coś wiedzieli od A do Z. Może niekoniecznie wszystkie szczegóły, ale te takie najważniejsze rzeczy w pigułce.
1: Wyobraź sobie, że masz jakąś dalszą rodzinę i chcesz jej pokazać Zieloną Górę. Macie kilka godzin, powiedzmy, takie jedno popołudnie. Które miejsce, czy które miejsca byś pokazał w pierwszej kolejności?
2: No na pewno to będzie trochę zabawne, bo oczywiście takie oczywiste oczywistości typu deptak w Zielonej Górze, no ale to musi być, no nie da się nie pokazać tej naszej starówki, która jest urokliwa. No Zielona Góra miała to szczęście, że nie została prawie w ogóle zniszczona w czasie wojny, jedynie kilka takich okazałych kamienic spłonęło, ale no większość tej zabudowy jednak na deptaku to są kamienice mniej więcej z przełomu XIX-XX wieku. Takie w pastelowym kolorze kamieniczki, które budzą zainteresowanie i jeden z najdłuższych deptaków w Polsce, kilka krzyżujących się ze sobą uliczek. No oczywiście ulica pod Filarami, jest później Stary Rynek, to taka wielkomiejska ulica Żeromskiego i Aleją Niepodległości, aż pod pomnik winiarki Emmy i pod kino Newa. No ale też zabrałbym na te takie uliczki, które biegną wzdłuż dawnych murów miejskich. One po takim łuku, można sobie wyobrazić, którędy te, jak te mury były zlokalizowane. To jest chociażby taka uliczka, która biegnie od ulicy pod Filarami aż w stronę Sobieskiego. Tam przy ulicy Jedności 5 jest też zachowany dawny fragment murów miejskich, na którym rodzina Fersterów później zbudowała swój dom, który stoi do dziś. No a też taka uliczka biegnie od ulicy pod Filarami w stronę wieży głodowej, tej dawnej wieży łaziennej, od łaźni miejskiej, która się w pobliżu znajdowała. Z pewnością zabrałbym też, żeby rodzina zobaczyła bardziej okazały ten fragment murów przy Placu Powstańców Wielkopolskich, tam gdzie dzisiaj jest kuria diecezjalna, ale historycznie było więzienie. No i tu też opowieść o procesach zielonogórskich czarownic. W drugiej połowie XVII wieku ponad 20 kobiet i z Zielonej Góry i z okolicznych wiosek zostało skazanych na śmierć. No i właśnie w celach tego więzienia, w piwnicach one były przetrzymywane, też torturowane. Tragiczna historia, no wiele miast ówczesnej Europy nie tylko mierzyło się z takimi procesami, no ale obowiązkowym punktem byłaby oczywiście Sala Szeptów. Mamy to szczęście, że jako Fundacja Tłocznia dzierżawimy ją od miasta, no i już szykujemy się na winobranie, kiedy tam codziennie, może nie codziennie, ale w wiele winobraniowych dni będą się odbywały degustacje komentowane. No i to faktycznie zawsze zabieramy naszych gości, staramy się do Sali Szeptów, bo to jest taka nasza perełka. Udało się w ostatnich kilku latach przekonać miasto do przeprowadzenia kilku remontów i od takiej na zdjęciach pokazujemy, jak jeszcze kilka lat temu ta piwnica wyglądała, a jak wygląda dzisiaj. No dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem, że to jest historyczna piwnica winiarska położona w centrum Zielonej Góry, ma mniej więcej 170 lat. Tam była jedna z największych wytwórni wina i przetwórstwa owocowego w Zielonej Górze. Takiego winiarza Eduarda Zajdla. I ma 40 metrów długości, 6 szerokości, ceglane ściany i podczas różnych spotkań, nie tylko winiarskich, ale też kulturalnych, spokojnie ponad 100 osób tam się mieści. Nawet tam są organizowane takie spotkania dla seniorów, zielonogórskie szeptanki i tam grubo ponad 200 seniorów uczestniczy. Ostatnio były takie warsztaty garcarskie, bardzo ciekawe, seniorzy tworzyli ceramikę, ale też tańce, śpiewy i gitara. No naprawdę sporo się działo. Gdyby była otwarta wieża Braniborska, to jest to
1: kolejny punkt.
2: Nie rada gratka, tak? W ogóle te wzgórza, które otaczają Zieloną Górę, no i a gdyby wieża Braniborska była zamknięta, to na pewno okolice Alei Słowackiego. Tam to też się udało, zgłosiliśmy takie zadanie kilka lat temu do zielonogórskiego budżetu obywatelskiego. Prawie 3000 osób zagłosowało, no i powstał w zeszłym roku taki taras widokowy na tyłach DPS-u przy Alei Słowackiego z taką niewielką miejską winnicą. Piękne widoki się stamtąd rozpościerają i ten taras jest otwarty 24 godziny na dobę. Przy idealnej pogodzie można zobaczyć Śnieżkę. Są tam dwie lornetki, ale warto mieć też własną. I jeśli uda nam się, to faktycznie można zaraz tych karkonoszy dostrzec. No a jeśli nie, to piękne widoki kilkadziesiąt kilometrów na południe od Zielonej Góry. W nocy widać chociażby światła Kożuchowa, światła Nowej Soli, a w dzień Doliny Śląskiej Ochli, część wzgórz dalkowskich, widać chociażby kościółek w Zatoniu. No a Zatonie to w ogóle inny temat, no to nie tylko ja, ale bardzo wielu zielonogórzan zaprasza tam swoich gości. Ruiny Pałacu Księżnej Doroty, Park Książęcy. O każdej porze tak naprawdę roku jest tam pięknie, a szczególnie warto wczesną wiosną, kiedy kwitnie czosnek niedźwiedzi, jest taki delikatny zapach, rozchodzi się w okolicach pałacu, bo to jest jedno z największych takich siedlisk w okolicy Zielonej Góry, czosnku niedźwiedziego. A drugim takim siedliskiem, to też miejsce warte poznania, jest park przy pałacu w Zaborze, niedawno zrewitalizowany. I tym sposobem już z Zielonej Góry wyszliśmy do Zaboru. No a jak Zabór, to te okoliczne winnice, no można było sporo. Ale że ta rodzina przyjeżdża tylko na kilka godzin, to już skończymy wędrówkę.
1: No właśnie, bo tych miejsc w Zielonej Górze, które są zaopiekowane, jest bardzo dużo. Wspomniałeś o wieży Braniborskiej. Koło wieży Braniborskiej i byłem na jednym ze spacerów organizowanych przez Fundację Tłocznia. Ty byłeś gospodarzem. Bardzo polecam tego typu spacery. Tam przy tej wieży jest sporo roślinności, zaniedbany taki teren, który kiedyś był chyba terenem takim quasi-koncertowym, quasi-restauracyjnym. Opowiedz proszę o tym miejscu i też podbuduję moje pytanie, czy takich zaniedbanych miejsc w Zielonej Górze, które wymagają jakiejś renowacji, które mają potencjał turystyczny, jest sporo cały czas.
2: Tak, no akurat wieża Braniborska to jest taki bardzo ciekawy przykład miejsca, które było popularne, ale miejsca poza centrum Zielonej Góry, które było bardzo popularne i przed wojną w Greenbergu, i w tej polskiej Zielonej Górze, bo
1: PRL-owskiej już, tak?
2: Tak, jak porozmawiamy z naszymi dziadkami czy rodzicami ze starszymi, no to oni powiedzą, że tam spędzali czas. Tej kawiarni już nie ma, restauracji od 50 lat, ale to w latach chociażby 60., 70., bo jedno z najpopularniejszych miejsc w Zielonej Górze, gdzie ludzie chodzili na randki, na potańcówki, spotykali się. Później faktycznie ta restauracja zaczęła się cieszyć złą sławą i tam nawet doszło do morderstwa, ale to już była końcówka. Wcześniej to było naprawdę miejsce, gdzie można było spokojnie wybrać się z dziewczyną na randkę i nie było ryzyka, że po tym spotkaniu da kosza. Widok z wieży, mimo że to tylko 18 metrów, nie trzeba się wspinać nie wiadomo jak wysoko, to wieża jest położona na jednym z najwyższych wzniesień w Zielonej Górze i faktycznie rozpościera się piękny widok. Przed nami na horyzoncie widać wieżowce, które są na tym wzniesieniu takim przy ulicy Ptasiej. Zaraz widzimy Park Piastowski, to nowe takie osiedle przy ulicy Czesława Niemena, kościół franciszkanów przy ulicy Kilińskiego, no sporo miejsc, ale faktycznie tam na tym terenie zielonym zabawa trwała bardzo długo, bo o ile sama wieża, ta kawiarnia czy restauracja w wieży mogła pomieścić niewiele osób, to właściciele czy dzierżawcy wykorzystywali ten teren zielony dookoła, bo tam nawet były takie szacunki, że może korzystać z tego terenu rekreacyjnego 400 osób.
1: I to jest teraz całkowicie dużo, powiedzmy, zadrzewione, mnóstwo krzaków.
2: To jest tak, to jest zaniedbane. Oczywiście ma swój duży urok, bo takie miejsca też są ciekawe. Tam króluje przyroda. My zawsze się staramy, to jest współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej, staramy się właśnie gdzieś tam prosić ZGK i to się udaje, żeby przed poszczególnymi akcjami właśnie ta trawa mogła być skoszona, ale no dobra wiadomość jest taka, że miasto już uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ogóle na rewitalizację kilku parków. No i ten taki duży skwer, potocznie nazywany Parkiem Pod Gwiazdami, też zostanie zrewitalizowany, już jest gotowy projekt, więc to jest kwestia czasu, kiedy faktycznie to miejsce ożyje. No a mam nadzieję, że w przyszłości też wieża Braniborska, bo jak mówię, miejsce z bardzo dużym potencjałem i kulturowym, historycznym, ale też przyrodniczym. No i co ważne, to nie jest miejsce, które trzeba tworzyć od podstaw. Starsi Zielonogórzanie dobrze je pamiętają z dzieciństwa, a ci młodsi są ciekawi, bo szczególnie widać na tych naszych akcjach, że dzieci ciągną swoich rodziców, bo no, dla dziecka to jest atrakcja wejść na górę, policzyć schodki. Zawsze jest to pytanie, ile jest schodków. Odpowiadam, a to musicie sami policzyć.
1: No, a miałem zapytać o to. Szkoda, tak, że nie policzyłem ostatnio. No to jest szansa.
2: Ale są różne teorie, bo to każdy się może pomylić. Tak, ale faktycznie tam jest taka pozostałość po muszli koncertowej. Ona już powstała po wojnie, pod koniec lat 60. Tam odbywały się koncerty, potańcówki, były takie, można powiedzieć, punkty właśnie czy z orężadą, czy z czymś mocniejszym do picia. No, sporo ludzi się tam bawiło. Drugim takim miejscem popularnym zabaw, rekreacji był Wagmostaw i tam też były potańcówki, też działa knajpa. No, akurat to miejsce, taki dawny przedwojenny młyn już nie istnieje, już tam też nie pływają łódeczki, ale no cały czas Zielonogórzanie spacerują tam i spędzają czas. No a wieża Braniborska czeka na jakąś swoją lepszą szansę w przyszłości.
1: A wy chcielibyście jeszcze, czy macie w głowie jakieś takie miejsca zapomniane, może takie rzeczywiście całkowicie zapomniane, które wypadałoby odnowić, przywrócić do życia, czy zacząć o nich rozmawiać?
2: No, dla mnie bardzo ważna jest ulica Jedności, ale ten odcinek górny, czyli od skrzyżowania z ulicą Moniuszki Reja do aż w stronę aresztu. No, w ogóle bardzo urokliwa ulica, jeszcze z kostką, po której jeżdżą samochody i te takie domy, które się przeplatają z większymi kamieniczkami. No, jest mocno zaniedbana ulica, staramy się tam otwierać nowe piwnice podczas dni otwartych piwnic winiarskich i tak, no, metoda małych kroczków, a też mieszkańcy są coraz bardziej otwarci na to, żeby takie wydarzenia się odbywały, chociaż tam rzeczywiście brakuje pewnych takich inwestycji. No widać, że ta ulica jeszcze też lata świetności ma za sobą, ale mam nadzieję, że jeszcze też przed sobą.
1: A skąd właśnie to zwiększone zainteresowanie historią Zielonej Góry? To jest teza, którą postawiłem, mam nadzieję, że się z nią zgodzisz. Czy to jest spowodowane dlatego, że wy czy inni populatorzy, osoby, które popularyzują historię w Zielonej Górze, zaczęły działać, czy sama świadomość wśród Zielonogórzan zaczęła rosnąć?
2: No Zielona Góra jest takim wdzięcznym miastem. Jest miastem z terenu tak zwanych ziem odzyskanych, czyli gdzie po 1945 roku nastąpiła prawie całkowita wymiana ludności. I zawsze w takich miejscach jest trochę tajemnicy w tym, co było kiedyś, bo to już nastąpiło przerwanie tej ciągłości pokoleniowej. Ktoś kiedyś mieszkał przed nami, którego nie znaliśmy, co nie możemy spytać starszych mieszkańców za bardzo, co tu 100 lat temu było w tym miejscu, ale to jest ta chęć wertowania książek, czytania różnych artykułów, szperania gdzieś tam w archiwach. I Zielona Góra była jednak tym miastem takim winnic ogrodów. Co prawda im bliżej II wojny światowej, tym wraz z rozwojem przemysłu była coraz bardziej miastem fabrycznym, coraz więcej właśnie tych winnic i sadów było likwidowanych, a pracownicy przenosili się właśnie do fabryk. Ale mimo wszystko gdzieś tam jak się spojrzy na te pocztówki, taki idylliczny krajobraz tego miasta wina i ogrodów, on powoduje, że chce się o tym mieście dowiedzieć. I ja wiem i obserwuję, że na przykład Zielona Góra ma więcej pasjonatów jej historii niż chociażby w Gorzowie. Są miasta podobnej wielkości. Gorzów był przed wojną większy, ale jednak tutaj więcej osób kolekcjonuje pamiątki związane z miastem przedwojennym. Więcej osób się dowiaduje, co jakby chce brać udział w takich akcjach niż właśnie w Gorzowie Wielkopolskim. Ale z drugiej strony, bo ja mówię o mieście przedwojennym, ale z drugiej strony coraz więcej też chcemy wiedzieć o tym, co było po wojnie, bo też no, już 81 lat minęło od zakończenia II wojny światowej, więc już też ci, którzy tutaj przyjechali po 1945 roku i tworzyli to miasto no, polską administrację od podstaw, przejmowali przecież te zakłady, sklepy, czy tworzyli je od nowa, no już ich też zostało niewielu i to też dla nas jest taka przynajmniej dla tych młodszych Zielonogórzan, taka część historii, którą chcemy odkrywać. No tym bardziej, że te lata 40-50 były bardzo trudne i budowanie tej administracji tutaj też, czy tworzenie miasta po tym, jak zostało miastem wojewódzkim, znacznie się zaczęło powiększać, to jest też coś, co może fascynować, bo trochę tak jak w powieści Alfreda Siateckiego Operacja Zero, tam historia krajowa łączyła się z tą historią lokalną, ale też było sporo intryg, sporo takich, no ci, którzy się mieli wzbogacić, to się wzbogacili, ci, którzy mieli stracić, to stracili. Część rzeczy można wyczytać w gazetach, część się można tylko domyślać, ale jest też pole do tego, żeby działała wyobraźnia.
1: Czy Zielonogórzanie wykazują sporą wiedzę? Trochę o tym powiedzieliśmy, że tak, ale poproszę cię o rozwinięcie i zadam to w formie pytania. Czy Zielonogórzanie rzeczywiście mają wiedzę na temat tego, co się działo w Zielonej Górze? Mówiliśmy wcześniej o spacerach. Czy jest coś, co ich zaskakuje, czy raczej też dopowiadają, dzielą się ciekawostkami, bo to w końcu też ich miasto.
2: Moim zdaniem, tak jak powiedziałem, że Zielonogórzanie są ciekawi tego, co było w Zielonej Górze kiedyś. I oczywiście, że to nie jest tak, że każdy ma jakąś bardzo dużą wiedzę, ale to nigdzie w Polsce czy na świecie czegoś takiego nie ma, ale bardzo chętnie biorą udział w wszelkich takich akcjach. Czasem to jest zaskakujące, ile osób przychodzi. Mieliśmy spacery, gdzie było nawet po 200 osób i gdyby niedobre nagłośnienie czy wcześniejsze doświadczenia, to byśmy nie dali rady, ale to jest bardzo budujące, że chcą wiedzieć. To są ludzie w różnym wieku, bo przychodzą i młodzi ludzie i rodziny z dziećmi, to jest zawsze wspaniałe i oczywiście starsi. A najlepsze mi się wydaje, żeby propagować historię, są takie akcje połączone. Na przykład robimy zawsze 1 stycznia taki spacer noworoczny na Jagodowe Wzgórze, najwyższy punkt w mieście, na wzgórzach piastowskich. I to jest oczywiście spacer taki rekreacyjny, jest marsz, jest dużo takiego rześkiego powietrza, no bo to zima, początek roku, ale zatrzymujemy się w kilku miejscach i opowiadamy też o historii, o tym, jak wydobywano węgiel brunatny na wzgórzach, o takiej tajemniczej budowli Pulverhouse, której no, resztki ruin się zachowały. I to każdy chyba, nikt nie chce, żeby to opowiadanie historii było drętwe. To nie musi być takie, uwaga, teraz będzie historia. To musi być połączone, coś przyjemnego, a jednocześnie wplata się te takie wątki edukacyjne. I to jest tak, że jedni bardziej słuchają w takim spacerze, inni mniej, ale nawet jak ktoś mało słucha, a widzę, że się spotkał znajomego, że, czy nawet no, kilka kilometrów przeszedł, no to też na pewno wyniósł chociaż trochę ruchu, co też jest pozytywne.
1: Ja się muszę kiedyś wybrać na ten spacer noworoczny.
2: Dobra. No bo to wszystko, jeśli chodzi o spacer noworoczny, to wszystko zależy, jak bardzo intensywnie się świętowało.
1: Najlepiej na spokojnie, żeby mieć siłę.
2: Wcześniej, ale to jest tak, że zawsze sporo osób przychodzi i też dużo rodzin z dziećmi, dużo osób zabiera psy. Co ciekawe, chyba tylko raz mieliśmy taki, już kilka takich spacerów się odbyło, chyba tylko jeden był, gdzie był śnieg. Było to był rekordowy 1 stycznia i było to kilka lat temu, 2-3 lata temu, że było 19-20 stopni. To był taki rekord wtedy.
1: Czyli podobnie jak dzisiaj, a rozmawiamy wcale nie w styczniu. Powiedz mi proszę, jak wygląda i czy trudna jest kwerenda historyczna dotycząca Zielonej Góry i tych miejsc, które badacie, którymi się zajmujecie? Skąd pozyskujecie informacje?
2: Zielona Góra jest o tyle wdzięczna do poznawania jej historii, że to jest miasto, które było stosunkowo niewielkie, bo przed wybuchem II wojny światowej Zielona Góra, ówczesny Greenberg, liczył zaledwie 26 tysięcy mieszkańców, a chociażby w 1800 roku to było miasto, które miało między 6 a 8 tysięcy mieszkańców, więc oczywiście mógłbym powiedzieć, że to jest tak skomplikowane, trudne i to, ale dużo trudniej być specjalistą od chociażby Warszawy czy Krakowa, gdzie tego miasta są znacznie lepiej udokumentowane i to były miasta znacznie większe, no miasta przecież stołeczne, królewskie. A ja oczywiście nigdy bym nie powiedział, że jestem specjalistą od Zielonej Góry. Absolutnie nie, bo bardzo wielu rzeczy nie wiem i szczerze się do tego przyznaję. Jak nie wiem, to wolę spytać. Wiele takich dyskusji gdzieś tam ze znajomymi prowadzimy, kiedy czegoś nie wiemy, próbujemy się czegoś dowiedzieć, ale jednak no, Zielona Góra właśnie przez to, że nie była dużym miastem, to też ta historia nie jest tak trudna do opanować, przynajmniej jeśli chodzi o co najważniejsze rzeczy, niż w przypadku większych ośrodków. Mamy co najmniej kilka zachowanych kronik, mamy dawne gazety, które się ukazywały. Najstarsza gazeta zielonogórska Greenberger Wochenblatt w zeszłym roku, jakby może być, było dwustulecie jej, bo ona się zaczęła ukazywać w 1825 roku. Ona jest w całości, te wszystkie egzemplarze są zdigitalizowane w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. Mamy zachowaną oczywiście gazetę zielonogórską, później lubuską, która się ukazywała w latach powojennych i w ostatnich latach ta digitalizacja robi bardzo dużo. Nie trzeba wcale chodzić bezpośrednio do Biblioteki Norwida czy do archiwum, żeby przeglądać gazetę. Wystarczy się zalogować, co jest zbcuz.edu.pl i na laptopie, na komputerze można każdy numer przeglądać. Nawet można po hasłach wpisywać. Chociaż to nie jest idealne, ale naprawdę sporo daje. W archiwum państwowym w Zielonej Górze zachowało się też sporo akt policji budowlanej. No niestety są bardzo duże braki w okolicach Starego Rynku. Tam były pożary, które niszczyły dokumentację, ale no mamy to szczęście, że ta dokumentacja w sporej części się zachowała i oczywiście, że wielu dokumentów brakuje, też część zaginęła, została skradziona w czasie ostatniej wojny i po tej wojnie, ale tak jak mówię, bez porównania łatwiej wiedzieć więcej o historii, wiedzieć sporo o historii Zielonej Góry, niż na przykład móc powiedzieć, wiem sporo o historii Warszawy czy o historii Krakowa.
1: A co ostatnio, tak z głowy, sprawdzaliście, czy ty sprawdzałeś, jaki temat? Jestem strasznie ciekawy.
2: A tak, widzę, twój się śmieję, dlatego że mieliśmy właśnie wczoraj wieczorem i dzisiaj rano taką dyskusję z kolegami. To była taka historia Placu Słowiańskiego. Informacja turystyczna wizyt Zielona Góra wrzuciła w mediach społecznościowych taką rolkę właśnie dotyczącą, to jest taka najnowsza akcja, której też jesteśmy współorganizatorami, Piwnice Winiarskie na Lato. I między innymi jedną z piwnic jest piwnica przy Placu Słowiańskim 26. I tam w tej rolce pojawiła się informacja, że z Placu Słowiańskiego w XIX wieku wyruszały pierwsze korowody winobraniowe. I chciałem się dowiedzieć, skąd ta jakie jest źródło tej informacji. I rozmawiałem z kilkoma znajomymi.
1: Bo świadków już nie ma niestety.
2: To prawda. Ale rozmawiałem z kilkoma znajomymi, że tak powiem, z tej branży winiarsko-historycznej. Oni tego nie wiedzieli. No i w końcu okazało się, że faktycznie taka informacja jest w książce, którą też bardzo polecam, w książce Tomasza Czyżniewskiego Zielona Góra na przełomie wieków XIX i XX. No i jest to bezpośredni cytat z kroniki Jochna, jednej z zielonogórskich kronik w tłumaczeniu też zielonogórskiego historyka Jarosława Kuczera. No i faktycznie nie ma wątpliwości. Tam chodziło o rok 1846. No i mówię, akurat powiedziałem Hubertowi z informacji turystycznej, kierownikowi, o Hubert, dzięki tobie kilka osób jest mądrzejszych, no i też dowiedziałem się czegoś ciekawego, bo nie wiedziałem o tym, że faktycznie, że te pierwsze korowody formowały się na Placu Słowiańskim, teraz wiem i też taką informację chociażby podczas jakiegoś spaceru będzie można przekazać.
1: A jest coś, co bardzo... byście wy, jako nie tylko Fundacja Tłocznia, jako ludzie zajmujący się historią Zielonej Góry, także czy jest coś, co byście chcieli wiedzieć o mieście, o sposobie jego funkcjonowania, etc., ale jest to trudne do zweryfikowania?
2: Jest bardzo dużo takich rzeczy, bo to nawiąże do tego, co mówiłem wcześniej, że tych źródeł z Zielonej Góry nie ma aż tak wiele, jak w przypadku większych miast, przez co stosunkowo łatwo je poznać, ale z drugiej strony, przez to, że ich jest mało, to jest też bardzo wiele luk, bo najstarszy plan Zielonej Góry to jest raptem koniec XVIII wieku, a przecież Zielona Góra powstała znacznie wcześniej. Te kroniki też są z tych wcześniejszych wieków bardzo ubogie. My wielu rzeczy się musimy domyślać. Ta data powstania miasta 1222 to jest data bardzo mocno wynikająca z tradycji.
1: To jest umowna, to tak jest, mówiąc
2: to jest taka data po prostu, no tradycja, wiemy, że jest bardzo ważna. No i jeśli dawniej taką datę obchodzono, to my też do tego nawiązujemy, no ale to jest źródła archeologiczne w ogóle tego nie potwierdzają. No na pewno, bo ja też przez to, że się koleguję z Bartkiem, archeologiem, prezesem Tłoczni, znam też paru innych archeologów, to bardzo mnie właśnie takie dyskusje archeologiczne zaczęły interesować. No i wiem, że wiele jeszcze potrzeba było takich badań zrobić, chociażby w ścisłym centrum Zielonej Góry. Też one mogły coś przynieść, jakieś odpowiedzi, bo też te badania były do tej pory ubogie, a jednak źródła archeologiczne w przeciwieństwie do tych dawnych kronik, one często mogą pewne teorie obalić albo potwierdzić, no są takim dobrym uzupełnieniem tego, co pisali chociażby kronikarze. No to, co wiemy, co mamy szczęście, co jest dobrze udokumentowane, to na przykład procesy zielonogórskich czarownic. Czarownic w cudzysłowie, zachowały się takie protokoły z części procesu i mamy zeznania świadków, mamy zeznania oskarżonych kobiet. Wiemy, co, jakie argumenty wysuwał skład sędziowski. To jest faktycznie bardzo cenne i to wyróżnia Zieloną Górę na tle wielu innych różnych miast i uważam, że to cały czas jeszcze jest temat niewykorzystany chociażby w takiej kulturze masowej. Ale tu nie chodzi o to, żeby zrobić jakieś takie tanie widowisko, ale żeby tą pamięć przywrócić o tych kobietach, jednocześnie zrobić to w taki sposób, żeby zainteresował współczesnych odbiorców. Może jakaś dobra sztuka w teatrze. No z filmem jest gorzej, ale właśnie to jest czy dla jakiegoś słuchowiska radiowego, czy dla właśnie spektaklu teatralnego bardzo wdzięczny temat, bo nie musimy się tutaj domyślać. My jakby dokładnie mamy słowo po słowie, co kto podczas takich procesów prawie 400 lat temu mówił.
1: A czy to prawda, że grobowiec, który znajduje się przy zielonogórskim szpitalu, zawsze mam problem z tym nazwiskiem, zaraz mnie poprawisz, tak? Boichelta, no, czyli dobrze miałem powiedzieć.
2: No, to Niemcy bardziej mówią Boichelta, ale to...
1: Georg Boichelt, ja tak zawsze Georg mówię. Boichelt,
2: i... ja też tak mówię.
1: No to dobra, czy grobowiec Georga Boichelta rzeczywiście jest pusty i nie znamy rzeczywistego miejsca pochówku tego jednego z najważniejszych mieszkańców przedwojennej Zielonej Górki, Góry?
2: To znaczy, on na pewno tam był pochowany.
1: Tak.
2: I on
1: ale nie wiemy,
2: jego siostra
1: tak.
2: Lidii Boichelt i też jeden z dyrektorów późniejszej fabryki, Paul Henke. To była ciekawa historia, bo też całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, że w tym grobowcu są pochowane 3 osoby. No, na pewno te groby były eksplorowane później, bo szukano kosztowności. O tym też pisze właśnie w swojej powieści Alfred Siatecki, Operacja Zero. Druga sprawa, że też no, wiemy, jak te dawne groby były traktowane, że tam dzieci się bawiły, wyciągały kości i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno ten grobowiec był wyeksplorowany. Ale czy w całości? Ja obstawiam, że mogą się tam jakieś częściowo kości znajdować, ale że tam są pełne jakby szczątki, to raczej myślę, że na pewno nie.
1: Bo tak sobie...
2: Ale by trzeba było po prostu przeprowadzić badania archeologiczne. No, natomiast gdzieś też taką dyskusję w gronie kolegów prowadziliśmy. Czy nie lepiej już dać spokój temu Boicheltowi i go zostawić właśnie tam. Nawet jeśli to będzie kilka kości, no to jest to takie miejsce pamięci, miejsce symboliczne i ten grobowiec, można powiedzieć, no jest takim miejscem pamięci o tych wszystkich, którzy tam byli pochowani na tym cmentarzu, a przypomnijmy, że to był też przez prawie 10 lat po II wojnie światowej główny cmentarz tej polskiej Zielonej Góry. No tyle, że o ile groby Polaków później były w większości faktycznie zgodnie z procedurami przeniesione czy na nowy cmentarz powstający przy ulicy Wrocławskiej czy na Jędrzychów, no to groby Niemców były bardzo często, po prostu tylko usuwano te płyty, te nagrobki, a szczątki pozostały w ziemi, no i archeologię cały czas odnajdują.
1: Tak sobie myślę, że dużo...
2: Ale jeszcze tak? Ale ponieważ Boichelt był faktycznie tym jednym z najbogatszych, no i miał bardzo okazały grobowiec, no to takie groby były w pierwszej kolejności, grobowce były w pierwszej kolejności plądrowane, a jak już się otworzyło taki grobowiec, no to później już... Nawet dzieciaki podczas... No takie były czasy po prostu, dzieciaki podczas zabawy gdzieś tam znajdowały te kości i coś z nimi robiły.
1: No i właśnie, szkoda, że nie ma takiego rzeczywiście zweryfikowanego miejsca pochówku tego mieszkańca przedwojennej Zielonej Góry. Ale dobra, powiedz mi proszę, jak teraz, jak wygląda sytuacja z piwniczkami, czy winnicami w zasadzie, dni otwartych, czy festiwal otwartych piwnic i winnic, czy wy też jako powiedzmy organizatorzy, współorganizatorzy obserwujecie, no, że turyści stają się coraz bardziej wymagający, że ten poziom całego festiwalu rośnie z roku na rok? Bo to jest jedno z takich najważniejszych wydarzeń kulturalnych, powiedzmy, na przestrzeni całego roku w Zielonej Górze.
2: My na pewno jesteśmy coraz bardziej wymagający względem siebie, bo zależy nam, żeby każda kolejna edycja była coraz lepsza, na coraz wyższym poziomie. Oczywiście pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć i zaplanować, typu pogoda. W tym roku majówka była idealna, czyli Lubuski Festiwal Otwartych Piwnicy Winnic, ale już w czerwcu pojawił się deszcz. Na szczęście było dużo lepiej niż jeszcze prognozy przed imprezą. No ale też trzeba było się chronić w tych piwnicach przed deszczem, trzeba było jakieś tam koncerty przenosić do środka z zewnątrz. Natomiast pojawiają się nowości i taką nowością, z której jesteśmy bardzo dumni, to jest pomysł Marty z informacji turystycznej, z koordynatorki Zielonogórskiego Szlaku Winiarskiego. To jest taka brama, która stała przy pomniku Bachusa, ona pojawiła się w czerwcu, taka ukwiecona brama, takie drzwi duże z hasłem Dni Otwartych Piwnic Winiarskich i turyści bardzo chętnie, nawet mieszkańcy również fotografowali się na tle tej bramy, a z tyłu był pomnik Bachusa. No i ostatniego dnia zawiesiliśmy też Bachusowi na szyi zawieszkę taką zieloną właśnie, tylko nie miał kieliszka, ale o, ponieważ nie może ruszać rękami, no to kieliszek nie jest potrzebny, a miał na szyi zawieszkę i to też ciekawie wyglądało. No oczywiście też są różne elementy kolejne w programie, coraz więcej koncertów, coraz więcej wydarzeń towarzyszących. Teraz kino plenerowe się pojawiło. No pogoda tutaj nie dopisała, ale widać było, że zainteresowanie mieszkańców było spore. Bo jak nie padał deszcz, to te leżaki się bardzo szybko zapełniły przed dużym ekranem. Jest taka loteria, zbiera się pieczątki w piwnicach, później można wygrać na przykład dożywotni karnet na Dni Otwartych Piwnic Winiarskich i to naprawdę dla każdego coś miłego. Tak się staramy, żeby faktycznie różne grupy znalazły podczas tej imprezy coś dla siebie.
1: Wspomniałeś wcześniej o gazetach zielonogórskich. Wy wydaliście, zdaje się, w marcu 2026, marzec, kwiecień, chyba coś takiego, może maj, w każdym razie wiosną, książkę dotyczącą Zielonej Góry oczami dawnych podróżników i dziennikarzy. To jest kolejna, powiedzmy, z waszych działalności. Opowiedz proszę o tej książce i też może szerzej o waszej działalności takiej wydawniczej.
2: Tak, książka, oj, pracowaliśmy nad nią bardzo długo, 2-3 lata.
1: Którą mam i polecam, tak jeszcze w nawiasie.
2: Tam jest zebrano około 20 tekstów źródłowych. Część była znana, a część ukazała się tutaj po raz pierwszy. Jak Zielona Góra była widziana przez tych, którzy przyjeżdżali do miasta z zewnątrz? Pierwsza relacja z 1791 roku, takiego pastora Celnera z Berlina. Później jest relacja Johna Quincy Adamsa, przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który w 1800 roku też odwiedził Zieloną Górę podczas takiej dłuższej podróży po Śląsku. I są też wcześniej nieznane reportaże, chociażby z gazet berlińskich z lat 20. XX wieku. Czytając te teksty strona po stronie, można zobaczyć, ile było chociażby wspólnych elementów, które każdy z tych czy podróżników, czy dziennikarzy, czy polityków odwiedzających Zieloną Górę dostrzegał. No jednak było to miasto głównie traktowane przez pryzmat winiarstwa, ale też motywy przemysłowe silnie się pojawiały, no bo w historii Zielonej Góry dwie takie gałęzie gospodarki były dominujące. Winiarstwo i włókiennictwo. No i o ile to winiarstwo do dziś ma się bardzo dobrze, no areał jest dużo mniejszy, dużo mniej winiarzy, ale chociażby winobranie, prężne święto i to już się wszyscy na nie szykujemy. No tyle włókiennictwo niestety już jest no chyba jednak wspomnieniem, ale też warto o nim opowiadać, bo taka była historia Zielonej Góry. Bardzo często ci drobni winiarze byli też drobnymi sukiennikami. No a przecież największa fabryka w historii Zielonej Góry, jeśli chodzi o liczbę pracowników, to była fabryka włókiennicza Polska Wełna.
1: Dzisiejszy Focus,
2: tak? Dzisiejsza galeria Focus. No i nawet przy wejściu do fabryki jest takie odtworzenie takiego dawnego neonu polskiej wełny. Część już młodych Zielonogórzan nie wie, co to znaczy, ale tym bardziej warto o tym mówić.
1: A czy planujecie jeszcze w tym roku, bo gdzieś tam w internecie trafiłem na taką informację, kolejną książkę?
2: Oj, mamy różne plany, tak. I w tym roku, ponieważ jest bardzo ważna rocznica, pod tym hasłem odbywały się Dni Otwartych Piwnic Winiarskich. To jest rocznica 200 lat zielonogórskiego wina musującego, tak. Bo tutaj w Zielonej Górze w 1826 roku powstała pierwsza poza Francją wytwórnia win musujących. To była wytwórnia Grimplera, Förstera i Häuslera, trzech założycieli.
1: W Europie czy na świecie?
2: To była pierwsza poza Francją.
1: Czyli druga na świecie.
2: Druga, znaczy nie, bo we Francji ich było więcej oczywiście.
1: Aha, ale drugim krajem byliśmy po prostu.
2: No, można powiedzieć, że tutaj jakby, no bo Francja, Szampania to oczywistość i tu taki drugi punkt po Francji, gdzie te wina musujące zaczęto wytwarzać metodą tradycyjną. To był przy ulicy Moniuszki, tam gdzie po II wojnie światowej działała winiarnia, lubuska wytwórnia win. No niestety w 1999 roku upadła. No ale duża część tych dawnych zakładów teraz została zrewitalizowana, wyremontowana też w piwnicach. Tam jest teraz klub snookerowy Marcina Niczkę. Można przyjść, można skorzystać, zagrać w snookera, bilard, no i kręgielnia na dole.
1: Podczas
2: tak, chcemy, wydamy w tym roku też taki album właśnie z okazji 200. rocznicy 200 lat zielonogórskiego wina musującego. Tam będzie i o przeszłości, i o teraźniejszości, no bo dzisiejsi winiarze są kontynuatorami tamtych dawnych tradycji, a właśnie w województwie lubuskim, szczególnie w okolicach Krosna Odrzańskiego, jest największy, powstaje najwięcej wina musującego w całej Polsce.
1: Są takie katalogi kosmetyczne, gdzie jak potrzesz kartkę, to czujesz zapachy. Nie wiem, czy tak. Tutaj by się to sprawdziło.
2: No bardzo chętnie, ale nie wiem, czy są, no to trzeba spore pieniądze.
1: Otworzyliście ostatnio, czy udało się otworzyć rekordową liczbę chyba 34 piwnic winiarskich podczas festiwalu podczas tych dni otwartych. Czy da radę otworzyć jeszcze więcej? Czy Zielona Góra kryje jeszcze jakieś ukryte zabytki? No ta liczba miejsc no, jest skończona, prawda? Więc ile ich może być?
2: No jest jeszcze sporo. Mamy taką listę, która się wydłuża miejsc z potencjałem, do których na razie nie mamy dostępu. No bo te piwnice są użytkowane cały czas przez właścicieli, albo remonty wymagają zbyt dużych nakładów finansowych, albo no właściciele się po prostu nie zgadzają, mają do tego prawo, ale na szczęście jest bardzo dobra współpraca z większością właśnie właścicieli, to w większości są osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe. Niewiele jest piwnic miejskich. Czasem jest tak, że jedynie jeden jest właściciel piwnicy, ale najczęściej właśnie z kilku właścicieli wspólnoty mieszkaniowe, co się zawsze dogadujemy, ustalamy warunki współpracy i ta współpraca przebiega naprawdę bardzo dobrze w zdecydowanej większości przypadków. No cały czas myślimy o nowych piwnicach, żeby zaskakiwać czymś gości, żeby była rotacja miejsc, ale to, czy piwnic będzie przybywał, to myślę, że w dużej mierze jest pytanie, czy będzie przybywał winnic. Im będzie więcej winnic, im więcej gości tych Dni Otwartych Piwnic Winiarskich, czy Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic, tym coraz większa będzie też chęć z naszej strony i motywacja, żeby otwierać kolejne piwnice.
1: Czy jakbyśmy cofnęli się w czasie 100 lat, 200 lat temu, rozmawiamy w Radiu SK przy Kożuchowskiej, na przykład gdybyśmy się tutaj cofnęli, poznalibyśmy to miejsce? Znaczy, ty byś pewnie poznał. Czy ja bym poznał? Albo na zielonogórskim deptaku, gdyby tak cofnąć się w czasie.
2: No akurat okolice Radia SK z okolicy dawnego browaru, w okolicy ulicy Kosynierów Kożuchowskiej, opisywał pastor Cylner w liście z 1791 roku.
1: I tę książkę można znaleźć, to jest ta książka, o której rozmawialiśmy
2: tak,
1: wcześniej.
2: Tak, i tam tutaj na jednym z wzgórz stał taki bardzo charakterystyczny stary domek winiarski, który do dzisiaj nie istnieje, a w zasadzie on został przekształcony na dzisiejszy dom mieszkalny, no i ta okolica się bardzo mocno zmieniła. Ale tutaj ja spoglądam przez okno na południe z tych wzgórz, no przecież ta panorama właśnie jest niemal dziewicza, tylko że
1: aż zerknę też.
2: Tylko że ogródki działkowe zastąpiły winnice, ale jak się spojrzy chociażby z tyłu Alei Słowackiego, z tyłu DPS-u na południe, no to tam nie ma

0: chociażby starówka czy dzisiejszy deptak ulica Żeromskiego, tam były niższe, znacznie niższe budynki, które wcześniej właściciele przebudowywali, powiększali, dostosowywali do jakby do nowych wymogów sanitarnych, do... No jeśli się bogacili, mieli pieniądze, to często takie niskie domy, niskie kamienice wyburzali, stawiali coś bardziej okazałego. No i to właśnie ten przełom XIX-XX wieku.
1: To na sam koniec, Szymon. Czy tak przychodzisz sobie ulicami Zielonej Góry i myślisz sobie, no ja już prawie wszystko wiem, czy dużo wiem, czy jest jeszcze wiele, wiele zagadek dotyczących tego, co, gdzie, kiedy było?
0: Bardzo wielu rzeczy nie wiem, to tak jak już wspomniałem, to bym musiał być głupcem, żeby powiedzieć, że bardzo dużo wiem, bo...
1: Ale pewnie widzisz gdzieś tam może oczami
0: bardziej,
1: wyobraźni.
0: Bardziej myślę sobie, że o tym się muszę dowiedzieć. O, na przykład, co to za historia tego miejsca? Bardziej takie spacery gdzieś tam indywidualne mnie motywują do tego, żeby przyjść do domu i później coś sprawdzić. Ja bardzo lubię szczególnie, to jest już taka historia mniej odległa, no właśnie czytać sobie archiwalne numery Gazety Zielonogórskiej, na przykład czy Lubuskiej, w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. Są czasy, kiedy Zielona Góra się bardzo mocno zmieniała. No, miała przed wojną 26 tysięcy mieszkańców, dzisiaj ma prawie 140 tysięcy. Na to stara Zielona Góra niecałe 120 tysięcy. No i no przecież pięć razy jest większym miastem niż wtedy, i to jak te osiedla powstawały, jakie były plany, co się udało zrealizować, a co nie, a jeśli nie, to dlaczego, no to to jest też coś, co bardzo pobudza wyobraźnię, o tym można czytać i z tych lat jeszcze żyją świadkowie, więc też jest coraz mniej osób, ale jest z kim o tym porozmawiać.
1: A tę wiedzę później zbiera m.in. Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznia. Zachęcamy oczywiście do śledzenia Was. W jaki sposób, czego możemy się już tak na sam koniec zapytam, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie u Was?
0: Zachęcam do śledzenia i w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie, konta Fundacja Tłocznia i Dni Otwartych Piwnic Winiarskich. No a czego się można spodziewać? Szykujemy się bardzo mocno do winobrania, spacery winiarskie, degustacje, ale też jeszcze zanim winobranie, jeszcze kilka akcji w sali szeptów w naszej piwnicy, w miejskiej piwnicy winiarskiej przy ulicy Sowińskiego 3. O tym na bieżąco będziemy informować właśnie w naszych mediach społecznościowych. Warto je obserwować.
1: Szymon Płóciennik, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK 106,6.
3: Czy da się zmierzyć równość na uczelni? O tym mówi m.in. Akademicki Indeks Równości, o którym już teraz dr Krzysztof Lisowski.
4: My, przygotowując dokumenty właśnie w zespole, uczelnianym zespole do spraw równości, jakby korzystamy z różnego rodzaju danych. Między innymi robiliśmy badania, wywiady dotyczące jakby takiego subiektywnego poczucia równości, ale też przede wszystkim korzystamy z danych takich zastanych, czyli no, uczelnia, żeby funkcjonować, to musi mieć informacje, czyli bierzemy dane dotyczące właśnie płci w różnych kategoriach, między innymi studentów, pracowników itd., itd. Ale ta innowacja, czyli ten indeks, który w tej chwili tworzymy, on ma być taką syntetyczną miarą, która powie nam, jaki jest poziom tej równości. Nie będę mówił o jakichś takich zawiłościach matematycznych, no w każdym razie bierzemy pod uwagę różnego rodzaju wskaźniki, takie, do których możemy mieć dane, i to właśnie dane pochodzą z różnych agend uczelnianych, i to między innymi na przykład jest coś takiego jak udział kobiet w STEM, czyli STEM to są te kierunki, które są tymi kierunkami technicznymi, matematycznymi, powiedzmy takimi bardziej ścisłymi, bo zwykle udział kobiet, studentek na tych kierunkach jest zdecydowanie mniejszy. Bierzemy udział kobiet na kierunkach humanistyczno-społecznych, udział kobiet ogółem wśród studentów, udział kobiet w szkołach doktorskich. No nie będę tego wszystkiego wymieniał, ale tych wskaźników jest trochę i z tych wskaźników tworzymy jakby takich pięć obszarów. One wchodzą do takich pięciu obszarów, które nas interesują, i to między innymi nazywamy to, że to jest rozwój i uznanie, czy to są awanse naukowe, to jest przyznawanie różnego rodzaju nagród, i my oczywiście na to wszystko patrzymy w kontekście no, kobiet i mężczyzn, czy mamy do czynienia

0: no, z jakimiś takimi poważnymi dysproporcjami i że któreś z tych płci, czy mężczyźni, czy kobiety, no, są jakby niedowartościowane. Później mamy rekrutację, edukację, kierownictwo, czyli sprawowanie różnego rodzaju funkcji kierowniczych na różnych szczeblach, czy w radach dyscyplin, czy i tak dalej, i tak dalej. Później mamy jeszcze kadrę, zatrudnienie i administrację. Przeliczając te wszystkie wskaźniki, te dane, które uzyskujemy, zwykle no, mamy informacje o tym, jaki procent jest kobiet, jaki procent mężczyzn, ale staramy się na to spojrzeć jakby nieco inaczej i przeliczamy to na taki wskaźnik, który ma wartość od 0 do 100. 0 oznacza, że nie ma absolutnie żadnej równowagi, jeśli chodzi o płeć. Natomiast 100 jest wartością, która jakby informuje o tym, że ta równowaga jest pełna. I w tej chwili ten wskaźnik, z tego co pamiętam, może nie będę pamiętał dokładnie co do jednej dziesiątej, ale to jest około tam 73 i coś, czyli można powiedzieć, że on jest jakby nie najgorszy, że ta równowaga płci jakby jest zauważalna, ale różne te obszary, o których mówiłem, te pięć obszarów, tutaj no, jakby ten wskaźnik ma różną wartość. Na przykład najmniejszy jest w administracji, to znaczy okazuje się, że bardzo dużo kobiet pracuje w administracji, natomiast niewiele z nich jest na stanowiskach kierowniczych, tak? Dość wysoki ten wskaźnik jest dla kategorii rozwój i uznanie. To są dane za jakby najświeższe, za ubiegły, jakby za rok 2024, no bo takimi danymi dysponujemy. Więc one są dość mocno zróżnicowane. Co to nam daje? No daje nam to taka uniwersalna miara, daje nam możliwość przede wszystkim porównywania. Czyli na przykład my w uczelni możemy porównywać wydziały. Możemy zobaczyć, czy te wskaźniki na różnych wydziałach mają różną wartość, na których większą, na których mniejszą. Gdyby on miał też charakter taki uniwersalny, moglibyśmy porównywać pomiędzy uczelniami, tak? Czyli jakby staramy się stworzyć taką miarę, już nie posługiwać się tylko i wyłącznie odsetkami, ale stworzyć taką miarę. Wymaga to takich zabiegów statystyczno-matematycznych, która ma charakter syntetyczny, jest porównywalna, jest też otwarta, to znaczy jeśli będziemy mieli szansę na uzyskanie innych danych, na przykład nie mamy danych dotyczących struktury płci w zespołach badawczych, bo tego nigdzie nie ma na uczelni. Być może kiedyś nam się uda takie informacje zdobyć i będziemy mogli też włączyć, czyli ten indeks jest taką miarą, która jest też otwarta, która daje nam możliwość porównywania w czasie. Czyli jeśli dzisiaj mamy jakby pierwszą wartość tego indeksu, to za rok będziemy mogli również to przeanalizować, przeliczyć i zobaczyć, czy one się zmieniają i w jakim kierunku, tak?
1: Wyniki będą co roku aktualizowane.
0: Tak, tak, oczywiście. Ten indeks po to jest stworzony, te analizy mają mieć charakter dynamiczny. My chcemy każdego roku zbierać dokładnie takie same dane. Być może będziemy rozszerzali ten indeks, jak uzyskamy jeszcze inne dane, które nas interesują i będziemy oczywiście no, porównywać, jakby nasza rola jest taka, żeby jakby pokazywać, czy uczelnia, jeśli chodzi o równość płci, idzie w takim kierunku, który gwarantuje, a tak naprawdę mówiąc o równości płci mówimy o równych szansach, o równości dostępu do różnego rodzaju tego, co jakby uczelnia jakby może nam dać, czy może nam zagwarantować, czy jeśli chodzi o pracowników, o studentów. No i tutaj są oczywiście różnego rodzaju takie problemy, tak jak mówiłem pani, że na kierunkach technicznych studiuje zdecydowanie mniej kobiet niż mężczyzn, na kierunkach humanistycznych jest odwrotnie. To jest taki trend ogólnopolski i pytanie, czy warto nad tym się pochylać, czy warto, nie wiem, tworzyć jakieś kampanie, zachęcać kobiety do tego, żeby również studiowały te kierunki techniczne. Wtedy może troszeczkę inaczej też wyglądać ich kariera zawodowa, no bo przecież studia przygotowują nas do kolejnych ról, które związane są z rynkiem pracy i z naszymi ścieżkami zawodowymi, tak? A wiadomo, że te niektóre zawody są bardziej prestiżowe, ale też jakby dają lepsze zarobki, prawda? I jakby to te nierówności później na rynku pracy, one się mogą zaczynać właśnie tutaj na poziomie uczelni.
2: SK 106.6. SK Żary News.
3: Daty urodzenia, liczby, horoskopy, tarot i uzdrawiające dźwięki. Dla jednych ciekawostka. wskazówka dla innych sposób podejmowania ważnych decyzji. Czym jest astrologia? O tym opowiadają Marta Słowińska-Janusz i Aleksandra Matusiak ze Stowarzyszenia Kręgu Kobiet Kreatywnych.
4: Samą numerologią interesuję się ponad 25 lat, a pracuję, myślę, że około ponad 10 jako numerolog. Odważyłam się też z tym pracować, z tym narzędziem. I od jakichś dwóch i pół, trzech może lat jest ogromny wzrost zainteresowania tymi metodami analizy osobowości, można by było powiedzieć, charakteru człowieka. Jest ogromne zainteresowanie, ogromny wzrost różnych metod modyfikowanych, różnych systemów numerologicznych wykorzystywanych. Bardzo dużo tego jest w internecie przede wszystkim. Także tak, widzimy, że jest ogromne zainteresowanie.
1: Czyli jakiś trend się może wytworzył? Czy
4: ogromny. My też zauważamy taką powtarzalność, bo to jest ciekawe, że w ubiegłym stuleciu, około lat 20. również był taki boom na,
5: tak.
4: Tak,
5: na ezoterykę.
4: Więc widzimy tą powtarzalność, że właściwie...
5: To są takie cykle astrologiczne.
4: To są takie cykle numerologiczne, które są powtarzalne po prostu, więc nas to jakby bardzo nie dziwi. No, aczkolwiek fajnie jest tego doświadczyć.
1: Mhm. Ale mówią, że 2026 to jest jak powrót do 2016, więc może coś w tym jest.
5: 10 numerolog, 10 lat.
4: Tak, to jest, no, jest to troszeczkę inaczej mimo wszystko. Owszem, to jest taki cykl 10-letni, 9-letni w sumie tak naprawdę, bo w numerologii kończymy na tej liczbie 9, aczkolwiek jak ktoś interesuje się bardziej numerologią, to wie, że to nie do końca tak jest. Można powiedzieć, że jest podobnie.
1: Mhm. A czy trzeba gdzieś tak, nie wiem, być rozwiniętym duchowo, żeby bardziej się w to zagłębić?
4: Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tak naprawdę wszyscy posiadamy ogromne zasoby intuicji. Nie każdy z tego po prostu umie korzystać, a niektórzy korzystają i nawet nie wiedzą. Także to wydaje mi się, że to jest w taki sposób odbierane. Tak? Nie trzeba jakoś bardzo być duchowo rozwiniętym. Tak? Teraz też jest taka moda. Tak, jest teraz taka moda na rozwój duchowy. To się różnie tam nazywa. My to czasem nazywamy różową duchowością, bo my oprócz tego, że a może właśnie dzięki temu, że zajmujemy się z Olą tym, czym się zajmujemy, czyli astrologią, numerologią, różnymi innymi technikami, które prowadzą właśnie do rozwoju człowieka tak naprawdę, bardzo mocno stąpamy po ziemi. Nie odlatujemy na żadne różowe chmurki, tylko bardzo mocno przy pomocy, w moim przypadku, głębokich analiz matematycznych staramy się zrozumieć, co tutaj robimy na tej ziemi, odnajdywać nasze talenty i wszelkiego rodzaju predyspozycje. Także my mocno stoimy na ziemi. Ten rozwój duchowy u nas jest z perspektywy uziemienia tak naprawdę, tego tu i teraz, tak? To jest nierozerwalne, owszem, ale no tak jak już powiedziałam, przede wszystkim liczy się tu i teraz, to co teraz robimy, tak? Życie codzienne, mamy taką tendencję i zauważamy to w szeroko pojętej duchowości, też tej internetowej bardzo często, bo teraz wszystko się rozgrywa właśnie gdzieś tam online w internetach. My jeszcze jesteśmy tym pokoleniem, które czytało książki dużo i szukało w bibliotekach i w różnych takich niedostępnych już teraz miejscach.
5: Antykwariatach.
4: Tak. No, zauważamy, że ta duchowość prowokuje do takiego odrealnienia, tak? Ludzie zapomnieli, żeby faktycznie docenić, zauważyć te efekty wow, które się takie w duchowości pojawiają, takie przeżycia głębokie, zapomnieli, żeby szukać tego w codzienności, czyli w każdym dniu, w tym, co robisz na co dzień, odnajdywać to, tak? Także tęsknią za jakimiś takimi uniesieniami, szukają tego na różnych kursach, warsztatach, duchowych szkołach, a tak naprawdę zapomnieli, że to wszystko jest w nas i można to odnaleźć w codzienności, w codziennych czynnościach tak naprawdę.
5: Mhm. Jest takie powiedzenie, że nasza teraźniejszość tworzy naszą przyszłość, więc jeżeli skupiasz się na przykład na rozpamiętywaniu przeszłości albo martwisz się o swoją przyszłość, to w zasadzie nie żyjesz. Więc dlatego my też często to mówimy, że tutaj, w teraźniejszości budujesz swoją przyszłość, więc nie zamartwiaj się o swoją przyszłość, bo ona jeszcze nie nastąpi. Musisz zadziałać w tu i teraz.
1: Wspomniałyście intuicja. Jaki to ma związek?
4: Każdy z nas posiada swego rodzaju intuicję. To jest tylko słowo, które jakby odzwierciedla to nasze czucie. Każdy z nas ma do tego predyspozycję, żeby przeczuwać, co się dzieje wokół niego, tak? Jaką decyzję podjąć. Bardzo często mówimy wtedy, że podjęliśmy dobrą decyzję. Ja z perspektywy numerologii mogłabym powiedzieć, że o, tutaj zadziałał twój dzień i miesiąc urodzenia, tak?
5: W astrologii z kolei, no, każdy z nas się urodził gdzieś z jakimś księżycem. Ja jako astrolog, jak przychodzą do mnie ludzie na analizy astrologiczne, to każdy ma kosmogram i każdy człowiek, niezależnie czy to będę ja, czy to będziesz ty, czy to będzie wujek Zdzisiu, czy to będzie ciocia Zosia, każdy z nas urodził się z kosmogramem, w którym jest Słońce, Księżyc i wszystkie planety. Księżyc w astrologii odpowiada między innymi Księżyc za intuicję, więc każdy z nas ma tą intuicję, tylko teraz astrologia pomaga nam odkryć, jakiego rodzaju jest to intuicja. I tutaj kłaniają się aspekty astrologiczne, znaki zodiaku, domy horoskopu i po prostu w astrologii, kiedy przychodzi do mnie ktoś taki, ja patrzę na te, jak to Marta mówi, krzaczki, czyli na to koło horoskopu, to ja od razu rozpatruję Słońce, Księżyc i to mi daje obraz, jak ten człowiek pokazuje się na zewnątrz, a jaki jest, kiedy na przykład zamykają się drzwi mieszkania i jest w domu. Jak się zachowuje po prostu w takiej codzienności swojej sam ze sobą. I to o tym właśnie w astrologii mówi nasz Księżyc, ale Księżyc też mówi o intuicji, o tym, że coś przeczuwamy. I to jest kwestia tego, w jakim znaku horoskopu masz ten Księżyc, będziesz na przykład popłyniesz za tą intuicją, poczujesz to i będziesz chciała za tym pójść, a niektórzy mogą mieć tak trudne aspekty, że będą bardziej rozpatrywać różne problemy z poziomu głowy, na przykład z poziomu Merkurego zamiast Księżyca. Więc myślę, że każdy z nas, nawet nie myślę, jestem pewna, że każdy z nas ma w sobie pokłady intuicji, tylko jest kwestia tego, żeby je rozpoznać i nauczyć się je wykorzystywać.
1: Jeśli chodzi o horoskopy, bo tutaj myślę, że no większość sobie takich horoskop czyta, czy to naprawdę ma odzwierciedlenie, bo niby mówi się, że jest tak napisane, żeby pasowało w większości do każdej osoby. Czy gdzieś jednak faktycznie pod tym znakiem zodiaku dużo możemy wyczytać?
5: To znaczy, ja zawsze mówię tak, że nie jesteśmy jednym znakiem zodiaku. Z reguły ludzie wiedzą, w jakim znaku zodiaku było ich Słońce, no bo spod jakiego jesteś znaku, co nie? No to jest moment, który pokazuje nam, w którym znaku zodiaku, w jakim momencie po prostu to Słońce się znajdowało w momencie naszych urodzin. Ja na przykład jestem skorpionem, Marta jest baranem, nie wiem spod jakiego ty jesteś znaku.
1: Ryby.
5: O, ryby. Więc w tym czasie właśnie Słońce przebywało w danym znaku zodiaku, ale oprócz Słońca w naszym kosmogramie mamy jeszcze mnóstwo planet i to są planety tak zwane personalne, są planety socjalne oraz planety pokoleniowe. Ich razem planet samych plus światła, Słońce, Księżyc jest 10. Do tego dochodzą różne elementy horoskopu, które tutaj teraz nie będę mówić, bo nie chcę zanudzać, ale my nie jesteśmy tylko i wyłącznie znakiem zodiaku. A te horoskopy gazetowe, które często widujemy, no to one przede wszystkim piszą o tym znaku solarnym, ale może się okazać, że na przykład jesteś solarnym rakiem, ale masz na przykład Księżyc w Lwie i resztę planet właśnie tych takich osobistych w znaku Lwa i przez twoją osobowość, przez twój charakter bardziej będzie wybijał się ten archetyp znaku Lwa i możesz na przykład czytając horoskopy stwierdzić, że w ogóle do mnie nie pasuje ten horoskop znaku raka, bo ja taka nie jestem, a czytasz Lwa i mówisz, wow, pasuje. A się okazuje, że na przykład masz tam ascendent, Księżyc, Merkurego i powiedzmy Wenus, więc będziesz bardziej tym archetypem. Dlatego tak ważne jest, żeby znać swój kosmogram, a gazetowe horoskopy właśnie, one powstały na przełomie XIX i XX wieku, które zostały rozpropagowane jakby, żeby rozpropagować astrologię i pomóc ludziom właśnie identyfikować swoją osobowość na podstawie 12 archetypów, czyli 12 znaków zodiaku. Właśnie w tych czasach powstała ta gazetowa astrologia i z jednej strony intencją tego człowieka było rozpropagowanie astrologii, żeby zaczęli ludzie się nią interesować. No ale niestety później została ona, że tak powiem, sprowadzona tylko do tych horoskopów gazetowych, co sprawiło, że ludzie zaczęli drwić z astrologii, uwagi, śmiacie, a nie pasuje mi coś tam, takie wiesz, rozumiesz. Mhm. Także trzeba po prostu brać astrologię na poważnie, bo zarówno astrologia, jak i numerologia to są starożytne nauki. I my z Martą uważamy, że wielcy tego świata nadal korzystają z zasobów, narzędzia, jakim jest astrologia i numerologia. Kiedyś na każdym szanowanym się dworze był astrolog, numerolog, w ogóle te dziedziny były połączone, teraz zostały one rozłączone, nie wiem po co. Bardzo ważne jest właśnie to, żeby nie skupiać się tylko na tym słońcu, bo my nie jesteśmy tylko znakiem solarnym.
4: Generalnie nie ma dobrego numerologa, który nie musiałby się interesować astrologią, czyli to jest nierozerwalne. No my mamy to szczęście z Olą, że pracujemy we dwie.
1: Tak.
4: I się uzupełniamy.
1: Idealnie się złożyło.
4: Tak, idealnie się złożyło.
1: Może tak miało być.
4: Tak, no, gwiazdy może nam tutaj. Jeśli chodzi o numerologię, jest dokładnie bardzo podobnie, jak tutaj Ola powiedziała o astrologii, że to nie są tylko liczby od 1 do 9, tak, jak podpowiada nam internet bardzo często, ale w numerologii to jest szereg podliczb, które mają na nas wpływ. Tak zwane podliczby, z których ta główna liczba wynika. Dlatego numerologia to są też nasze imiona i nazwiska, które są tak zwaną zmienną w numerologii, ponieważ czasem zmieniamy, dodajemy sobie jakieś imię, zmieniamy, my kobiety zwłaszcza, zmieniamy nazwisko po ślubie, więc zmieniają nam się pewne aspekty naszej osobowości, takie jak liczba duszy, liczba ekspresji zewnętrznej czy celów życiowych. Ja bardzo często, jak kobiety tutaj do nas przychodzą na takie sesje, które mają, powiedzmy, dość ciekawe życie osobiste i słyszą od swoich mężów, no zmieniłaś się po ślubie. No tak, zmieniłaś się po ślubie, ponieważ przyjęłaś nazwisko męża i nastąpiły zmiany w twojej liczbie duszy, ekspresji zewnętrznej, celów życiowych. Więc numerologia daje nam, tak samo jak astrologia, tak bogaty wachlarz wszelkiego rodzaju potencjałów, wyzwań, właśnie liczb, które prowokują nasze życie, takie liczby jak liczby cyklów życiowych, punktów zwrotnych, tak zwanych dekoracji drogi życia. Sama droga życia jest po prostu jakby punktem odniesienia. Jedną z najważniejszych i liczb, które zawsze już z nami zostaną, to jest liczba naszego dnia urodzenia, która odpowiada za nasze codzienne reakcje, spontaniczne decyzje, spontaniczne reakcje właśnie.
5: Tak, one... astrologii to jest właśnie księżyc, czyli to się pięknie uzupełnia.
4: Tak, to my na podstawie, to też nie jest nasza taka wiedza książkowa, tylko nasza wiedza doświadczenia tak. pracy z astrologią i numerologią, bo prowadzimy wspólne sesje, które niezwykle uzupełniają cały ten wachlarz możliwości, jakie dają osobno astrologia i numerologia. No, nam daje to ogromne spełnienie. No i takie, w związku z tym, że ja mam księżyc w pannie i lubię analizować pewne rzeczy, lubię dojść do przyczyny, lubię, jak to zawsze mówię, do podszewki rozwinąć temat. Daje nam niezwykłe pole tutaj do popisu, do studium człowieka, jego charakteru po prostu.
1: A godzina urodzenia też pewnie ma znaczenie.
4: Ma bardzo duże znaczenie, tak samo w astrologii, jak i w numerologii, aczkolwiek numerolog jest w stanie bez godziny urodzenia wyznaczyć wszystkie najważniejsze aspekty portretu numerologicznego.
5: No w astrologii godzina jest bardzo istotna, ponieważ właśnie dzięki godzinie i miejscu urodzenia, całej dacie, czyli dzień, miesiąc, rok plus godzina i miejsce urodzenia, wyznaczamy wtedy taki szczegółowy horoskop. Bardzo ważna właśnie jest ta godzina i miejsce, ponieważ one nam pokazują, pozwalają wyznaczyć domy horoskopu, czyli obszary, jest 12 domów horoskopu, tak jak 12 znaków zodiaku i ascendent. I wczoraj tak rozmawiałyśmy o tym ascendencie tutaj na kręgu kobiet i padło pytanie, co to jest ten ascendent? I ascendent to jest, ja to lubię mówić, że to jest nasz drugi znak zodiaku. To jest znak zodiaku, który wschodził w momencie naszego urodzenia, czyli był najbardziej wysunięty na punkt najbardziej wysunięty na wschód. I można być na przykład zodiakalnym skorpionem, ale mieć ascendent w innym znaku zodiaku. I ascendent przede wszystkim on mówi o tym, jak my się pokazujemy na zewnątrz. To jest trochę taka nasza maska. I ja na przykład jestem zodiakalnym skorpionem, ale mam ascendent w lwie, więc można powiedzieć, że tutaj jest taka mieszanka skorpiona i lwa. Marta na przykład jest zodiakalnym baranem, ale ma ascendent w bliźniętach. dlatego też zawsze mówimy, że Marta to jest taka rozgadana i jak ma coś trzeba powiedzieć, z kimś porozmawiać, coś załatwić, to zawsze wysyłam Martę, bo ona ma gadane.
4: Jest zabawnie, jest przy okazji właśnie zabawnie. Ale my się śmiejemy, że astrologii, takich podstaw, astrologii i numerologii powinno się uczyć w szkole, tak. Bo byłoby naprawdę łatwiej. I to też mówimy z własnego doświadczenia, ponieważ nasza praca jest przede wszystkim poparta naszym doświadczeniem, nie tylko zawodowym, ale również osobistym. Inaczej chyba nie umiemy pracować. Nie umiemy po prostu tutaj rzucać teoriami z książek, po prostu skupiamy się przede wszystkim na naszym doświadczeniu, co nam niezwykle pomaga w naszej pracy. I moim takim doświadczeniem osobistym jest takie uparcie, dążenie do tego, żeby właśnie ta astrologia i numerologia była uczona w podstawach gdzieś w szkołach, ponieważ bardzo dużo ułatwia to, zwłaszcza dzieciom później, rozwijanie talentów. I moim przykładem jest mój syn najstarszy, który spełniał moje ambicje, czyli szedł do szkoły muzycznej, bo ja bardzo kiedyś chciałam, a ewidentnie po przeanalizowaniu jego portretu numerologicznego wybrzmiewał talent plastyczny, który został przeze mnie po prostu zaniedbany. I teraz mój syn właściwie i nie gra na instrumencie, bo nie lubi, i nie rysuje, ponieważ nie rozwijał tego talentu, więc bardzo dobrze jest znać kosmogram czy też portret numerologiczny swoich dzieci, żeby móc rozwijać te potencjały, które są naprawdę wywyższone w takim portrecie numerologicznym, czyli ich talenty. Tak zwane bloki liczbowe się w portrecie numerologicznym kształtuje, które pokazują nam te zasoby i te tak zwane niedobory, czyli na co bardziej zwrócić uwagę. To jest fantastyczne narzędzie, po prostu narzędzie.
5: No ja tutaj muszę dodać ze swojej strony, bo tak jak Marta powiedziała, pracujemy nie tylko na wiedzy opartej z książek, ale również na swoim doświadczeniu. Ja swoją przygodę z astrologią również zaczęłam dosyć dawno, jeszcze jako nastoletnia dziewczyna, ale przez to, że wychowałam się w mocno katolickiej rodzinie, gdzie to było takie negowane, ja nie mogłam, że tak powiem, wcześniej rozwinąć skrzydeł. Dopiero w zasadzie od kilku, sześciu, siedmiu, ośmiu lat, no tak chyba z ośmiu lat, tak na serio zajmuję się astrologią, kiedy mam odwagę właśnie wychodzić z tym do ludzi, bo wcześniej, no niestety długo też przez to, że nie mogłam wychodzić ze swoimi pasjami, bo było to negowane w mojej rodzinie, ja nie potrafiłam określić się, co ja bym chciała w życiu tak naprawdę robić. I kiedy odważyłam się właśnie zajrzeć do tej astrologii tak na serio, przeanalizowałam swój kosmogram, no to tam wyszło, że właśnie to, co powinnam robić, to jest kontakt z ludźmi, praca z drugim człowiekiem, właśnie też poprzez te narzędzia astrologii. I ja co sobie tak mówię, że to jest taka moja misja chyba na to wcielenie, żeby mówić o tej astrologii i pomagać ludziom, chociaż ja wiem, że też astrologia jest narzędziem nie dla wszystkich, bo dla mnie jest to bardzo ważne narzędzie, które pomaga mi żyć i to jest mój taki swoisty język symboli, który pomaga mi funkcjonować w tej rzeczywistości, ale są ludzie, którzy na przykład będą negować astrologię, oni na przykład wybiorą psychologię, ale to też jest narzędzie do rozwoju intuicji. Podobnie karty tarota, runy, którymi Marta się też zajmuje, czy właśnie numerologia, to wszystko są narzędzia do rozwoju naszej intuicji. I ja kiedy poznałam swój horoskop, mam też adoptowanego syna, tutaj Marta mówiła o swoim synu, ja też właśnie dzięki analizie jego horoskopu no zauważyłam, jakie są problemy, że na przykład ma problemy w komunikacji, bo ma mocno obsadzony dom 12, właśnie ten księżyc i Merkurego w domu 12, Marsa na ascendencie, tutaj może mówię jakimiś takimi szyframi, ale dla mnie to jest zrozumiałe i po prostu ja, kiedy zauważyłam ten horoskop mojego syna, kiedy sobie go otworzyłam, zrobiłam synastyr z moim horoskopem, to dla mnie jakby się po prostu otworzył świat i mówię, aha, to dlatego on jest taki, dlatego ma problemy z tym, dlatego ma problemy z tamtym, muszę zmienić podejście. No i mówię, teraz małymi kroczkami zmieniamy to podejście, ale dzięki astrologii właśnie, dzięki astrologii mogłoby przyjść mi tutaj z 10 psychologów i mi mówić różne rzeczy, do mnie to nie dociera. Ja po prostu dzięki językowi astrologii potrafię sobie to przełożyć, co na przykład ktoś widzi w jakiejś innej formie. A ja patrzę na kosmogram i dla mnie wszystko jest jasne.
4: Czyli to są takie, astrologia, numerologia, to są narzędzia, które też pozwalają zrozumieć pewne zachowania naszych bliskich. My po prostu wtedy przestaje się manifestować to taka nasza potrzeba oczekiwań, nie? Przestajemy oczekiwać, a zaczynamy rozumieć naszych bliskich, nasze rodziny, ludzi, z którymi mamy kontakt na co dzień.
1: Tak? Otwiera to oczy.
4: Tak. Otwiera oczy, pomaga w naszej współpracy. Na przykład my znamy z Olą swoje dobre i mniej dobre strony. poprzez kosmogram i poprzez portret numerologiczny znamy siebie, wiemy, na co nas stać, wiemy, czego od siebie oczekiwać i naprawdę niezwykle się uzupełniamy, ale dzięki tej wiedzy tak naprawdę.
5: To właśnie nawet wykorzystywane jest to w taki sposób, że ja wiem, że jak trzeba z kimś porozmawiać, coś załatwić, no to wtedy wysyłam Martę, bo wiem, że ona ma cierpliwość, ma ten księżyc w pannie, a ja z moim księżycem w baranie, to po prostu jak mam coś załatwić i mi nie idzie, to się wściekam. Dlatego ja wolę, Marta, ty to załatw, a ja jestem w innych sprawach. Ja jestem w sprawach bardziej organizacyjnych, że trzeba coś przypomnieć, zapisać w kalendarzu. Także wykorzystujemy te swoje potencjały, zasoby, ale również znamy swoje wady, które też można wyczytać z portretu i z horoskopu i po prostu ja wiem, że na przykład do tego się nadaje i na przykład Marta załatwi to lepiej, albo z niektórymi sprawami Marta mówi, ja tego nie ogarnę, dobra, ja to załatwię, co nie? Także to jest naprawdę pomocne.
4: Mhm. Wyczytujemy, tak jak już powiedziałam, tak zwane niedobory, jakie mamy w portrecie numerologicznym, czyli właśnie te tak zwane wady. No to słownictwo jest takie ubogie, powiem szczerze, bo to ciężko nazwać wadą, po prostu rzeczy...
5: Wyzwania, tak.
4: Tak, to są rzeczy, do których my się nie nadajemy, bo nie nadajemy się do wszystkiego, no, tak? Nie ma ludzi od wszystkiego.
1: Predyspozycje.
4: Tak, więc umiemy to po prostu dzięki tej wiedzy i zrozumieniu siebie nawzajem, umiemy to sprawnie w naszej współpracy, w naszym działaniu, tutaj w stowarzyszeniu również wykorzystywać po prostu i żadna do drugiej nie ma o to pretensji, bo każda zna swój portret i swój kosmogram, także znamy się jak łyse konie, to tak dosłownie, tak?
5: Ja to się śmieję, jest nawet takie powiedzenie, zamiast się dołować, naucz się astrologii i obwiniaj je wszystko planety.
4: No, tak, dokładnie tak jest.
1: A jeśli chodzi o pierwszą taką sesję na przykład, na którą ktoś chce przyjść, chce się dowiedzieć, czy my musimy się jakoś przygotować, jakoś się wyposażyć w informacje odnośnie nas samych, jak taki portret na przykład się tworzy?
4: Tak, wiedza jest niezbędna, oczywiście przede wszystkim swojej pełnej daty urodzenia. Jeśli chodzi o numerologię, wskazana jest godzina urodzenia. Oczywiście ja sobie poradzę bez tej godziny, ale jak jest znana, to super. My już wiemy, że taką godzinę można sprawdzić w Urzędzie Stanu Cywilnego, bo te godziny są tam zapisywane. Możliwe, że nie wszystkie roczniki, ale większość naszych sesji. Tak, nawet była taka sytuacja, że pamiętam, że miałyśmy bardzo dużo sesji u dziewczyn, które nie znały swojej godziny urodzenia i były pielgrzymki do naszego Urzędu Stanu Cywilnego i za którymś razem tam panie urzędniczki, które obsługiwały te nasze klientki, to co? Do wróżki idziecie. Takie zabawne. Ale tak, ta godzina jest bardzo pożądana w numerologii. Miejsce urodzenia oczywiście. I pełne imię i nazwisko. Pełne, czyli wszystkie imiona, jakie posiadamy, nawet zbierzmowania, jeśli ktoś takie posiada. Dobrze jest to sprawdzić. Wszystkie nazwiska, przede wszystkim jeśli chodzi o kobiety, to rodowe i później, które właściwie wszystkie, bo są też kobiety, które są po rozwodach, miały kilka nazwisk. Więc ja potrzebuję wszystkie te dane, tak, żeby określić jak najwięcej w portrecie numerologicznym. Teoretycznie najważniejsze jest to pierwsze nazwisko, pod którym przyszliśmy na świat. Mhm. To jest
5: no, w astrologii przede wszystkim, ja tam nie biorę imion i nazwisk pod uwagę. Tutaj głównie skupiam się na dacie urodzenia, czyli dzień, miesiąc, rok, godzina i miejsce. I wtedy można wyznaczyć tak zwany horoskop urodzeniowy, czyli to jest mapa naszego, jakby mapa nieba na dzień i moment naszego urodzenia.
4: Tak.
5: Ja to lubię tak właśnie mówić, że to jest taka mapa potencjałów i wyzwań naszego życia, ale w astrologii nie tylko określamy tutaj mapa, tak samo w numerologii, nie tylko określamy to, jacy jesteśmy, jaka jest nasza osobowość, my możemy również dzięki astrologii i numerologii spojrzeć w przyszłość. W astrologii są to tranzyty, są to progresje, to już są takie metody bardziej, takie metody prognostyczne, czyli bardziej takie zaawansowane, że na podstawie tego horoskopu urodzeniowego możemy spojrzeć, jak aktualne tranzyty planet wpływają na poszczególne, że tak powiem, zakresy naszego życia. I to jest naprawdę bardzo fajne, bo można sobie wyznaczyć na przykład taki horoskop urodzeniowy, zwany solariuszem. Na dzień urodzin, w dniu urodzin po prostu można przyjść do astrologa, zrobić sobie taki prezent i wyznaczyć sobie horoskop urodzeniowy, zwany solariuszem, który mówi nam, pokazuje jakby taką ogólną prognozę całego roku.
4: W numerologii jest dokładnie tak samo. Też robi się solariusz taki numerologiczny.
5: wyznaczamy tak zwany rok osobisty, rok numerologiczny, który jest ogólny dla każdej drogi życia. Rok osobisty jest już bardzo osobisty. Wyznaczamy miesiące osobiste, dni, a nawet godziny osobiste, tak? Więc bardzo często przychodzą osoby, które mają na przykład trudne rozmowy o pracę albo w ogóle jakieś takie trudne wydarzenia i proszą o wyznaczenie godziny osobistej w danym dniu,
6: żeby pójść na rozmowę o pracę, tak, czy o 15, czy o 16.
5: Tak, żeby mieć tą siłę taką energetyczną, bo czasami jest tak, że budzimy się rano i powiedzmy od godziny 7 czujemy się, jakby ktoś z nas spuścił powietrze, a dopiero odżywamy od 12. Często mówimy, ach, wypiłam kawę i już jest lepiej.
6: Tak, tak.
5: A my patrzymy w taki godziny, portret numerologiczny, sprawdzamy godziny osobiste i się okazuje, że na przykład od 3 rano do 7 rano to była katastrofa, tak, nie? I potem trzeba było dojść do siebie, tak zwane godziny pustki, gdzie musimy bardziej na siebie uważać. I jeśli chodzi o numerologię, jesteśmy w stanie zaplanować każdy miesiąc tak naprawdę, wyznaczyć jego...
6: Podobnie w astrologii.
5: Tak, jego aspekty i dzięki temu łatwiej się, że tak powiem, idzie przez życie, tak?
6: No myśmy, ale to już dla pasjonatów,
7: tak,
6: chyba.
7: Ale miałyśmy, że z Martą wyznaczałyśmy już i na przykład godzinę, datę rozmowy o pracę, tak, ślubu, czy na przykład...
6: O, to bardzo często.
7: Tak, tak, tak, właśnie o godzinę ślubu w urzędzie, na przykład jeżeli ktoś bierze, czy na przykład zamówić sobie na godzinę 13 czy na 15, to też jest różnica.
5: Ale miałyśmy też wyznaczenie daty ślubu, bo to wszystko ma znaczenie, wtedy tak, wyznaczamy całą datę.
7: Czy na przykład tego lipca, czy na przykład innego lipca, bo tutaj właśnie bardzo ważne tak są. Tutaj akurat mówię, numerologia mówi, bo to jest ten dzień, ale w astrologii też są ważne aspekty tutaj, jakie zachodzą. I wtedy też się bierze też pod uwagę horoskop osób, którym się wyznacza tą godzinę.
5: Tak, takie robimy, wyznaczamy wtedy liczbę rodziny, liczbę tego małżeństwa, wyliczamy dogodną datę, dogodną godzinę. Miałyśmy taki przypadek, kiedy osobno byłyśmy poproszone bodajże,
6: tak, tak,
5: byłyśmy osobno poproszone o wyznaczenie i wyznaczyłyśmy dokładnie ten sam dzień i dokładnie tą samą godzinę.
6: Nie wiedząc,
5: bez porozumienia i potem chyba kilka dni po tych naszych sesjach miałyśmy taką rozmowę i Ola do mnie mówi, wiesz, tam wyznaczałam ostatnio godzinę, słuchaj, i datę. Ja mówię, słuchaj, ja też wyznaczałam. I nagle, a słuchaj, co wyznaczyłaś, nie? I pięknie nam się to pokryło. No to była rewelacja, nie? I mogły, co do minuty. Tam nawet wyszło nam, że dobrze by było, gdyby ślub był opóźniony o 15 minut, nie? Że tam bodajże 16:15 byłoby najlepiej, ale ta 16 też będzie dobra, nie? Poważnie.
7: Często zdarzają się pytania o pracę, o miłość, o zdrowie, chociaż my tutaj mówimy, że nie jesteśmy lekarzami. Jedynie możemy po prostu spojrzeć w energię, ale zawsze trzeba się udać do specjalisty, bo my tutaj, że tak powiem, nie bierzemy za to odpowiedzialność.
5: Nie diagnozujemy, nie robimy takich rzeczy. Czasami w numerologii to się nazywa miesiące pustki i ja wtedy zawsze mówię, że zadbaj wtedy o siebie, nie rób żadnych wyzwań fizycznych, psychicznych lub odwrotnie, może być taki natłok wydarzeń, że pod koniec tego miesiąca trzeba będzie mocno odpocząć. Wtedy może się zdarzyć właśnie, jak organizm odpoczywa.
6: Tak.
5: Często łapie nas przeziębienie, po to, żebyśmy na pewno się położyli do łóżka, nie?
7: Właśnie, czy to miesiące pustki, czy taki okres właśnie domykania cyklu przed urodzinami. Na miesiąc przed urodzinami często się okazuje, że jakieś przeziębienie, osłabienie, bo to jest po prostu w astrologii są cykle. Myślę, że w numerologii to samo. I po prostu domyka się cykl roczny przed urodzinami i ciało odpowiada, kończy coś, żeby narodzić się do nowego cyklu rocznego.
1: Skoro możemy tak powiedzieć o całym roku, o całym miesiącu, nawet o dacie, czy jakoś na wakacje my możemy sobie coś tutaj przepowiedzieć? Czy jechać tu, czy jechać tam? Czy góry, czy morze? Czy będzie wszystko okej, czy nie?
5: Tak, można coś takiego zrobić. My nawet jak jeździmy na warsztaty do Hiszpanii, to często Ola wtedy sprawdza. Ja już aż tak w to nie wchodzę. Ja wtedy staram się odpoczywać, ale Ola swoją pasją tutaj astrologa rozwiązuje nasze wszystkie historie i jest bardzo ciekawa. Na przykład jaki ascendent mamy w tym miejscu, w którym jesteśmy, nie? I faktycznie sprawdza się to w taki sposób, że się na przykład inaczej zachowujemy niż tu w Polsce. Zupełnie inne walory naszej osobowości
6: jak
5: się wtedy,
6: wyjeżdżamy,
5: bo to wszystko można sprawdzić. Jest coś takiego jak Astro
4: bodajże kartografia.
6: Tak, astrokartografia.
4: Tak, i możemy sprawdzić, w jakim miejscu na świecie najlepiej byśmy się czuli z tymi aspektami astrologicznymi, numerologicznymi, tak, jakie mamy, tak, z tymi zasobami.
7: Szczególnie właśnie jak wyjeżdżamy gdzieś na wakacje za granicę, dosyć daleko, no to wtedy zmienia się jakby trochę nasza osobowość w tym miejscu wakacyjnym, ponieważ właśnie tutaj ta astrokartografia wchodzi w grę i zmieniając miejsce zamieszkania, zmienia się również nasz ascendent. Wiadomo, że jeżeli będziemy w Polsce na małych odległościach, to nie ma znaczenia, ale jeżeli wyjeżdżamy gdzieś za granicę, nie wiem, lecimy na przykład, nie wiem, do Włoch, do Hiszpanii czy gdzieś, to ten ascendent może ulec zmianie, ponieważ zmieniamy miejsce, a w astrologii do wyznaczenia właśnie horoskopu jest również potrzebne miejsce. I tak na przykład mając ascendent w Lwie, wyjeżdżając do Hiszpanii, może się okazać, że mamy ascendent w Raku, więc tam się zmienia nasza osobowość, jakby po prostu w tym danym miejscu na wakacjach okazuje się, że jesteśmy inną osobą, albo czujemy się inaczej, może się okazać, że zmieniliśmy miejsce, które jest dla nas bardziej korzystne do życia.
4: Jeśli chodzi o numerologię, ja zawsze mówię, że pokaż mi swoją datę urodzenia, a powiem ci, czy lubisz w ogóle podróżować. I bardzo często są takie liczby w numerologii, które wszędzie na świecie czują się jak w domu. I lubią, uwielbiają wyjeżdżać, tak? Uwielbiają podróżować. Czasami jak za długo są w jakimś jednym miejscu, to czują się jak w klatce, muszą natychmiast coś zmienić. To jest naprawdę fascynująca przygoda, jak się obserwuje człowieka i na przykład po cechach zachowania bardzo specyficznych jesteśmy w stanie określić, że o, tu jest dużo siódemek, a tutaj będzie dużo dziewiątek. Ola wtedy mówi, a tu będzie znak lwa, nie? I my po zachowaniu, po gestach, po wyglądzie jesteśmy w stanie rozpoznać, jakie liczby w moim przypadku, jakie wibracje liczbowe dominują w danym portrecie numerologicznym. No to jest naprawdę dla nas taka, no, przygoda. Myślę, że to jest przygoda przede wszystkim.
7: Ja to się śmieję, że my czasami jak widzimy jakiegoś człowieka pierwszy raz i tak obserwujemy, bo są ludzie, którzy po prostu zapadają w pamięć albo są charakterystyczni. I tak obserwujemy czasami, jak na przykład jedziemy w pociągu, czy gdzieś tam, to tak sobie myślimy, no ciekawa, chciałabym znać jej datę urodzenia. Spod jakiego ona jest znaku? A Marta, a kiedy się urodziła?
4: Ale najlepsze jest to, że miałyśmy kiedyś taką podróż do Krakowa, rozmawiałyśmy o warsztatach, które planowałyśmy, miałyśmy taką przestrzeń, te 5 godzin w pociągu i planowałyśmy warsztaty, które miałyśmy prowadzić. I ludzie, młodzi ludzie byli bodajże w przedziale, kilka osób i przysłuchiwali się, no bo jednak siłą rzeczy było słychać i w pewnym momencie pamiętam, a przepraszam, a panie czym się zajmują? I my miałyśmy wtedy takie
6: sesje
4: chyba, tak, sesje 4 chyba, nie? To było tak, że
6: to jest nasza pasja,
4: tak?
6: No, a kiedy się pan urodził? A kiedy pani się urodziła?
4: Tak. Pamiętam, że dziewczyna była, a ty grasz na jakimś instrumencie? A ona, zakładam szkołę muzyczną, grasz na skrzypcach. No to było fantastyczne doświadczenie. No nam to sprawia przede wszystkim radość, więc naprawdę każdy człowiek, inni pytają, cześć, jak się czujesz, a my mówimy, cześć, podasz datę urodzenia? Także to jest dla nas ogromna radość, praca z drugim człowiekiem przez pryzmat właśnie tego, co tak naprawdę, tutaj wrócę do intuicji, tak jak Ola powiedziała, że zmienia, inaczej się zachowujemy, że jedziemy gdzieś, inaczej się zachowujemy i tu właśnie wchodzi ta nasza intuicja, że my czujemy to miejsce, czyli co, z intuicji korzystamy, tak? Z tego tak zwanego szóstego zmysłu w tym momencie, że czujemy się w tym miejscu jak w domu, zaczynamy się inaczej zachowywać. To nie jest nic innego jak właśnie nasza intuicja, że czuję, że tutaj mogłabym żyć na przykład, nie? Że wyjeżdżają ludzie za granicę i dopiero tutaj czują się jak w domu, ponieważ tam najlepiej się rozwija ich portret numerologiczny, te wszystkie potencjały, tak. Czy też kosmogram, tak? Że to jest ich mapa.
6: Tak.
4: No, my zawsze mówimy, że data urodzenia, już tam abstrahując, pełna, niepełna, ale ta data urodzenia to jest taka właśnie, to jest klucz do jakby do czytania mapy naszego życia.
7: Tak? Tutaj nie ma przypadku, że urodziliśmy się właśnie w ten czy w inny dzień i właśnie w tym miejscu. Bo tak jak mówię, kosmogram to jest mapa naszego życia, kosmiczna mapa naszego życia. I tutaj właśnie, tak jak też Marta wspomniała, fajnie by było, gdyby astrologia, numerologia były chociaż podstawy w szkole, ponieważ to pomogłoby nam rozwijać się we właściwym kierunku. Ilu jest ludzi, którzy na przykład pod presją rodziców czy pod presją społeczeństwa rozwijają się całe lata w czymś, czego tak naprawdę nie lubią. I okazuje się, że mamy, nie wiem, adwokatów, lekarzy, którzy marzyli o tym, żeby na przykład malować. i są w tym zawodzie, bo na przykład była tradycja rodzinna, że zawsze tata był adwokatem, dziadek był adwokatem, więc ja też pójdę na tą adwokaturę. A tak naprawdę w środku ten człowiek ma potencjały do tego, żeby być wspaniałym artystą i marnuje ten talent, ten potencjał.
4: Tak, to właśnie to jest to, co ja podałam jako swój przykład, że bardzo często my rodzice swoje aspiracje, swoje jakby talenty chcemy rozwijać poprzez nasze dzieci, a znając taki portret numerologiczny, znając taki kosmogram urodzeniowy, jesteśmy w stanie naprawdę wyłuskać to, co najlepsze w tym młodym człowieku, który się dopiero rozwija. To nie znaczy, że teraz mamy go zmuszać do rysowania, ale podpowiadać, ukierunkować, dać mu pewną swobodę. Mamy takie portrety numerologiczne dzieci właśnie, gdzie dzieci, rodzice zgłosili się do nas, ponieważ nie rozumieli pewnych zachowań, no, usłyszeli, że tutaj będzie potrzebna taka i taka diagnoza, to wszystko jest potrzebne, ale czasami przy takim portrecie numerologicznym i przy takim kosmogramie takiego dziecka naprawdę przychodzi ogromne zrozumienie tego rodzica. Aha, czyli on tak ma, to jest jego natura, to tak. Tego nie zmienimy. I wtedy dopiero ci rodzice na zupełnie innym poziomie, z poziomu takiego właśnie zrozumienia, takiej akceptacji pełnej tego swojego człowieka w domu, młodego, to się przestaje manifestować. To dziecko zaczyna się ze swoim rytmem, ze swoją zgodą taką wewnętrzną rozwijać przy akceptacji rodziców i te trudne historie, które na początku wydają się trudne, one się przestają po prostu manifestować, bo jest pełne zrozumienie ze strony rodzica, bo my rodzice często chcemy te swoje dzieci na swoją modłę ułożyć, zapominając o tym, że to są zupełnie odrębne jednostki. My je mamy oczywiście wychowywać, ale nie zmieniać, nie?
7: Więc one się w zgodzie
4: ze sobą rozwijają wtedy, zrozumieją.
7: Ale też myślę, bo ja tutaj tak mówię też o swoim przykładzie, gdzie ja bardzo długo nie potrafiłam sama siebie zrozumieć. Ja może przez to, że właśnie wychowałam się w takiej tradycyjnej katolickiej rodzinie, gdzie było takie uznanie, że nie patrz na siebie, bo to jest egoistyczne, poświęcaj się innym, pomagaj, bądź grzeczna, bądź miła,
4: posłuszna.
7: Ja po prostu bardzo długo, już jako dorosła kobieta, już jako mężatka, już dziecko miałam, nie potrafiłam zrozumieć siebie, nie potrafiłam znaleźć swojego powołania, nie potrafiłam się odnaleźć w ogóle, jeśli chodzi zawodowo. Ja się imałam jednej pracy, drugiej pracy. Ja zrobiłam ekonomik, później zrobiłam jakieś liceum, studium kosmetyczne, później jeszcze coś i w żadnym z tych zawodów nie pracowałam. Chyba przez półtora roku tylko pracowałam w swoim zawodzie wyuczonym z liceum, ale dzięki astrologii, dzięki temu, że odważyłam się przełamać właśnie te moje rodzinne schematy, gdzie unikało się tych tematów, ja wreszcie odnalazłam swoją drogę i się okazało, że tak jakby przełamując te schematy rodzinne, jestem pierwszą osobą z rodziny mojej, która zajmuje się takimi tematami. Nie znajduję zrozumienia w swojej rodzinie, ale przestałam się tym przejmować i kiedy poznałam pełny swój horoskop, zrozumiałam, gdzie mam ten księżyc, gdzie mam ten ascendent, też wiele rzeczy w moim życiu, takich negatywnych rzeczy, przestało się manifestować. Ja po prostu tak jakby wskoczyłam na swoje właściwe tory. Tak jakby
4: coś się ułożyło.
7: Tak.
4: Prosto. I
7: tak.
4: To nie jest nic spektakularnego, po prostu nagle
7: poczułam, że jesteś
4: na miejscu, nie?
7: Tak, że jestem na właściwym miejscu, że nie odstaję, a bardzo długo jako nastolatka, już jako dorosła kobieta, miałam takie poczucie, że ja nie pasuję, że nie wiem, co mam robić, w którym kierunku pójść, a teraz w zasadzie na chwilę przed 50, ja wreszcie znalazłam swoją drogę i czuję się, że jestem w dobrym punkcie swojego życia, ale to też odkryłam właśnie dzięki astrologii i numerologii pośrednio, bo Marta tutaj też wsparła mnie właśnie numerologią.
1: A powiedzcie proszę, jeśli chodzi o na przykład tarota, to w którym on jakby jest miejscu między tą astrologią a numerologią?
7: Karty tarota, ja na przykład łączę astrologię z kartami tarota, ponieważ...
4: Ale też łączysz z coachingiem.
7: Tak, tak. No to jest też jeszcze inna bajka, co nie? Że też z coachingiem można astrologię połączyć, bo prowadzę też sesję astrocoachingu. Wspominając właśnie te karty tarota, od kart się zaczęło w zasadzie. Astrologia była wcześniej, ale jeszcze nie miałam odwagi wychodzić z nią, bo myślałam, że to jest tak ogromna wiedza, jest tyle ludzi, którzy tyle o niej wiedzą, a gdzie tam ja taki malutki, że tak powiem, pikuś, więc skupiłam się na kartach tarota I ja też pracuję intuicyjnie z kartami tarota. Oczywiście znam zasady, ponieważ jak w pracy z każdym narzędziem, czy to będzie astrologia, numerologia, karty tarota, runy, są zasady BHP.
4: No i każde to narzędzie ma swoją instrukcję obsługi.
7: Karty tarota tutaj to akurat przyniosłam swoje ulubione. To jest już bardzo zniszczona talia, bo bardzo długo z nią pracuję i praktycznie codziennie, więc do każdej takich kart tarota dołączona jest często książeczka z opisem. I owszem, można się uczyć tych opisów, można też pracować z nimi, ale ja uważam, że z kartami tarota warto jest znać znaczenie kart, dlatego ja też prowadzę kursy arkan wielkich, arkan mniejszych tutaj w stowarzyszeniu. Chyba 2 lata temu się odbył pierwszy, ale też prowadzę online i indywidualnie. Jednak uważam, że bardzo ważna jest ta intuicja, dlatego ja nie mówię, że w kartach tarota zaczynamy od czytania książeczki, tylko zaczynamy od oglądania kart i zastanowienia się, co dana karta mi mówi. Ja akurat lubię te karty tarota, które są bardzo takie barwne, bo są karty, gdzie tylko arkana wielkie są przedstawione obrazkowo, a arkana mniejsze, bo to jest karty tarota, to jest 78 kart i dzielą się one na arkana mniejsze i arkana większe, ale ja lubię te karty, gdzie zarówno i arkana większe, i arkana mniejsze przedstawione są obrazkowo, ponieważ one pobudzają naszą intuicję, pobudzają naszą wyobraźnię i można sobie wyobrazić, widząc taką kartę, jakie ona ma znaczenie. Wiadomo, że ono nie jest najlepsze, może wróżyć jakiś smutek, a można sobie spojrzeć na tą kartę i ona zupełnie ma też inne znaczenie. To jest 10 mieczy, to jest 10 pentakli. I nawet patrząc tylko na ten obrazek, już ta intuicja i wyobraźnia jest pobudzona. A znaczenie kart z książeczki to jest jakby uzupełnienie. Także moim zdaniem karty tarota to nie jest wyrocznia. Przede wszystkim, ja zawsze mówię, ostatnio miałam tutaj klienta na karty, ja mówię, ale rozumie pan, że karty nie dadzą panu odpowiedzi. To jest one pokazują tylko to, co już w panu jest. Mogą ewentualnie pokazać kierunek rozwoju, ale one nie dadzą odpowiedzi, więc trzeba pamiętać, że karty tarota to nie jest żadna wyrocznia. Jak idzie się do jakiejś wróżki, no ja mówię, ja jestem wróżką, tarocistką, ale ja nigdy nie powiem nikomu, że na przykład za 3 miesiące umrze, bo to jest naprawdę, to jest karygodne, to jest zupełne pogwałcenie wszelkich zasad BHP pracy z kartami. Także ilu tarocistów, tyle też interpretacji tych kart. Ja wychodzę z założenia, że one mają obudzić naszą wyobraźnię, również klienta, który do nas przychodzi.
4: Odnaleźć odpowiedzi, które w nas są już tak naprawdę.
7: Tak, dokładnie. Marta dobrze mówi, bo Marta pracuje z runami i to też w sumie na tym tak samo działa. Tu chodzi o to, żeby wydobyć tą intuicję i to, co ten człowiek ma w swojej podświadomości, żeby pobudzić jego intuicję i żeby znalazł tą odpowiedź w sobie. No bo ja nie udzielę tej odpowiedzi, ja nie znam tego człowieka, nie wchodzę w jego buty. I myślę, że każdy mógłby pracować z kartami. Ja nie jestem, nie wyznaję zasady, że tylko ja mam prawo dotykać kart i tylko ja mam je rozkładać. Ktoś przyjdzie do mnie, zapyta się, czy może sobie kupić kartę tarota. Proszę bardzo, kupuj i pracuj z nimi. Wyciągnij sobie jedną kartę, zobacz, co ona ci mówi, czy ona jest dla ciebie pozytywna, czy ona jest dla ciebie negatywna, jak ty ją odbierasz. Także moim zdaniem z kartami tarota może pracować każdy, ale nie każdy musi je rozkładać dla innych.
4: Często porównuję to do takich hieroglifów albo takiegoś pisma obrazkowego. Właściwie to też jest kwestia interpretacji, prawda? Wchodzimy do takiej piramidy, widzimy sobie przedstawione hieroglify na ścianach, czy też obrazy, które de facto interpretujemy, tak? No oczywiście tam są odkryte, wiadomo już, co to oznacza, ale tutaj jest dokładnie w kartach to samo. Wiemy, co dany obrazek oznacza, interpretujemy go, czyli znowu pracujemy z własną intuicją po prostu.
1: Jest tyle rzeczy, o które bym chciała zapytać, ale interesują mnie no te dźwięki właśnie, te fale dźwiękowe. Widzę, że tutaj przede mną są jakieś urządzenia.
7: Kamertony.
4: Pracujemy z kamertonami, tworzymy medytacje prowadzone, takie sesje wyciszające, ponieważ w tym natłoku informacji, w natłoku codziennych spraw, ludzie naprawdę nie mają chwili na to, żeby się zatrzymać. My pamiętamy czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych, żeby się gdzieś z kimś umówić, to trzeba było się posłużyć często intuicją i znajomością drugiego człowieka, żeby trafić na koleżankę, która akurat jest w domu, bo nie było telefonów. I to były piękne czasy tak naprawdę, ponieważ mam wrażenie, że mieliśmy więcej czasu na bycie sami ze sobą. Nie było tych przeszkadzaczy, tak? Mhm. Nie było tego scrollowania, nie było tych telefonów, do których się, na które się zagląda, bo a nuż widelec przyszła jakaś wiadomość, tak? Więc my tworzymy takie sesje przy subtelnych, dość głębokich dźwiękach kamertonów. One są niezwykle subtelne. Nawet jakbyśmy miały tutaj zaprezentować, to nie wiem, czy to się nagra.
1: Zobaczymy.
6: Tutaj mamy kamerton OM. Ale zaraz wezmę inny, bo mamy tutaj dwa rodzaje. Także to słychać, co nie?
4: Każdy kamerton ma swoją odpowiednią częstotliwość w hercach. I tak jak mówię, to są bardzo głębokie wibracje, które pozwalają naszym tutaj uczestnikom naszych medytacji głęboko się wyciszyć, zrelaksować, wejść w zupełnie inny stan. Naprawdę, zwłaszcza kobiety tutaj przychodzą na nasze medytacje, dziewczyny wychodzą zrelaksowane, wyciszone, odprężone, z zupełnie inną energią. Robimy te nasze spotkania zawsze w środku tygodnia, żeby wytrwać do soboty.
6: Żeby się zrelaksować w środę i przetrwać do soboty.
4: Tak. No, o kamertonach można mówić dużo. My nie jesteśmy specjalistkami tutaj. My po prostu nauczyłyśmy się na odpowiednich szkoleniach i kursach też wykorzystywać po prostu te narzędzia do naszej pracy. Mamy w swoim stowarzyszeniu Monikę Kazimierczak, która jest wykwalifikowaną dźwiękoterapeutką i pracuje z misami, z gongami, również z kamertonami, z innymi instrumentami muzycznymi. My posługujemy się przede wszystkim kamertonami do tego, żeby wyciszyć siebie i osoby, które przychodzą na medytację prowadzone.
6: Marta zarówno jako refleksolog wykorzystuje kamertony w pracy refleksologa, ale jako astrocoach wykorzystuję również kamertony, kiedy przychodzi do mnie klient i no, na takiej sesji astrocoachingu często osoba, która wcześniej nie miała styczności z astrologią czy w ogóle z narzędziami takiej pracy z intuicją, może zostać zalana falą informacji, bo kiedy ja czytam horoskop, kosmogram czyjś, to i na przykład tranzyty, to jest dużo informacji, że na przykład może się stać to, albo jesteś taki, czy masz takie i inne predyspozycje i czasami mentalnie to może być zbyt dużo dla naszej głowy, żeby to się poukładało. Ja często po takiej sesji astrocoachingu proszę takiego klienta, żeby mi się położył i ja wtedy, żeby ta cała wiedza w tej głowie się ułożyła, robię takie jakby wyrównanie, relaksację kamertonową i moim zdaniem właśnie te dźwięki, takie głębokie wibracje kamertonów, one pozwalają tą całą wiedzę, którą wcześniej klient otrzymał, jakby ułożyć się w tym ciele, no bo wiadomo, że kiedy dostaniemy tak dużo informacji, to często część z tych informacji gdzieś nam ulatuje z głowy, ona musi się jakby ułożyć w ciele i musimy się z tą wiedzą oswoić, a właśnie te dźwięki, głębokie dźwięki kamertonów, one pozwalają na to, żeby zrelaksować umysł i otworzyć go na taki... na taką jakby większą, szerszą wiedzę.
4: Ten natłok myśli, który wyciszy, tak, wyciszają. Człowiek skupia się na tych subtelnych wibracjach wtedy, więc jakby ten cały natłok, z którym przychodzą tutaj osoby na taką relaksację z kamertonami, no po prostu odchodzi. Wycisza się ta głowa. To jest naprawdę potężne narzędzie wyciszające, powiedziałabym, relaksujące.
6: Najśmieszniejsze jest to, że my prowadzimy te medytacje i często my jako prowadzące też później jesteśmy takie same zrelaksowane, takie.
4: No, to jest właśnie bardzo ciekawe, że to
6: działa
4: w dwie strony.
6: My to robimy dla innych, ale również same korzystamy.
4: Tak, bardzo często później po medytacjach tak wszystkie siedzimy i tak no, takie dobrze, fajnie by było porozmawiać, ale dzień dalej leci. Tak. No często dziewczyny przychodzą, które mówią, że nie potrafią się wyciszyć, że słuchajcie, ja nie mogę, jak będę się kręcić, to przepraszam, wiecie, bo ja mam tyle teraz na głowie i kładzie się taka osoba i my tylko słyszymy, jak delikatnie pochrapuje, nie? To jest moment po prostu.
1: Niweluje stres.
4: Tak, bardzo, bardzo. Pozwala się bardzo głęboko odprężyć naprawdę takie spotkanie.
1: Tak.
4: Tak, no my też tworzymy takie wyjazdy relaksacyjne, gdzie zostawiamy w koszyczku na cały dzień telefon, bez telefonów, bez żadnych właśnie takich przeszkadzajek, tak? I zajmujemy się tylko i wyłącznie właśnie wibracjami kamertonowymi przy udziale medytacji prowadzonej.
7: Także robimy teraz, tak, od astrologicznej strony patrząc, to będzie teraz nam bardzo potrzebne. Teraz właśnie te planety pokoleniowe weszły do takich aktywnych znaków jak bliźnięta, wodnik, baran, więc teraz bardzo trzeba będzie zadbać o to, żeby uziemiać się i żeby nie rozpraszać tej energii, ponieważ jest bardzo dużo takich rozpraszaczy, technologia, natłok różnych informacji i zalew tych informacji. Będzie trzeba umieć weryfikować, czy te informacje są sprawdzone, czy są prawdziwe, czy nie, bo różno takich fejków może być, więc no, to nawet my, znając właśnie aurę astronumerologiczną tego roku, czy też tego okresu, wiemy, że trzeba postawić właśnie na relaksację. Co też tutaj robimy, no bo działamy holistycznie.
4: Mhm. Tak, ale też jest ciekawe bardzo, bo poprzez astrologię, numerologię możemy przewidzieć pogodę.
6: Tak.
4: No właśnie. Przewidzieć pogodę. Na przykład ostatnio, jak rozmawiałyśmy z Olą, tak się przerwałam, przepraszam, to a propos tych upałów, to Ola tam mówi, no ale to było do przewidzenia przecież tutaj. No to wiadomo, że będzie gorąco. Nie? I my tak, wiecie, podchodzimy do tego na zasadzie, dla nas to nie jest żadna niespodzianka, nie?
7: Można było to przewidzieć. Trzeba teraz, bo my teraz akurat się z mężem budujemy, że chyba trzeba będzie na poważnie się zastanowić w nowym domu nad klimą, bo teraz najbliższe lata mają być właśnie upalne, gorące, dużo wiatrów, burz, bo Uran w bliźniętach.
4: Tak, bo Uran w bliźniętach, ale pamiętam zeszłoroczny

0: Nie, trzymałyśmy namiot, przywiązywałyśmy go, obciążałyśmy i w końcu się udało. A w tym roku wsiadamy do auta i Ola mówi, no, Jowisz w Lwie, tak, bodajże, już teraz nie powiem dokładnie, będzie tak gorąco, że ja nie wiem, jak my stamtąd wrócimy, nie? I to się wszystko sprawdza.
1: Tak, no tutaj takim miernikiem pogody, akurat teraz tutaj można powiedzieć, że są właśnie te planety pokoleniowe, które, tak jak mówię, weszły do tych znaków aktywnych. Uran w bliźniętach może zapowiadać burze, jakieś takie wiatry, które będą gdzieś tam linie wysokiego napięcia zrywać.
0: Nawałnice, więc trzeba, tak,
1: takie nawałnice. Saturn i Neptun w baranie ognistym, Jowisz w znaku lwa, ale też 29 czerwca, już pamiętam, Merkury wszedł w retrogradację, a takim głównym czynnikiem takiej tak zwanej astrometeorologii jest obserwacja właśnie Merkurego. To jest planeta, która 3-4 razy do roku wchodzi w retrogradację. Mówi się tam, że nie powinno się w tym czasie kupować żadnych sprzętów elektronicznych, elektrycznych, bo mogą się szybciej psuć. Trzeba czytać umowy, szczególnie te drobnym drukiem. Najlepiej nic nie podpisywać, ale jak trzeba, to trzeba czytać. Ale to jest też taki czas na refleksję, kiedy ten Merkury na te 2-3 tygodnie wchodzi w retrogradację. To tak, raz, że może się pogoda zmieniać. Szczególnie też jak Merkury zmienia znak, teraz jest w znaku raka, ale dwa, że to jest taki czas na refleksję, na to, żeby zastanowić się. Ja to mówię, że w astrologii to jest Merkury w ruchu prostym, to jest to, że my działamy, inicjujemy, coś robimy, zaczynamy, ale dobrze, że ten Merkury parę razy do roku wchodzi w tą retrogradację i daje nam taki czas wytchnienia, odpoczynku, żeby zastanowić się, czy te działania, które podejmujemy, są faktycznie sensowne.
0: Przeanalizować je po prostu dogłębnie, czy nie popełniliśmy błędu i w razie popełniliśmy, to żeby to naprawić, nie? My lubimy retrogradację, z Olą nam służą.
1: Ale zobaczcie, fajnie, że teraz ta retrogradacja jest właśnie w czasie wakacji, więc mamy taki czas odpoczynku, wytchnienia, po co cały czas lecieć, inicjować, zaczynać coś, trzeba wreszcie odpocząć. W ogóle teraz mamy sezon raka, bo Słońce jest w znaku raka, a to jest też taki czas, kiedy chcemy odpocząć, spędzić więcej czasu z rodziną, wyjechać gdzieś, zadbać o swoje ciało, poczuć się bezpiecznie, więc korzystajmy z tego, co nam mówi astrologia, bo ona naprawdę jest mądra. Numerologia i astrologia.
0: To prawda.
1: Tak, także nawet ten cykl roczny jest tak ułożony i gdybyśmy faktycznie jako ludzkość trzymali się tych cykli astronumerologicznych i według nich żyli, to myślę, że życie byłoby łatwiejsze i przyjemniejsze. Żylibyśmy w zgodzie ze sobą.
0: Albo przynajmniej byłoby mniej rozczarowań.
1: Tak, dokładnie.
0: Na przykład czasem tak czytam z ciekawości te artykuły takie numerologiczne, które gdzieś tam się w internetach pojawiają, bo teraz bardzo dużo ludzi nagle się tym zajmuje. My tak widzimy ten skok właśnie od 2-3 lat.
2: Dobrze mówiłam.
0: Tak, bardzo dużo ludzi, nagle jest bardzo dużo numerologów, mnóstwo astrologów.
1: Ale zobacz, również astrologia i numerologia jakby ewoluuje w inne dziedziny. Ten human design, co nie?
0: To jest łączenie
1: wiedzy astronumerologicznej i tworzenie nowych systemów,
0: bardzo niby odkrywczych, tak naprawdę wszystko można znaleźć.
3: A wszystko to już było.
0: Już było, tylko jest teraz, każdy wymyśla swoją unikatową metodę. No my patrzymy przez pryzmat naszej wiedzy 20-paroletniej, tak naprawdę interesowałyśmy się to tym, ja już jako 18-latka. Pamiętam, pierwszy raz usłyszałam o numerologii i wtedy zaczęłam się tym interesować, czytać, szukać artykułów. No nie było tego za dużo wtedy, w tamtych czasach. Bo to jeszcze lata 90. ubiegłego stulecia. Boże, jak to brzmi! Ale do czego zmierzam? Teraz jak widzimy taki natłok informacji, tak wszyscy, że jesteśmy w pierwszym roku numerologicznym, że możemy wszystko na nowo i nagle tak sobie myślę, że no nie, bo jesteśmy w 10. roku numerologicznym. Owszem, to 0 się niweluje, ale 10 to nie jest rozpoczynam, tylko odradzam. 10 jest pogłębione przez 0. 0 jest niezwykle ważną wibracją numerologiczną i ten rok to jest odrodzenie starych projektów, które mieliśmy, odłożyliśmy gdzieś na półkę, odrodzenie starych pomysłów, powrót do czegoś, co dawno już zakopane, a teraz nagle ma sens. I jestem pewna, że większość osób, które zaczęły w cudzysłowie coś nowego, za jakiś czas powie, kurczę, przecież ja już ten pomysł kiedyś miałam, muszę do tego wrócić. wrócić, nie? Że ojejku, wróćmy, nie? Wróćmy, zobaczmy, odkopmy to.

0: przecież do tego mam dryg, do tego mam talent i to będzie na przykład ktoś kiedyś zaczął szyć maszynowo jakieś ubrania, projektować, ale schował to do szuflady, zapomniał, a dobra, nie będę tego ruszać i nagle się okaże, że w tym roku dostanie w prezencie maszynę do szycia piękną, nie? I siądzie do starych projektów, tak? I nawet nie zwróci na to uwagę, dopiero za jakiś czas, kiedy to zacznie się fajnie realizować, bo to jest dobry czas na realizację, powie, kurczę, no przecież ja już to kiedyś robiłem, ja to rysowałem, ja to już kiedyś szyłam, nie? To będą takie tematy. Więc warto weryfikować to, co się czyta w internecie, bo czasami ludzie zachłystują się informacją. To jest bardzo podobne do tych gazetowych horoskopów. Tak. Teraz to się przeniosło w internety, nie? Że czytamy informacje, mówimy, o, to do mnie pasuje, ale może się okazać, że masz takie predyspozycje numerologiczne, że to w ogóle nie jest twój kierunek, nie?
1: Po prostu uważaj, żeby gdzieś tam się w tym nie zgubić też.
0: Tak, żeby się tym nie zachłystywać, tak. Bo no, tak jak mówię, my mocno stoimy na ziemi i naprawdę wielu osobom pomogłyśmy w podjęciu decyzji, bo do nas nie przychodzą ludzie, którzy nie wiedzą, czego chcą. Zawsze wiedzą, czego chcą. Potrzebują potwierdzenia, takiego popchnięcia, takiego zawsze o tym marzyłem, no to rób to, tak? I oni to po prostu robią, realizują. I to i mężczyźni, i kobiety tak naprawdę mamy szerokie spektrum klientów.
2: Ale też pary przychodzą do nas.
0: Tak, przychodzą pary, przychodzą rodzice właśnie z dziećmi, ludzie, którzy chcą dogadać się po wielu latach ze swoimi rodzicami. Zrozumieć ich, przychodzą często z różnymi aspektami, które my wyliczamy, czy też sprawdzamy układ planet na tą, na daną relację. Tak. Olat dokładnie nazywa, czy to się nawet nie...
2: Synastria,
0: tak.
2: No. Porównanie dwóch horoskopów, tak. I wtedy po prostu możemy, jak przychodzi do nas para, bo miałyśmy już kilka takich sesji, że przychodziły do nas pary na astronumerologię. Marta wtedy porównuje dwie daty urodzenia.
0: Również nazwa porównawczy, tak. Portret numerowy.
1: A właśnie, bo bardziej matematycznie.
0: Tak, bardziej matematycznie, tak. To jest matematyka.
2: To jest synastria, czyli nałożenie dwóch kół kosmogramu, dwóch horoskopów na siebie i zobaczenie, jakie tam aspekty właśnie się tworzą. I to jest tak zwany horoskop dla pary, czyli horoskop danego związku. I to można zrobić dla narzeczonych, dla małżeństwa, dla rodzica z dzieckiem, dla współpracy, dla przyjaźni, dla każdego rodzaju relacji.
0: Bo w numerologii jesteśmy w stanie wyliczyć datę założenia firmy, odpowiednią pod działalność, tak, nazwę i nieraz miałyśmy takie zlecenia, żeby właśnie, pamiętam jedno, to było takie 15-minutowe, tak, no. Że je potrzebuję już natychmiast, bo jestem w urzędzie.
2: Tutaj właśnie numerologia bardzo pomaga, bo astrologia tylko może spojrzeć na datę na przykład założenia firmy, ale numerolog potrafi dobrać świetną nazwę firmy, żeby ta firma na przykład przynosiła zyski. No można sobie wymyślić jakąś nazwę, a się okaże, że numerologicznie ona nie pasuje do działalności.
0: Tak, jest taka możliwość, aby nasza działalność, bo to różne rzeczy w życiu robimy, żeby nazwa pasowała do tej działalności, żeby wspierała jeszcze bardziej. To tak jak nasze imię, tak? Tak zwany numer aktywny w numerologii, to ono nas wspiera zawsze, zawsze. Czasami mówi się, znaczy są takie szkoły numerologiczne, które zmieniają imiona, żeby było bardziej korzystne do naszego portretu numerologicznego, tak? Żeby bardziej nam pozwalało funkcjonować lepiej w życiu. Ja nie jestem tego zwolenniczką, ale to jest mój pogląd, bo uważam, że te zasoby, mamy sobie radzić w życiu z tymi zasobami, które dostaliśmy i je szlifować, je najbardziej wykorzystać. Czasami jest to trudniejsze, ale satysfakcja jest później większa, mam wrażenie, tak? No i tak jak powiedziałaś, tak, to jest takie bardzo matematyczne, ponieważ ja bardziej posługuję się tą szkołą klasyczną, pitagorejską właśnie numerologii, więc to jest czysta matematyka.
3: SK 106,6. SK Żary News.
4: Czym zajmuje się klub fantastyki Ad Astra? O tym w materiale Krystiana Machalicy, który rozmawiał z prezesem klubu Arkiem Sobańskim.
5: Zielonogórski klub fantastyki Ad Astra w osobie Arka Sobańskiego zawitał do studia Radia SK. Dzień dobry, Arku.
6: Dzień dobry.
5: Telefony się urywają, bo tych wydarzeń, aktywności związanych z działalnością waszego klubu jest bardzo dużo. Chciałem na początku, bo oczywiście przejdziemy do wydarzeń typu Bachanalia Fantastyczne i inne, trochę bardziej cykliczne, czy trochę częściej się powtarzające, ale chciałem przybliżyć słuchaczom Radia SK Was jako klub, jako miejsce właśnie czego? Spotkań towarzyskich, gier nie tylko planszowych. Gdybyś miał powiedzieć o sobie z ulicy, czym się zajmujecie, to co byś powiedział?
6: Generalnie Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra to stowarzyszenie, które istnieje...
5: A możesz trochę bliżej?
6: Okej, okay, jasne. No. Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra to stowarzyszenie, które istnieje 43 lata, 44 lata zasadniczo. I zajmujemy się propagowaniem kultury i wszystkiego, co jest związane z fantastyką. Od gier planszowych, przez gry karciane, przez czytanie książek, przez filmy, gry komputerowe. Spektrum naszych zainteresowań jest bardzo szerokie, no i to znajduje odzwierciedlenie w naszej działalności, gdyż praktycznie w każdym tygodniu przez 3-4 dni odbywają się u nas różne, bardzo różne rzeczy, a dodatkowo współpracujemy z innymi organizacjami, takimi jak Klub Szachowy czy Klub Szermierczy, i w naszej siedzibie na ulicy Fabrycznej 13B odbywają się różne zajęcia dla różnych grup wiekowych z różnych rzeczy. Można powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilku lat, tak mniej więcej od pandemii, ewoluowało to miejsce z miejsca, gdzie była zasadniczo tylko z naszej strony przynajmniej fantastyka, w miejsce, które stało się takim małym domem kultury w rozumieniu miejsca, gdzie są prowadzone różne, bardzo różne aktywności i można przyjść i z nich po prostu skorzystać.
5: Wspomniałeś o tej historii, która jest bardzo dobrze widoczna w miejscu, o którym też mówiłeś, w tak zwanym Krzywym Kominie. Tam na ścianach wiszą plakaty imprezy, która się nazywa Bachanalia Fantastyczna, i są tam rzeczywiście wycinki z lat 80. Czy to jest jedyne miejsce, gdzie można poznać waszą historię tak namacalnie?
6: Znaczy jakieś... Szczerze mówiąc, prowadzimy stronę internetową oczywiście i social media, natomiast mamy tak dużo pracy z bieżącą działalnością klubu, że czasami ciężko jest nam się pochwalić i zastanowić nad tą historią. Mamy taki projekt, który nasz kolega, który został kronikarzem w zeszłym roku, będzie prowadził, żeby tę historię przybliżać. Mamy też parę pomysłów dotyczących innych naszych działalności, jak chociażby fantazji zielonogórskich, żeby gdzieś sięgać do tych archiwalnych rzeczy. Na pewno przy okazji rocznicowych bachanaliów to będzie widoczne, jak duża to jest historia, no bo gdzieś na barkach tych ludzi z lat 80., którzy jeszcze jako filie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki, tak to się bodajże nazywało, dźwigali ten klub poprzez usamodzielnienie już w latach po transformacji ustrojowej, aż do dzisiaj, no to jest po prostu wielka, wielka historia i ludzi, którzy się przewinęli przez klub mniej lub bardziej kreatywnie i jako działacze, jako po prostu też przyjaciele, jest dużo. I tak naprawdę jedynym, przykro to mówić, ale jedynym takim momentem, gdzie my świadomie gdzieś sięgamy do tej historii, do tych ludzi, to są jakieś tam okazje typu zaduszki, gdzie ich wspominamy, bo no to już cała, to są praktycznie dwa pokolenia, tak, jeżeli pokolenie to 20 lat, to są ponad dwa pokolenia ludzi. Najstarszy aktywny członek klubu, były prezes Kazimierz Kielarski, niech żyje wiecznie, jest w wieku już mocno emerytalnym, tak to określmy, a najmłodsi ludzie, którzy do nas przychodzą i no nie są członkami klubu, bo nie mogą, ale są tak zwanymi prospektami, czyli kandydatami na członków klubu, są w szkole średniej, no bo jakby prospekty można dostać od 16 roku życia. Więc przedział wiekowy to jest 60 lat, znaczy w sensie różnicy między, myślę około, między najstarszym a najmłodszym członkiem klubu. I to też widać czasami w naszych gdzieś tam rozmowach, rozważaniach, no bo jedni bagatelizują jeden rodzaj fantastyki, drudzy drugi, ale też sięganie po wiedzę tych ludzi, którzy mają troszkę większe doświadczenie niż chociażby ja, jest czasami fascynujące. Tak, podam taki przykład ostatnio, no bo jak mówię, będą 40 Bachanalia Fantastyczne w tym roku, razem z 40 Polkonem, o czym pewnie jeszcze powiemy.
5: Tak.
6: W tym w ramach tego przypadł mi w obowiązku napisanie tekstu o historii bachanaliów fantastycznych. I ciężko było nawet znaleźć źródła, jak to, mówiąc ładnie, drzewiej bywało, no bo w momencie, w którym w 83 roku w Łagowie odbyły się takie pre-bachanalia, bo to jeszcze nie były bachanalia, tylko zgodnie z tym, czym się wówczas klub zajmował, zlot fanów filmów fantastycznych, to świadków tych zdarzeń prawie już nie ma, nie? A jakby nawet mi pierwsze bachanalia, które koordynowałem, były ponad albo równo 10 lat temu. I nawet jak ja sięgam do tamtych imprez, to już szczegóły umykają jakieś. No a jeszcze dodatkowo ludzka psychika działa tak, że pamięta głównie to, co złe, więc ciężko jest nawet sobie przypominać pewne rzeczy. Jak pisałem ten tekst, to na szczęście miałem na czym się oprzeć, bo poprzedni prezes Waldek Gruszczyński napisał kiedyś taki tekst naukowy o historii klubu, który tam zawierał dane powiedzmy do 2015-2014 roku. No i było na czym się oprzeć, no i oprócz tego musiałem wysłuchać tych ludzi, którzy coś tam jeszcze pamiętają, ale to jest nawet samo to, jak to się zmieniało, profil, rodzaj tych imprez, gdzie się odbywały, jest naprawdę fascynujące.
5: No właśnie, bo ta historia samej technologii i samej tej też wiedzy, pojęcia, samej fantastyki, tego jak te poszczególne gatunki sztuki, mowa tutaj o grach, filmach, muzyce się rozrosły, jest niesamowite, prawda? Znaczy, nawet w ciągu ostatnich kilkunastu lat, no już nie trzeba sięgać do lat 80.
6: Tak, no fantastyka, trochę jak muzyka rockowa, przeszła z podziemia do mainstreamu. Kiedyś większość ludzi traktowała, jak się mówiło, a czym się zajmujesz, a wiesz co, działam sobie w takim stowarzyszeniu, zajmujemy się fantastyką, a to takie te bajki dla dzieci. No dzisiaj, w momencie, w którym Odyseja Nolana to jest praktycznie, chociaż bardzo próbuje nie, to jest film bardzo z elementami fantastyki, bardzo fantastyczny w tym rozumieniu gatunkowym. I kiedy największe seriale, to są seriale najbardziej nagradzane, są seriale praktycznie w całości science fiction, czy Rozdzielenie, czy Silo, czy For All Mankind, te najgłośniejsze premiery takich bardzo popularnych seriali ostatnich lat, to w dużej części jest fantastyka, więc fantastyka już nie jest czymś wstydliwym, czymś, co jak pokazywały początki serialu The Big Bang Theory, jest sposobem, żeby z kogoś zadrwić, że a, ty się zajmujesz fantastyką.
5: Kiedyś to jeszcze takie nerdowskie było właśnie.
6: Tak, znaczy fantastyka przeszła też taką drogę z bycia gdzieś w podziemiach, gdzie ludzie grali, powiedzmy, w te tak jak w Stranger Things, w dedeki w podziemiach.
5: Tak.
6: Turlali tymi kostkami, przesuwali te figurki. No dzisiaj fantastyka jest wszędzie, no weszła na uniwersytety, powstają prace krytyczne na temat fantastyki. Generalnie gdzieś, gdzie wcześniej to był element folkloru, dzisiaj to jest po prostu element, jeden ze standardowych elementów popkultury.
5: A dla was, albo dla ciebie osobiście, to jest pozytywne zjawisko, to wejście do mainstreamu?
6: Znaczy, uważam, że to nie jest ani pozytywne, ani negatywne zjawisko. Fantastyka zawsze w tym mainstreamie była, tylko była bagatelizowana. Oczywiście ponieważ ludzie głosują portfelem, to powstawały te twory.
5: Tak.
6: Ale dzisiaj jest tak, według mnie, generalny trend, żeby tworzyć bardziej rzeczy science fiction, które generalnie też w Polsce ma dużo dłuższą tradycję, bo przed Kresem i Sapkowskim polskich tworów fantasy nie było wcale, było trochę horroru, no bo fantastykę dzielimy na fantasy, science fiction i horror. No więc tych tworów horrorowych było trochę, fantasy nie było prawie co wcale, a science fiction zawsze było, no i science fiction też jest łatwiej usprawiedliwić ludziom, no bo Gwiezdne Wojny, tak. No bo Star Trek i tak dalej. No tych tworów fantasy powstaje mniej i często są brutalnie uwspółcześniane, jak chociażby ten Król Artur od Guya Ritchiego. Znaczy, nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało, ale...
5: O, ja też nie pamiętam.
6: Ale no, bardzo dziwny to był film.
5: Można sprawdzić. Król Artur od Guya Ritchiego, tak? Sprawdzamy od razu. Król Artur, Legenda Miecza, o, był rzeczywiście taki, tak, taki film, no, 2017.
6: To, tak, tak, no to był po pierwsze słabszy okres twórczości Guya Ritchiego, a po drugie też jakby jest taka potrzeba, żeby te fantasy uwspółcześniać i traktować je jak Manhattan i tak dalej. W kosmosie jest to dużo trudniej zrobić. No zresztą jeden z lepszych filmów tego roku w sumie, czyli projekt dla mnie, dotychczas projekt Helmery, to jest przecież science fiction, tak? I te twory, i te utwory cały czas powstają, gdzieś są konsumowane, gdzieś żyją własnym życiem i to jest super. Natomiast czym innym jest to, jakie miejsce w popkulturze zajmuje fantastyka w tej chwili, czy w kulturze, a czym innym jest to, jak to wpływa na życie klubu, no bo w klubie trzeba mieć pewien gen społecznikowski. W sensie, jeżeli ktoś przychodzi do klubu i myśli, że Dudka zarobi i zrealizuje jakieś swoje ambicje finansowe, no to nie jest to miejsce. My pracujemy pro bono i tak naprawdę każdy, kto się bardziej angażuje w klub, może spokojnie mieć 2 albo 3 dodatkowe etaty.
5: To taki wątek rozmowy o kulturze, powiedzmy, zostawmy na bok. Przejdźmy rzeczywiście do was i do waszej działalności. Czy od 16 roku życia można zostać członkiem klubu? Bo w twojej wypowiedzi gdzieś tam wcześniej padła ta 16.
6: Od 16 roku życia można zostać prospektem. Członkiem klubu może być tylko osoba pełnoletnia. Prospekt, czyli kandydat na członka klubu.
5: Taki, powiedzmy, 2-letni staż, tak?
6: Znaczy, to nie jest tak, bo osoba pełnoletnia, która przychodzi do klubu, według aktualnego statutu, czyli takiego regulaminu klubu, ma rok czasu, żeby udowodnić to, że do tego klubu chce naprawdę należeć. No bo powiem brutalnie, martwe dusze w stowarzyszeniu powodują tylko to, że wydaje ci się, że możesz zdobywać Himalaje, a ledwo wejdziesz na rysy. Więc jak ktoś przychodzi do klubu i zostaje kandydatem, czyli prospektem, składa deklarację członkowską. Najlepiej, żeby wcześniej pojawił się na jakichś spotkaniach, żeby przychodził na, nie wiem, piątki z planszówkami, żeby przychodził sobie pograć w RPG, w gry bitewne i tak dalej, żeby przyszedł na spotkanie ogólne, klubowe, które niektóre są otwarte dla ludzi, wtedy to ogłaszamy na socjalach, ale generalnie są wewnątrz klubowe i żeby zobaczył, z czym się wiąże praca kluba, to żebyśmy my go poznali jako człowieka, żeby on nas poznał jako, musimy się lubić. Klub to jest przede wszystkim grupa przyjaciół, którzy chcą działać razem w tej chwili. I przychodzi człowiek, no i generalnie ma ten czas na to, żeby on mógł sprawdzić, czy mu to odpowiada i żebyśmy my mogli sprawdzić, czy on rzeczywiście chce pracować. No bo klub w statucie klubu, który jest na stronie internetowej, można przeczytać, jakie klubowicz ma prawa i obowiązki. No i my szanujemy to, że ludzie mają pracę i tak dalej. Nie wymagamy od każdego, żeby tak jak... No to trzeba być wariatem, żeby taki wariat jak ja robił naprawdę drugi, jak nie trzeci etat po godzinach swojej normalnej, regularnej pracy. No ale może przyjść pomóc w piątkach z planszówkami, może przyjść zrobić jakąś małą pracę na rzecz klubu, może pojechać na, nie wiem, urodziny Harry'ego Pottera 1 sierpnia w gminie Zabór, w bibliotece i pomóc tam po prostu, nie wiem, pilnując stoisk, sprzątając i tak dalej, no bo to poza tym, że my robimy fantastyczne rzeczy, to jest też proza życia i czasami trzeba chwycić mopa i tyle, nie? No, także jest ten okres takiej próby, no i potem jak ktoś zostaje członkiem klubu, no to zyskuje dostęp do określonych zasobów klubu, które posiadamy i które udostępniamy naszym członkom. No ale ma też obowiązki, w tym płacenie składek, no bo prawda jest brutalna, jesteśmy organizacją pro bono i jasne, dajemy ludziom możliwości realizowania własnych pasji, dajemy możliwość wypożyczania gier, wypożyczania książek, uczestniczenia w różnych imprezach, w życiu klubu, no bo poza pracą są też przyjemności, nie ma co ukrywać, a No ale gdzieś tam w zamian za to oczekujemy pewnych rzeczy, no i to wszystko jest w statucie klubu i każdy kandydat, każda osoba zainteresowana powinna po prostu z tym statutem się zapoznać, no bo to jest trochę taka umowa między nami jako klubem, a między tobą jako kandydatem.
5: Ja czasem wpadam do Krzywego Komina i muszę państwu powiedzieć, że tam dosyć często pachnie pizzą, więc to może być też jakieś zaproszenie.
6: To już ludzie we własnym zakresie zabawiają, ale tak, no, że tak powiem, jak w klubie ktoś powie, że kogoś szuka i poda opis gruby z brodą, to może mieć problem z identyfikacją człowieka.
5: No właśnie, klub działa już od wielu lat, tych wydarzeń cyklicznych, w zasadzie bardzo regularnych jest sporo, pewnie dopowiesz, macie RPG Day, piątki z planszówkami, zresztą opowiedz proszę o tych takich najczęściej powtarzających się, bo one są najczęściej powtarzające się z jakiegoś powodu. Czy to jest największa frekwencja, czy coś innego?
6: To jest po prostu, jak zawsze, jak to powtarzamy w klubie, nie mów weźcie, zróbcie, tylko powiedz ja zrobię. No więc tak, idąc od początku tygodnia, w poniedziałki współpracujemy z grupą Tai Chi, u nas są zajęcia z Tai Chi, we wtorek jest szermierka. I w poniedziałek też są spotkania sekcji mangi i anime. Wszystko jest na socjalach, można sobie znaleźć. Więc w poniedziałki są spotkania sekcji mangi i anime, to głównie są adresowane do ludzi młodszych, no bo takie też roczniki głównie się tym interesują, ale prowadzą to te zajęcia oczywiście ludzie dorośli, członkowie klubu. We wtorki jest szermierka, w środy są spotkania ogólnoklubowe, w czwartki jest dzień wolny dla nas, w piątki są piątki z planszówkami, czyli udostępniamy bazę bardzo wielu, kilkuset gier planszowych i można przyjść i zagrać, są animatorzy, są ludzie, którzy znają te gry, wytłumaczą, do tego często odbywają się wówczas turnieje z nagrodami i soboty i niedziele są poświęcone grom bitewnym i grom RPG. A dlaczego to się dzieje? No bo zebrała się grupa ludzi, którzy chcieli to zrobić i znaleźli na to odbiorców. Niektóre imprezy, które robimy, są dla węższego grona odbiorców, no bo na rekordowym RPG Day było pod 100 osób, a piątki z planszówkami regularnie przyciągają przez cały wieczór, no bo odbywają się od 17 do 22, 5 godzin w każdy piątek w Krzywym Kominie, no to już przewija się kilkaset osób. Łącznie policzyliśmy na potrzeby kampanii 1,5%, jakby policzyć, że tak powiem, od głowy na wszystkich naszych, robimy ponad 25 tysięcy godzin wydarzeń rocznie i przewija się kilkaset tysięcy ludzi, znaczy tak jakby jednostkowo wejść, wyjść. Także to jest potężne grono odbiorców. Jasne, że jakby jeszcze nie każdy w mieście wie, a szkoda, że istniejemy i czasami słyszymy takie rzeczy, bo współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim, członkowie klubu są wykładowcami na takim kierunku kreacja światów gier. I słyszymy nieraz, że od studentów czy od kogoś tam, bo też współpracujemy z UZ-em, na przykład jesteśmy na praktycznie każdych bachanaliach studenckich, robimy noce z planszówkami, że kurczę, fajnie by było, gdyby w Zielonej Górze było takie miejsce, że można po prostu przyjść, usiąść i pograć sobie w planszówki. No
5: to... A ty wyciągasz kartę i proszę bardzo, jest.
6: Znaczy, no może niekoniecznie ja, ale ktoś wyciąga, inny, tak. Także robimy bardzo różne rzeczy, uczestniczymy w życiu miasta, jesteśmy otwarci na współpracę, także jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, żeby zrobić coś wspólnie, to my zawsze jesteśmy otwarci też w ramach jakby utrzymania klubu, zdarza nam się robić takie planszówki dla firm, jak ktoś ma pomysł, także z nami zawsze można się dogadać i mamy dużo pomysłów, tylko nie zawsze mamy na to czas.
5: Tego typu wydarzenia, o których wspomniałeś, to są, rozumiem, takie wydarzenia, na które można przyjść co, z ulicy jednorazowo, zobaczyć, czy złapie tego bakcyla?
6: Generalnie tak. Generalnie takim głównym w tej chwili punktem rekrutacyjnym na wszystkie wydarzenia są te piątki z planszówkami, ponieważ jest tam najwięcej osób i też najwięcej członków klubu tam po prostu animuje te wydarzenia, więc my więc jakby najłatwiejszym progiem wejścia dla nas jest ten piątek z planszówkami. Do pozaśrodowymi spotkaniami, które są przeznaczone dla członków klubu prospektów, no bo jakby to też o to chodzi, że głównie na przykład w tym okresie piątki środowe spotkania polegają na tym, w zeszłą środę mieliśmy, proza życia, mieliśmy inwentaryzację i gruntowne porządki. Tydzień temu mieliśmy spotkanie organizacyjne a propos bachanali w Polkonu. I tak generalnie do września, to te środy rzadko kiedy będą takie rozrywkowe, powiedzmy, w sensie, że będzie jakaś prelekcja, konkurs czy takie aktywności, tylko będą bardziej techniczne, no bo też mamy taki czas, że szykujemy się do naszej najważniejszej imprezy w roku.
5: Są bachanalia i one są dla niektórych fantastyczne, ale są też bachanalia, które w nazwie mają fantastyczne i to wy jesteście tym chyba głównym motorem napędowym i organizatorem tych dni. Bachanalie fantastyczne, fantazje zielonogórskie, Polkon, tych takich dodatkowych, czy nie wiem, czy dodatkowych, innych niż te, o których rozmawialiśmy przed chwilą aktywności, też jest kilka. I już telefony, to wiem tak z kulis tej radiowej rozmowy, że się urywają, prawda? Jak wygląda ta gotowość w tym momencie do podjęcia chyba najważniejszych imprez takich w skali roku? Takie jest moje zdanie.
6: Znaczy to jest tak, że najważniejszych, na pewno najbardziej czasochłonnych. Generalnie w ciągu roku robimy więcej takich, robimy kilkanaście takich wydarzeń, do których jakby przygotowujemy się bardziej. Pierwszymi są RPG Day'e, takimi najmniejszymi. RPG Day to jest, jak sama nazwa wskazuje, dzień z grami RPG i nasza sekcja gier bitewnych.
5: I one tam chyba co kilka miesięcy, tak, czy co kilka tygodni?
6: Co dwa miesiące mniej więcej. Skrzywienie fabularne tak się nazywa. Organizuje ostatnio tematyczne dni, kiedy można przyjść i zagrać w RPG-a z ulicy, ale są też zapisy dla bardziej zaawansowanych graczy.
5: A to byłem kiedyś na tym, to jest świetne. Byłem chyba parę miesięcy temu, rzeczywiście.
6: RPG dla ludzi, którzy nie wiedzą, najłatwiej skojarzyć ze Stranger Things, to jest to, w co grały dzieciaki w tej piwnicy, czym się zaczyna i kończy Stranger Things, czyli to jest taka gra wyobraźni, gdzie jest mistrz gry, który opowiada historię i pilnuje zasad, bo te gry mają swoje, jak każda gra ma swoją zasady, rzuca się kostkami między innymi, opowiada się sobie jakby jako postać, historię razem się tworzy. No i generalnie to się odbywa co kilka miesięcy. Na fanpage'u Skrzywienia Fabularnego są ogłaszane te RPG Day'e. Oprócz tego dwa razy w roku najczęściej organizujemy Festiwal Gier Planszowych, czyli to jest taka najczęściej dwudniowa impreza, która w przeciwieństwie do piątku z planszówkami, która jest takim wolnym graniem głównie, od czasu do czasu jest jakiś turniej, najczęściej w randze eliminacji do Mistrzostw Polski w danym tytule, to Festiwal Gier Planszowych to jest poza takim games, tak jak my to mówimy, games roomem, czyli miejscem do grania w gry wolnym, są turnieje. No i w turniejach i są nagrody na te turnieje i generalnie współpracujemy z kilkoma wydawnictwami, które nam to umożliwiają. Dodatkowo nasz klub współorganizuje od 3 lat urodziny Harry'ego Pottera, jak już wspomniałem, w gminnej bibliotece w Zaborze. Najbliższe są 1 sierpnia. No i to jest bardzo sympatyczna impreza dla rodzin z frekwencją około 500 osób. W zeszłym roku było 500 osób, w pierwszej chyba było troszkę więcej, ale nie jestem pewien. Podobna frekwencja generalnie. Cały dzień z Harrym Potterem. Prelekcja, zawsze jest jakaś, dużo konkursów, dużo warsztatowych rzeczy, jakieś tam lekcje eliksirów, czyli jakieś rzeczy związane z darami ziemi, z zielarstwem. Są tworzenie różdżek, malowanie twarzy, szachy czarodziejów, klub pojedynków, latanie na miotle. Bardzo fajna impreza, którą wymyśliła biblioteka w Zaborze i przyszła do nas z pytaniem, czy im nie pomożemy. No i pomagamy i bardzo się z tego cieszymy. No i zawsze we wrześniu są do tego bachanalia fantastyczne, o których szerzej możemy porozmawiać za chwilę. A nasz rok dużych imprez kończy od roku czasu i w tym roku będzie druga edycja. Zgorzelecki Konwent Fantastyki w Zgorzelcu, do którego organizacji zaprosiło nas Muzeum Łużyckie i jej dyrektor Piotrek Arcimowicz. Pozdrawiam serdecznie. No i to jest też bardzo sympatyczny konwent, który z racji miejsca chyba w zeszłym roku cieszył się szaloną frekwencją, bo tak jak bachanalia fantastyczne, nie licząc pikniku, który towarzyszy bachanaliom fantastycznym rodzinnego, to jest frekwencja około 1000 osób, to tam było w takim, wydawałoby się, małej miejscowości prawie 1500, około 1500 osób i skończyły się identy. To po prostu był naprawdę szał i wydawało nam się, i też budynek piękny, bo to się odbywa w dawnym mauzoleum cesarzy niemieckich w Görlitz dawnym.
5: A to kojarzę z grafik, tam jest pięknie, ale nie byłem tam.
6: No. Jest bardzo ładny budynek, bardzo kompaktowy, w którym niewielki, bo to programowo to nie jest duży konwent, tam to też jest ta różnica, że konwent w takim mieście małym, to ludzie wchodzą i wychodzą. U nas generalnie, jak już przyjadą, no to zostają. Ale bardzo fajny konwencik wyszedł, taki z bardzo ładną frekwencją świetna zabawa, bo byli ludzie, jak na nasze bachanalia, głównie przychodzą ludzie, którzy już wiedzą, czym jest fantastyka, chociaż mamy punkty takie wejścia niskiego, że nie trzeba mieć szczegółowej wiedzy, czym się różni, nie wiem, Wern od Loneta.
5: To jest trudne, bo ja nie wiem. Czy ja nie powinienem tego mówić, bo może to nie jest oczywiste. Nie,
6: Lonet jest rysownikiem, a Wern jest Wernem, pisarzem w 80 dni dookoła świata.
5: Aha, dobra, okej. No to teraz
6: jednym
5: już tak.
6: Z ojców współczesnej fantastyki. Więc albo czym się różni, nie wiem, złota od srebrnej ery komiksu. No naprawdę nie trzeba mieć takiej wiedzy, żeby przyjść na Bachanalia. Natomiast tam może też z racji tego, że nie obrażając nikogo, w mniejszych miejscowościach naturalnie mniej się dzieje. I Bachanalia fantastyczne rywalizują z Multikinem, z Festiwalem Piwa bardzo często. Nasz piknik rywalizuje z dwoma innymi piknikami o po prostu uwagę ludzi. O tyle tam był jakiś bieg w tym samym czasie, no i ludzie poszli poglądać bieg, a później przyszli na konwent. No a w Zielona Góra wydawałoby się, że większe miasto, większa liczba odbiorców, ale ilość aktywności, jeżeli ktoś mi powie, że Zielona Góra jest kulturalną pustynią, to większy, to po prostu nie wie, co się dzieje w mieście, bo ja podziwiam to od lat, że w naszym mieście tyle się dzieje.
5: Naprawdę. Ale to prawda, rzeczywiście, wystarczy nawet nie tyle poszukać, wyjść na miasto, sprawdzić, to naprawdę nie są jakieś tajemne informacje, ale wiesz, to często się porównuje Zieloną Górę do Wrocławia, Poznania, Krakowa, Warszawy.
6: Nie mamy się czego wstydzić. Ja uważam, że w Zielonej Górze jest więcej wydarzeń kulturalnych niż odbiorców tych wydarzeń. Jedyne mi osobiście, ale to jest pewna nostalgia i pewne osobiste preferencje, czego mi brakuje, to takiego miejsca, gdzie koncert nie musiałby być na 50-300 osób, jak Café Noir, Bogu dzięki, że są,
5: tak.
6: Tylko tak jak w Różach wchodziło 200-300-400 osób. Jasne, jest kawon, ale tam próg wejścia cenowego też jest inny i jakby debiutu dla młodych kapel, coś na ten temat niecoś wiem. Natomiast mi brakuje osobiście takiego miejsca, które by tak oddolnie tą kulturę muzyczną bardziej krzewiło, szczególnie rockową, ale widocznie nie ma zapotrzebowania aż takiego, jak mi się wydaje, że jest. Natomiast naprawdę nie mamy się czego wstydzić, tych wydarzeń jest dużo, CRS żyje, lokale żyją, są imprezy z DJ-ami, każdy teatr, filharmonia, każdy i odbiorca tej kultury bardzo wysokiej i tej bardzo niskiej znajdzie coś dla siebie. Nie mamy się czego wstydzić.
5: A Bachanalia fantastyczne to jest teraz temat, który chciałbym wziąć na tapet, bo się zbliża, już kilka tygodni jeszcze pozostało. Powiedz, jak wygląda planowanie imprezy na ten moment? Rozmawiamy, powiedzmy, w drugiej połowie lipca. Co już wiadomo, jak wygląda gotowość programu?
6: Generalnie jesteśmy na etapie ostatnich szlifów programu, to znaczy wczoraj, to mogę powiedzieć datę, żeby doprecyzować.
5: Dziś 24.
6: Tak, wczoraj, czyli 24 lipca zamknęliśmy nabory do programu zewnętrzne, zamykamy nabory do programu zewnętrzne, czekam tylko na, że tak powiem, prośbę, żeby wyłączyć przyciski na stronie. Program mamy praktycznie gotowy, co prawda starzają się takie sytuacje jak wczoraj, że ktoś dzwoni z ofertą nie do odrzucenia, ale jeszcze nie mogę powiedzieć co, natomiast jest dla nas to bardzo miła nobilitacja, że ktoś pomyślał o nas w tym kontekście. Wszyscy goście są zasadniczo zaproszeni, dogrywamy szczegóły logistyczne, program jest stworzony, no, są pewne rzeczy, które są jeszcze do dopracowania, jak na przykład ostatnie szczegóły w bloku komiksowym, pewnie niektóre godziny prelekcji. Program chcemy ogłosić do 25 sierpnia, nie później, to będzie na miesiąc przed imprezą, tak żeby ostatni nieprzekonani mogli do nas zawitać i zaplanować sobie urlop na czas Polkonu Bachanaliów.
3: SK 106 i 6.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: muzyką się żyje.
1: No i mamy, my, Radio SK, niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. I to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
2: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
1: Więcej o Oskarze Cym się czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali, Tylko kochaj mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel Ibon. Podium zamyka Sąb z kawałkiem My Body Is Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą dwudziestkę, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicza, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, a wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 po 9. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje, ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina, 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś podrzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby L4 na najbliższy tydzień, załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK i już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało. Jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram sobie losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tu, nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, wow, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień. I zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie. To jest Radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczuć.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
7: I po reklamie.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenia do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela, wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: I po reklamie. Żary na czasie.
4: Witajcie w niedzielę, Maciej Juszczak. No i tym razem zabieram Was do Teatru Lubuskiego. Już dzisiaj o 16:00 spektakl pod tytułem Tajemnica 16 piętra. A więc to jest spektakl gościnny z okazji winobrania. Natomiast o godzinie 17:00 Michał Bajor. Piosenki, które lubię. Ten koncert również dzisiaj w Filharmonii. A Tomasz Boras-Borkowski 8 września wystąpi w Nowej Soli.
5: Muzyką się żyje.
6: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
7: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
8: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
7: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tam taki.
8: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
6: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
8: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
7: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, by ich było jak najmniej.
6: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra Batla w Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 i to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tempo mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki Majko już czekają, potem Avicii, Liteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10 to jest niedzielny poranek. Chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Najnowsza propozycja od Margaret, prima ballerina w Radiu SK. Programy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata. I w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Swedish House Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Lykali. Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: I po reklamie.

Nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni, za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55.

0: Polsacie.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
2: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8-Mele, z którymi Stanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl to wszystko. Przed koncertem w Stanach wydała nowy singiel Cicho Szach, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tą pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość o tę Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
12: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
11: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. Niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. W Radiu SK już teraz gramy.

Sandra Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną kobiet U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Gymka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia, Tylko Kochaj Mnie.

0: Johnny Skinny i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo, oczywiście Sanach na stadionach, koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, Westy już teraz.

0: jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z Just Be Me Rant. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was. Dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady: kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama.
4: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

To jest Radio SK, to są hity na czasie, Alex Warren in Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, można głosówką, czekam, a można też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się

0: by się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie. Żary na czasie.
6: Cześć, witajcie po raz kolejny w niedzielę. Maciej Juszczak. Nie może być inaczej. Sprawdzamy, co dzisiaj ciekawego na winobraniu. Jakie koncerty wystąpi Margaret. To 20.30 na dużej scenie przy Powstańców Wielkopolskich, a więc już można sobie zapisać. Jutro z kolei Zakopower. Natomiast na małej scenie o 19.30 Patrycja Kosierkiewicz. Natomiast wcześniej The Blues Friends oraz Retrowizja. To wszystko na Placu Teatralnym.
7: Muzyką się żyje.
8: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do deskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
9: Poznaliśmy się w Radio Węźle Szkolnym tak naprawdę.
10: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
11: Warto było.
10: Tak, z perspektywy czasu. Oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
8: Kuba i Kuba przez te wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Japsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Jutro już poniedziałek. Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z SK, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, w Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że je mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy? Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie, zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, będzie Sombr, będzie Dua Lipa i Da Baby, będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears, po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie, będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie, wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz to jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża, to decyjne.
0: Ty zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zrobiłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawieska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usointy i Korościela, czyli ESK w Radiu ESK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Korościel czekają w ESCE i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: I po reklamie.

0: Po Smolonej Swayway i Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Sunflower w naszym wykonaniu.
1: Tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali.
2: Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki, po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz z duńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie. Lusterka, wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawić.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zujczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Wyjazd na maksa.
8: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
17: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
16: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cym. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zaria, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
18: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
19: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
18: Tak, jest
19: super.
18: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
19: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
16: No i marzenie się spełniło za hit Stygnie Lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
19: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
18: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
16: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Duńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętać jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.
3: Złość

0: się nazywa Uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
1: I po reklamie.

Nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC. To MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września, na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: so don't call me up.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się...

0: nie miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: I po reklamie. Żary na czasie.
12: Cześć, witajcie po raz kolejny. Maciej Juszczak. No i tym razem zabieram was na spektakl w reżyserii Cezarego Żaka. To 12 września w Filharmonii. Pułapka, ten spektakl specjalnie dla was. Natomiast 12 września o godzinie 18 w Żarskim Domu Kultury wystąpi Katarzyna Piasecka w swoim najnowszym programie pod tytułem Bagus. Natomiast 13 września w Filharmonii kabaret Ani Mrumru.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
14: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam.
14: Co ty tutaj robisz?
15: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
14: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
13: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
16: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. To są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych Skyrów. Gdy otworzy

0: Wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy. Odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie, nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł, na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Wygenerowano z AI.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie,

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
8: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
7: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało

0: okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana Krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
1: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni, taka matematyka. Punktualnie godzina 15, nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No, teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć Ewka. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio,

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia. Teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale. Sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK. Hej SK. Ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego rubaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość, to jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów, absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

U nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy Ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na Ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: I po reklamie.
21: Żary na czasie.
22: Cześć, witajcie po raz kolejny. Maciej Juszczak, no i tym razem zabieram Was na Jarmark Świętego Michała. Ta impreza już niedługo w Żaganiu od 18 do 20 września. Pierwszego dnia w piątek wystąpią za

0: studia Fish Emade Tworzywo, Kas Bałagane i Skytech. Natomiast w sobotę oraz niedzielę Edyta Górniak, Ich Troje, Mister Polska, Sztywny Pal Azji, Halina Frąckowiak i DJ Bartes, a więc będzie bardzo, bardzo, bardzo muzycznie.
1: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
2: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
1: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
3: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela dzisiaj, wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

Hit zawsze na czasie, to Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na SK-owym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło, także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
21: O Boże, co wyście tu zrobili?
22: Czy możemy zwolnić go?
23: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
22: Michel, ty jesteś już mój asystent.
20: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
24: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
27: I po reklamie.
28: Eska.

kwartach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
12: Duży jazd na maksa.
11: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami.

0: Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open. To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
1: Go! Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
2: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
0: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. W wydarzeniu patronowało Radio SK.
3: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o 3. miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to okay. Co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodni od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochrony LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
13: Marian, jaki laptop jest top?
20: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
21: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: I po reklamie.
23: Eska.

na eskowej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu Eska. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Tutaj szybko! Mamy go!
9: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
10: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO.

0: 24 na osobę, a szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: I po reklamie. Żary na czasie.
6: Witajcie po raz kolejny w niedzielę, Maciej Juszczak. No i tym razem zabieram was na muzykę Ennio Morricone. To w Filharmonii 11 września o 19. Myślę, że powinno być bardzo ciekawie. To twórca największych filmowych hitów. Natomiast dzień wcześniej, 10 września o 19 w piwnicy Teatru Cztery Kąty w programie Wuja z USA wystąpi Tomek Kołecki, a więc będzie okazja poczuć klimat na przykład z Teksasu.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
8: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
7: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które jak podaje TVP Info prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/CyberRescue.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: I po reklamie.

0: Polska. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka.

0: raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
1: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Polska 106.6.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: To będzie ostatnia reklama. Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Vivale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: SK Żary News.
1: O historii naszego regionu opowiada Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznia. Materiał Krystiana Machalicy. Szymon Płóciennik, Fundacja Tłocznia w studiu Radia SK. Dzień dobry, Szymonie.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dlaczego w ogóle tłocznia? Co to ma znaczyć?
2: Tłocznia od tłoczni pomysłów. Zastanawialiśmy się kilka lat temu, bo fundacja powstała w 2020 roku, jaka powinna być nazwa, i przeróżne pomysły przychodziły nam do głowy. No i w końcu rzuciłem taki pomysł, a może tłocznia od tłoczni pomysłów. Wpadają różne pomysły, mielimy je i wypadają te najlepsze. Tak nam się przynajmniej wydaje, tak chcemy działać. No i tłocznia pomysłów, no nie, to zbyt skomplikowane, ale sama tłocznia jak najbardziej, i to ma różne skojarzenia, bo i tłocznia winiarska, przecież to jest miejsce, gdzie w prasach winiarskich tłoczy się wino, wrzuca się winogrona, no i wylatuje ten gęsty sok, moszcz. No a druga rzecz właśnie, że tłocznia tych pomysłów. Robimy burzę mózgów, wiele różnych takich planów działania wpada, no i wylatuje już realizacja, czyli te imprezy, książki, różne rzeczy, które realizujemy.
1: O tych rzeczach za chwilę porozmawiamy. Celem fundacji, co zresztą jest napisane na waszej stronie internetowej, jest, tu cytat, promocja, no niedosłowny, promocja czy propaganda historii Zielonej Góry, w tym jej winiarskie tradycje, i przyświeca wam idea miasta ogrodu. To na waszej stronie. Co się za tym kryje, tak po ludzku?
2: No mam nadzieję, że za dużo takiej negatywnej propagandy nie robimy, ale faktycznie propagowanie tej historii Zielonej Góry ze szczególnym uwzględnieniem tradycji winiarskich, bo nam historia Zielonej Góry jest bardzo bliska. Zielonej Góry i regionu też, tych okolicznych miejscowości. Ale to są naprawdę bardzo różne pola aktywności. No chociażby Bartek Gruszka, który jest prezesem, jest archeologiem, no i ma na swoim koncie rzeczywiście sporo dokonań, chociażby tutaj w Zielonej Górze badał dawne cmentarze razem ze Sławomirem Kałagatę, pierwszy zielonogórski cmentarz Świętego Jana, tam takie dość spektakularne odkrycie masowego grobu, później rekonstrukcja twarzy i opracowanie książkowe. No, ja piszę o historii Zielonej Góry w gazecie, zajmuję się dziennikarstwem, jest Kinga Kowalewska-Koziarska, która z kolei jest winiarką, czyli to winiarstwo ma we krwi, ale my jesteśmy głównie kojarzeni z winiarstwem, chociaż zajmujemy się szeroko rozumianą historią Zielonej Góry. To naprawdę są te przeróżne obszary, które mogą interesować i zielonogórzan, i turystów. My robiliśmy spacery chociażby śladem atelier fotograficznych. Bartek też wydał książkę na ten temat, spacery śladem dawnych zielonogórskich cmentarzy, ale to są też takie wędrówki po poszczególnych ulicach czy dzielnicach Zielonej Góry. Mieliśmy kiedyś taki spacer po osiedlu Pomorskim, zanim tam powstały bloki czy wieże z wielkiej płyty. No ale faktycznie te nasze największe wydarzenia, które robimy, chyba są związane z winiarstwem.

0: Dni Otwartych Piwnic Winiarskich, czy Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic, kiedy otwieramy no już teraz ponad 30 historycznych piwnic, tam się prezentują winnice, no i przyjeżdżają goście z całej Polski, ale nie tylko, również z Europy i nawet ze świata, ale takim jeszcze wydarzeniem od kilku lat, które się już wpisało chyba w ten kalendarz kulturalny Zielonej Góry, a nie, to nie jest związane z winem, to jest Wieża Braniborska, weekendy otwarte Wieży Braniborskiej. Przed nami właśnie jeszcze jeden weekend, ostatni już w tym roku, no i szykujemy też dla gości sporo niespodzianek, między innymi nową aranżację tej przestrzeni w wieży.
1: Opowiedzmy o spacerach. Spacerujecie po Zielonej Górze różnymi śladami. Czy to są zielonogórzanie, czy obserwujecie turystów również spoza miasta, spoza regionu?
0: No właśnie, to jest dobre pytanie, bo część wydarzeń się koncentruje na mieszkańcach Zielonej Góry i tak jak weekendy otwarte w Wieży Braniborskiej, tam zdecydowana większość tych uczestników to są zielonogórzanie i to jest naturalne, bo oni chcą poznać Wieżę Braniborską, która przez wiele lat była niedostępna. Teraz jest otwierana jedynie raz na jakiś czas. Ale jeśli chodzi o spacery, to zależy, kiedy się odbywają, bo spacery winobraniowe przyciągają głównie turystów, a jeśli mieszkańców, to zazwyczaj takich, którzy przychodzą właśnie na te wycieczki ze swoimi gośćmi, z rodziną, ze znajomymi, którzy właśnie na winobranie przyjeżdżają z różnych województw, z różnych miast. W ciągu roku też takie spacery się odbywają i one jednak głównie przyciągają mieszkańców, to jest takie połączenie. Coś dla miejscowych, coś dla przyjezdnych i zawsze się staramy tak opowiadać, żeby każdy, kto nie zna Zielonej Góry, mógł się na takim spacerze odnaleźć, ale wiadomo, też inaczej się oprowadza grupę, która już Zieloną Górę zna, a inaczej taką, która jest pierwszy raz w naszym mieście. Jednak kiedy są tylko zielonogórzanie, to staramy się bardziej wchodzić w takie niuanse, których być może nie ma, kiedy są przyjezdni, no bo oni nic zupełnie nie wiedzą o mieście i chodzi o to, żeby po takim spacerze po 2 godzinach mieli coś wiedzieli od A do Z. Może niekoniecznie wszystkie szczegóły, ale te takie najważniejsze rzeczy w pigułce.
1: Wyobraź sobie, że masz jakąś dalszą rodzinę i chcesz jej pokazać Zieloną Górę. Macie kilka godzin, powiedzmy, takie jedno popołudnie. Które miejsce, czy które miejsca byś pokazał w pierwszej kolejności?
0: No na pewno to będzie trochę zabawne, bo oczywiście takie oczywiste oczywistości typu deptak w Zielonej Górze, no ale to musi być, no nie da się nie pokazać tej naszej starówki, która jest urokliwa. No Zielona Góra miała to szczęście, że nie została prawie w ogóle zniszczona w czasie wojny, jedynie kilka takich okazałych kamienic spłonęło, ale no większość tej zabudowy jednak na deptaku to są kamienice mniej więcej z przełomu XIX-XX wieku. Takie w pastelowym kolorze kamieniczki, które budzą zainteresowanie i jeden z najdłuższych deptaków w Polsce, kilka krzyżujących się ze sobą uliczek. No oczywiście ulica pod Filarami, jest później Stary Rynek, to taka wielkomiejska ulica Żeromskiego i Aleją Niepodległości, aż pod pomnik winiarki Emmy i pod kino Newa. No ale też zabrałbym na te takie uliczki, które biegną wzdłuż dawnych murów miejskich. One po takim łuku, można sobie wyobrazić, którędy te, jak te mury były zlokalizowane. To jest chociażby taka uliczka, która biegnie od ulicy pod Filarami aż w stronę Sobieskiego. Tam przy ulicy Jedności 5 jest też zachowany dawny fragment murów miejskich, na którym rodzina Fersterów później zbudowała swój dom, który stoi do dziś. No a też taka uliczka biegnie od ulicy pod Filarami w stronę wieży głodowej, tej dawnej wieży łaziennej, od łaźni miejskiej, która się w pobliżu znajdowała. Z pewnością zabrałbym też, żeby rodzina zobaczyła bardziej okazały ten fragment murów przy Placu Powstańców Wielkopolskich, tam gdzie dzisiaj jest kuria diecezjalna, ale historycznie było więzienie. No i tu też opowieść o procesach zielonogórskich czarownic. W drugiej połowie XVII wieku ponad 20 kobiet i z Zielonej Góry i z okolicznych wiosek zostało skazanych na śmierć. No i właśnie w celach tego więzienia w piwnicach one były przetrzymywane, też torturowane. Tragiczna historia, no wiele miast ówczesnej Europy nie tylko mierzyło się z takimi procesami, no ale obowiązkowym punktem byłaby oczywiście sala szeptów. Mamy to szczęście, że jako Fundacja Tłocznia dzierżawimy ją od miasta, no i już szykujemy się na winobranie, kiedy tam codziennie, może nie codziennie, ale w wiele winobraniowych dni będą się odbywały degustacje komentowane. No i to faktycznie zawsze zabieramy naszych gości, staramy się do sali szeptów, bo to jest taka nasza perełka. Udało się w ostatnich kilku latach przekonać miasto do przeprowadzenia kilku remontów i od takiej na zdjęciach pokazujemy, jak jeszcze kilka lat temu ta piwnica wyglądała, a jak wygląda dzisiaj. No dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem, że to jest historyczna piwnica winiarska położona w centrum Zielonej Góry, ma mniej więcej 170 lat. Tam była jedna z największych wytwórni wina i przetwórstwa owocowego w Zielonej Górze. Takiego winiarza Eduarda Zajdla. I ma 40 metrów długości, 6 szerokości, ceglane ściany i podczas różnych spotkań, nie tylko winiarskich, ale też kulturalnych, spokojnie ponad 100 osób tam się mieści. Nawet tam są organizowane takie spotkania dla seniorów, zielonogórskie szeptanki i tam grubo ponad 200 seniorów uczestniczy. Ostatnio były takie warsztaty garcarskie, bardzo ciekawe, seniorzy tworzyli ceramikę, ale też tańce, śpiewy i gitara. No naprawdę sporo się działo. Gdyby była otwarta wieża Braniborska, to jest to
1: kolejny punkt.
0: Nie rada gratka, tak? W ogóle te wzgórza, które otaczają Zieloną Górę, no i a gdyby wieża Braniborska była zamknięta, to na pewno okolice Alei Słowackiego. Tam to też się udało, zgłosiliśmy takie zadanie kilka lat temu do zielonogórskiego budżetu obywatelskiego. Prawie 3000 osób zagłosowało, no i powstał w zeszłym roku taki taras widokowy na tyłach DPS-u przy Alei Słowackiego z taką niewielką miejską winnicą. Piękne widoki się stamtąd rozpościerają i ten taras jest otwarty 24 godziny na dobę. Przy idealnej pogodzie można zobaczyć Śnieżkę. Są tam dwie lornetki, ale warto mieć też własną. I jeśli uda nam się, to faktycznie można zaraz tych karkonoszy dostrzec. No a jeśli nie, to piękne widoki kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów na południe od Zielonej Góry. W nocy widać chociażby światła Kożuchowa, światła Nowej Soli, a w dzień Doliny Śląskiej Ochli, część wzgórz dalkowskich, widać chociażby kościółek w Zatoniu. No a Zatonie to w ogóle inny temat, no to nie tylko ja, ale bardzo wielu zielonogórzan zaprasza tam swoich gości. Ruiny Pałacu Księżnej Doroty, Park Książęcy. O każdej porze tak naprawdę roku jest tam pięknie, a szczególnie warto wczesną wiosną, kiedy kwitnie czosnek niedźwiedzi, jest taki delikatny zapach, rozchodzi się w okolicach pałacu, bo to jest jedno z największych takich siedlisk w okolicy Zielonej Góry, czosnku niedźwiedziego. A drugim takim siedliskiem, to też miejsce warte poznania, jest park przy pałacu w Zaborze, niedawno zrewitalizowany. I tym sposobem już z Zielonej Góry wyszliśmy do Zaboru. No a jak Zabór, to te okoliczne winnice, no można było sporo. Ale że ta rodzina przyjeżdża tylko na kilka godzin, to już skończymy wędrówkę.
1: No właśnie, bo tych miejsc w Zielonej Górze, które są zaopiekowane, jest bardzo dużo. Wspomniałeś o wieży Braniborskiej. Koło wieży Braniborskiej i byłem na jednym ze spacerów organizowanych przez Fundację Tłocznia. Ty byłeś gospodarzem. Bardzo polecam tego typu spacery. Tam przy tej wieży jest sporo roślinności, zaniedbany taki teren, który kiedyś był chyba terenem takim quasi koncertowym, quasi restauracyjnym. Opowiedz proszę o tym miejscu i też podbuduję moje pytanie, czy takich zaniedbanych miejsc w Zielonej Górze, które wymagają jakiejś renowacji, które mają potencjał turystyczny, jest sporo cały czas.
0: Tak, no akurat Wieża Braniborska to jest taki bardzo ciekawy przykład miejsca, które było popularne, ale miejsca poza centrum Zielonej Góry, które było bardzo popularne i przed wojną w Grinbergu i w tej polskiej Zielonej Górze, bo
1: PRL-owskie już, tak?
0: Tak, tak. Jak porozmawiamy z naszymi dziadkami, czy rodzicami ze starszymi, no to oni powiedzą, że tam spędzali czas. Tej kawiarni już nie ma restauracji od 50 lat, ale to w latach chociażby 60-tych, 70-tych było jedno z najpopularniejszych miejsc w Zielonej Górze, gdzie ludzie chodzili na randki, na potańcówki, spotykali się. Później faktycznie ta restauracja zaczęła się cieszyć złą sławą i tam nawet doszło do morderstwa, ale to już była końcówka. Wcześniej to było naprawdę miejsce, gdzie można było spokojnie wybrać się z dziewczyną na randkę i nie było ryzyka, że po tym spotkaniu da kosza. Widok z wieży, mimo że to tylko 18 metrów, nie trzeba się wspinać nie wiadomo jak wysoko, to wieża jest położona na jednym z najwyższych wzniesień w Zielonej Górze i faktycznie rozpościera się piękny widok. Przed nami na horyzoncie widać wieżowce, które są na tym wzniesieniu takim przy ulicy Ptasiej. Zaraz widzimy Park Piastowski, to nowe takie osiedle przy ulicy Czesława Niemena, kościół franciszkanów przy ulicy Kilińskiego, no sporo miejsc, ale faktycznie tam na tym terenie zielonym zabawa trwała bardzo długo, bo o ile sama wieża, ta kawiarnia czy restauracja w wieży mogła pomieścić niewiele osób, to właściciele czy dzierżawcy wykorzystywali ten teren zielony dookoła, bo tam nawet były takie szacunki, że może korzystać z tego terenu rekreacyjnego 400 osób.
1: I to jest teraz całkowicie dużo, powiedzmy, zadrzewione, mnóstwo krzaków.
0: To jest tak, to jest zaniedbane. Oczywiście ma swój duży urok, bo takie miejsca też są ciekawe. Tam króluje przyroda. My zawsze się staramy, to jest współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej, staramy się właśnie gdzieś tam prosić ZGK i to się udaje, żeby przed poszczególnymi akcjami właśnie ta trawa mogła być skoszona, ale no dobra wiadomość jest taka, że miasto już uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ogóle na rewitalizację kilku parków, no i ten taki duży skwer, potocznie nazywany Parkiem Pod Gwiazdami, też zostanie zrewitalizowany, już jest gotowy projekt, więc to jest kwestia czasu, kiedy faktycznie to miejsce ożyje, no a mam nadzieję, że w przyszłości też Wieża Braniborska, bo jak mówię, miejsce z bardzo dużym potencjałem i kulturowym, historycznym, ale też przyrodniczym, no i co ważne, to nie jest miejsce, które trzeba tworzyć od podstaw. Starsi Zielonogórzanie dobrze je pamiętają z dzieciństwa, a ci młodsi są ciekawi, bo szczególnie widać na tych naszych akcjach, że dzieci ciągną swoich rodziców, bo no, dla dziecka to jest atrakcja wejść na górę, policzyć schodki. Zawsze jest to pytanie, ile jest schodków. Odpowiadam, a to musicie sami policzyć.
1: No, a miałem zapytać o to. Szkoda, tak, że nie policzyłem ostatnio. No to jest szansa.
0: Ale są różne teorie, bo to każdy się może pomylić. Tak, ale faktycznie tam jest taka pozostałość po muszli koncertowej. Ona już powstała po wojnie, pod koniec lat 60. Tam odbywały się koncerty, potańcówki, były takie, można powiedzieć, punkty właśnie czy z orężadą, czy z czymś mocniejszym do picia. No, sporo ludzi się tam bawiło. Drugim takim miejscem popularnym zabaw, rekreacji był Wagmostaw i tam też były potańcówki, też działa knajpa. No, akurat to miejsce, taki dawny przedwojenny młyn już nie istnieje, już tam też nie pływają łódeczki, ale no cały czas Zielonogórzanie spacerują tam i spędzają czas. No a Wieża Braniborska czeka na jakąś swoją lepszą szansę w przyszłości.
1: A wy chcielibyście jeszcze, czy macie w głowie jakieś takie miejsca zapomniane, może takie rzeczywiście całkowicie zapomniane, które wypadałoby odnowić, przywrócić do życia, czy zacząć o nich rozmawiać?
0: No, dla mnie bardzo ważna jest ulica Jedności, ale ten odcinek górny, czyli od skrzyżowania z ulicą Moniuszki Reja aż w stronę aresztu. No, W ogóle bardzo urokliwa ulica, jeszcze z kostką, po której jeżdżą samochody, i to takie domy, które się przeplatają z większymi kamieniczkami. No, jest mocno zaniedbana ulica, staramy się tam otwierać nowe piwnice podczas dni otwartych piwnic winiarskich i tak, no, metoda małych kroczków, a też mieszkańcy są coraz bardziej otwarci na to, żeby takie wydarzenia się odbywały, chociaż tam rzeczywiście brakuje pewnych takich inwestycji. No widać, że ta ulica jeszcze też lata świetności ma za sobą, ale mam nadzieję, że jeszcze też przed sobą.
1: A skąd właśnie to zwiększone zainteresowanie historią Zielonej Góry? To jest teza, którą postawiłem, mam nadzieję, że się z nią zgodzisz. Czy to jest spowodowane dlatego, że wy czy inni osoby, które popularyzują historię w Zielonej Górze, zaczęły działać, czy sama świadomość wśród Zielonogórzan zaczęła rosnąć?
0: No, Zielona Góra jest takim wdzięcznym miastem. Jest miastem z terenu tak zwanych ziem odzyskanych, czyli gdzie po 1945 roku nastąpiła prawie całkowita wymiana ludności, i zawsze w takich miejscach jest trochę tajemnicy w tym, co było kiedyś, bo to już nastąpiło przerwanie tej ciągłości pokoleniowej. Ktoś kiedyś mieszkał przed nami, którego nie znaliśmy, co nie możemy spytać starszych mieszkańców za bardzo, co tu 100 lat temu było w tym miejscu, ale to jest ta chęć wertowania książek, czytania różnych artykułów, szperania gdzieś tam w archiwach. I Zielona Góra była jednak tym miastem takim winnic ogrodów. Co prawda im bliżej II wojny światowej, tym wraz z rozwojem przemysłu była coraz bardziej miastem fabrycznym, coraz więcej właśnie tych winnic i sadów było likwidowanych, a pracownicy przenosili się właśnie do fabryk. Ale mimo wszystko gdzieś tam, jak się spojrzy na te pocztówki, taki idylliczny krajobraz tego miasta wina i ogrodów, on powoduje, że chce się o tym mieście dowiedzieć. I ja wiem i obserwuję, że na przykład Zielona Góra ma więcej pasjonatów jej historii niż chociażby w Gorzowie. Są miasta podobnej wielkości. Gorzów był przed wojną większy, ale jednak tutaj więcej osób kolekcjonuje pamiątki związane z miastem przedwojennym. Więcej osób się dowiaduje, co jakby chce brać udział w takich akcjach niż właśnie w Gorzowie Wielkopolskim. Ale z drugiej strony, bo ja mówię o mieście przedwojennym, ale z drugiej strony coraz więcej też chcemy wiedzieć o tym, co było po wojnie, bo też no, już 81 lat minęło od zakończenia II wojny światowej, więc już też ci, którzy tutaj przyjechali po 1945 roku i tworzyli to miasto, no, polską administrację od podstaw, przejmowali przecież te zakłady, sklepy, czy tworzyli je od nowa, no, już ich też zostało niewielu i to też dla nas jest taka, przynajmniej dla tych młodszych Zielonogórzan, taka część historii, którą chcemy odkrywać. No tym bardziej, że te lata 40-50 były bardzo trudne i budowanie tej administracji tutaj też, czy tworzenie miasta po tym, jak zostało miastem wojewódzkim, znacznie się zaczęło powiększać, to jest też coś, co może fascynować, bo trochę tak jak w powieści Alfreda Siateckiego Operacja Zero, tam historia krajowa łączyła się z tą historią lokalną, ale też było sporo intryg, sporo takich, no ci, którzy się mieli wzbogacić, to się wzbogacili, ci, którzy mieli stracić, to stracili. Część rzeczy można wyczytać w gazetach, część się można tylko domyślać, ale jest też pole do tego, żeby działała wyobraźnia.
1: Czy Zielonogórzanie wykazują sporą wiedzę? Trochę o tym powiedzieliśmy, że tak, ale poproszę cię o rozwinięcie i zadam to w formie pytania. Czy Zielonogórzanie rzeczywiście mają wiedzę na temat tego, co się działo w Zielonej Górze? Mówiliśmy wcześniej o spacerach. Czy jest coś, co ich zaskakuje, czy raczej też dopowiadają, dzielą się ciekawostkami, bo to w końcu też ich miasto.
0: Moim zdaniem, tak jak powiedziałem, że Zielonogórzanie są ciekawi tego, co było w Zielonej Górze kiedyś. I oczywiście, że, ale, że to nie jest tak, że każdy ma jakąś bardzo dużą wiedzę, ale to nigdzie w Polsce czy na świecie czegoś takiego nie ma, ale bardzo chętnie biorą udział w wszelkich takich akcjach. Czasem to jest zaskakujące, ile osób przychodzi. Mieliśmy spacery, gdzie było nawet po 200 osób i gdyby niedobre nagłośnienie czy wcześniejsze doświadczenia, to byśmy nie dali rady, ale to jest bardzo budujące, że chcą wiedzieć. To są ludzie w różnym wieku, bo przychodzą i młodzi ludzie, i rodziny z dziećmi, to jest zawsze wspaniałe, i oczywiście starsi. A najlepsze mi się wydaje, żeby propagować historię, są takie akcje połączone. Na przykład robimy zawsze 1 stycznia taki spacer noworoczny na Jagodowe Wzgórze, najwyższy punkt w mieście, na wzgórzach piastowskich. I to jest oczywiście spacer taki rekreacyjny, jest marsz, jest dużo takiego rześkiego powietrza, no bo to zima, początek roku, ale zatrzymujemy się w kilku miejscach i opowiadamy też o historii, o tym, jak wydobywano węgiel brunatny na wzgórzach, o takiej tajemniczej budowli Pulverhouse, której resztki ruin się zachowały. I to każdy chyba, nikt nie chce, żeby to opowiadanie historii było drętwe. To nie może być takie, uwaga, teraz będzie historia. To musi być połączone, coś przyjemnego, a jednocześnie wplata się te takie wątki edukacyjne. I to jest tak, że jedni bardziej słuchają w takim spacerze, inni mniej, ale nawet jak ktoś mało słucha, a widzę, że się spotkał znajomego, że, czy nawet no, kilka kilometrów przeszedł, no to też na pewno wyniósł chociaż trochę ruchu, co też jest pozytywne.
1: Ja się muszę kiedyś wybrać na ten spacer noworoczny.
0: Dobra. No bo to wszystko, jeśli chodzi o spacer noworoczny, to wszystko zależy, jak bardzo intensywnie się świętowało.
1: Najlepiej na spokojnie, żeby mieć siłę.
0: Wcześniej, ale to jest tak, że zawsze sporo osób przychodzi i też dużo rodzin z dziećmi, dużo osób zabiera psy. Co ciekawe, chyba tylko raz mieliśmy taki, już kilka takich spacerów się odbyło, chyba tylko jeden był, gdzie był śnieg.
1: Raz to był
0: rekordowy 1 stycznia i było to kilka lat temu, 2-3 lata temu, że było 19-20 stopni. To był taki rekord wtedy.
1: Czyli podobnie jak dzisiaj, a rozmawiamy wcale nie w styczniu. Powiedz mi proszę, jak wygląda i czy trudna jest kwerenda historyczna dotycząca Zielonej Góry i tych miejsc, które badacie, którymi się zajmujecie? Skąd pozyskujecie informacje?
0: Zielona Góra jest o tyle wdzięczna do poznawania jej historii, że to jest miasto, które było stosunkowo niewielkie, bo przed wybuchem II wojny światowej Zielona Góra, ówczesny Greenberg, liczył zaledwie 26 tysięcy mieszkańców, a chociażby w 1800 roku to było miasto, które miało między 6 a 8 tysięcy mieszkańców, więc oczywiście mógłbym powiedzieć, że to jest tak skomplikowane, trudne i to, ale dużo trudniej być specjalistą od chociażby Warszawy czy Krakowa, gdzie tego miasta są znacznie lepiej udokumentowane i to były miasta znacznie większe, no miasta przecież stołeczne, królewskie. A ja oczywiście nigdy bym nie powiedział, że jestem specjalistą od Zielonej Góry, absolutnie nie, bo bardzo wielu rzeczy nie wiem i szczerze się do tego przyznaję. Jak nie wiem, to wolę spytać. Wiele takich dyskusji gdzieś tam ze znajomymi prowadzimy, kiedy czegoś nie wiemy, próbujemy się czegoś dowiedzieć, ale jednak Zielona Góra właśnie przez to, że nie była dużym miastem, to też ta historia nie jest tak trudna do opanować, przynajmniej jeśli chodzi o co najważniejsze rzeczy, niż w przypadku większych ośrodków. Mamy co najmniej kilka zachowanych kronik, mamy dawne gazety, które się ukazywały. Najstarsza gazeta zielonogórska Greenberger Wochenblatt w zeszłym roku, jakby może być, było dwustulecie jej, bo ona się zaczęła ukazywać w 1825 roku. I ona jest w całości, te wszystkie wszystkie egzemplarze są zdigitalizowane w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. Mamy zachowaną oczywiście Gazetę Zielonogórską, później Lubuską, która się ukazywała w latach powojennych. I w ostatnich latach ta digitalizacja robi bardzo dużo. Nie trzeba wcale chodzić bezpośrednio do biblioteki Norwida czy do archiwum, żeby przeglądać gazetę. Wystarczy się zalogować, co jest zbcuz.edu.pl i na laptopie, na komputerze można każdy numer przeglądać. Nawet można po hasłach wpisywać. Chociaż to nie jest idealne, ale naprawdę sporo daje. W archiwum państwowym w Zielonej Górze zachowało się też sporo akt policji budowlanej. No niestety są bardzo duże braki w okolicach Starego Rynku. Tam były pożary, które niszczyły dokumentację, ale no mamy to szczęście, że ta dokumentacja w sporej części się zachowała. I oczywiście, że wielu dokumentów brakuje. Też część zaginęła, została skradziona w czasie ostatniej wojny i po tej wojnie. Ale tak jak mówię, bez porównania łatwiej wiedzieć więcej o historii, wiedzieć sporo o historii Zielonej Góry, niż na przykład móc powiedzieć, wiem sporo o historii Warszawy czy o historii Krakowa.
1: A co ostatnio, tak z głowy, sprawdzaliście, czy ty sprawdzałeś, jaki temat? Jestem strasznie ciekawy.
0: Ja się śmieję, dlatego że mieliśmy właśnie wczoraj wieczorem i dzisiaj rano taką dyskusję z kolegami. To była taka historia Placu Słowiańskiego. Informacja turystyczna wizyt Zielona Góra wrzuciłem w mediach społecznościowych taką rolkę właśnie dotyczącą, to jest taka najnowsza akcja, której też jesteśmy współorganizatorami, Piwnice Winiarskie na Lato. I między innymi jedną z piwnic jest piwnica przy Placu Słowiańskim 26. I tam w tej rolce pojawiła się informacja, że z Placu Słowiańskiego w XIX wieku wyruszały pierwsze korowody winobraniowe. I chciałem się dowiedzieć, skąd ta jakie jest źródło tej informacji. I rozmawiałem z kilkoma znajomymi.
1: Bo świadków już nie ma niestety.
0: No, to prawda. Ale rozmawiałem z kilkoma znajomymi, że tak powiem, z tej branży winiarsko-historycznej. Oni tego nie wiedzieli. No i w końcu okazało się, że faktycznie taka informacja jest w książce, którą też bardzo polecam, w książce Tomasza Czyżniewskiego Zielona Góra na przełomie wieków XIX i XX. No i jest to bezpośredni cytat z kroniki Jochna, jednej z zielonogórskich kronik w tłumaczeniu też zielonogórskiego historyka Jarosława Kuczera. No i faktycznie nie ma wątpliwości. Tam chodziło o rok 1846. No i mówię, akurat powiedziałem Hubertowi z informacji turystycznej, kierownikowi, o Hubert, dzięki tobie kilka osób jest mądrzejszych. No i też dowiedziałem się czegoś ciekawego, bo nie wiedziałem o tym, że faktycznie, że te pierwsze korowody formowały się na Placu Słowiańskim, teraz wiem i też taką informację chociażby podczas jakiegoś spaceru będzie można przekazać.
1: A jest coś, co bardzo byście, wy, jako nie tylko Fundacja Tłocznia, jako ludzie zajmujący się historią Zielonej Góry, także, czy jest coś, co byście chcieli wiedzieć o mieście, o sposobie jego funkcjonowania, etc., ale jest to trudne do zweryfikowania?
0: Jest bardzo dużo takich rzeczy, bo to nawiąże do tego, co mówiłem wcześniej, że tych źródeł z Zielonej Góry nie ma aż tak wiele, jak w przypadku większych miast, przez co stosunkowo łatwo je poznać, ale z drugiej strony, przez to, że ich jest mało, to jest też bardzo wiele luk, bo najstarszy plan Zielonej Góry to jest raptem koniec XVIII wieku, a przecież Zielona Góra powstała znacznie wcześniej. Te kroniki też są z tych wcześniejszych wieków bardzo ubogie. My wielu rzeczy się musimy domyślać. Ta data powstania miasta 1222 to jest data bardzo mocno wynikająca z tradycji.
1: To jest umowna, to tak jest, mówiąc
0: to jest taka data po prostu, no tradycja, wiemy, że jest bardzo ważna. No i jeśli dawniej taką datę obchodzono, to my też do tego nawiązujemy, no ale to jest no takie, no źródła archeologiczne w ogóle tego nie potwierdzają. No na pewno, bo ja też no, przez to, że się koleguję z Bartkiem, archeologiem, prezesem tłoczni, znam też paru innych archeologów, to bardzo mnie właśnie takie dyskusje archeologiczne zaczęły interesować, no i wiem, że wiele jeszcze potrzeba było takich badań zrobić, chociażby w ścisłym centrum Zielonej Góry, czy też one mogły coś przynieść, jakieś odpowiedzi, bo też te badania były do tej pory ubogie, a jednak źródła archeologiczne w przeciwieństwie do tych dawnych kronik, one często mogą pewne teorie obalić albo potwierdzić, no są takim dobrym uzupełnieniem tego, co pisali chociażby kronikarze. No to, co wiemy, co mamy szczęście, co jest dobrze udokumentowane, to na przykład procesy zielonogórskich czarownic w cudzysłowie, zachowały się takie protokoły z części procesu i mamy zeznania świadków, mamy zeznania oskarżonych kobiet, wiemy co, jakie argumenty wysuwał skład sędziowski. To jest faktycznie bardzo cenne i to wyróżnia Zieloną Górę na tle wielu innych różnych miast i uważam, że to cały czas jeszcze jest temat niewykorzystany chociażby w takiej kulturze masowej. Ale tu nie chodzi o to, żeby zrobić jakieś takie tanie widowisko, ale żeby tą pamięć przywrócić o tych kobietach, jednocześnie zrobić to w taki sposób, żeby zainteresował współczesnych odbiorców. Może jakaś dobra sztuka w teatrze. No z filmem jest gorzej, ale właśnie to jest czy dla jakiegoś słuchowiska radiowego, czy dla właśnie spektaklu teatralnego bardzo wdzięczny temat, bo nie musimy się tutaj domyślać. My jakby dokładnie mamy słowo po słowie, co kto podczas takich procesów prawie 400 lat temu mówił.
1: A czy to prawda, że grobowiec, który znajduje się przy Zielonogórskim Szpitalu, zawsze mam problem z tym nazwiskiem? Zaraz mnie poprawisz. Tak? Boichelta. No, czyli dobrze miałem powiedzieć.
0: No, to Niemcy bardziej mówią Boichelta, ale to...
1: Georg Boichelt. Ja tak zawsze
0: Georg
1: mówię.
0: Boichelt, ja też tak mówię.
1: No to dobra. Czy grobowiec Georga Boichelta rzeczywiście jest pusty i nie znamy rzeczywistego miejsca pochówku tego jednego z najważniejszych mieszkańców przedwojennej Zielonej Górki, Góry?
0: To znaczy, on na pewno tam był pochowany.
1: Tak.
0: I on
1: ale nie wiemy,
0: jego siostra
1: tak.
0: Lidii Boichelt i też jeden z dyrektorów późniejszej fabryki Paul Henke. To ciekawa historia, bo też całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, że w tym grobowcu są pochowane 3 osoby. No, na pewno te groby były eksplorowane później, bo szukano kosztowności. O tym też pisze właśnie w swojej powieści Alfred Siatecki, Operacja Zero. Druga sprawa, że też no, wiemy, jak te dawne groby były traktowane, że tam dzieci się bawiły, wyciągały kości i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno ten grobowiec był wyeksplorowany, ale czy w całości? Ja obstawiam, że mogą się tam jakieś częściowo kości znajdować, ale że tam są pełne jakby szczątki, to raczej myślę, że na pewno nie.
1: Bo tak
0: ale by trzeba było po prostu przeprowadzić badania archeologiczne. No, natomiast gdzieś też taką dyskusję w gronie kolegów prowadziliśmy. Czy nie lepiej już dać spokój temu Boicheltowi i go zostawić właśnie tam. Nawet jeśli to będzie kilka kości, no to jest to takie miejsce pamięci, miejsce symboliczne i ten grobowiec, można powiedzieć, no jest takim miejscem pamięci no, tych wszystkich, którzy tam byli pochowani na tym cmentarzu, a przypomnijmy, że to był też przez prawie 10 lat po II wojnie światowej główny cmentarz tej polskiej Zielonej Góry. No tyle, że o ile groby Polaków później by w większości faktycznie zgodnie z procedurami przeniesione czy na nowy cmentarz powstający przy ulicy Wrocławskiej czy na Jędrzychów, no to groby Niemców były bardzo często, po prostu tylko usuwano te płyty, te nagrobki, a szczątki pozostały w ziemi, no i archeologię cały czas odnajdują.
1: Tak sobie myślę, że dużo.
0: Ale jeszcze tak? Ale ponieważ Boichelt był faktycznie tym jednym z najbogatszych, no i miał bardzo okazały grobowiec, no to takie groby były w pierwszej kolejności, grobowce były w pierwszej kolejności plądrowane, a jak już się otworzyło taki grobowiec, no to później już czy nawet dzieciaki podczas, no takie były czasy po prostu, czy dzieciaki podczas zabawy gdzieś tam znajdowały te kości i coś z nimi robiły.
1: No i właśnie, szkoda, że nie ma takiego rzeczywiście zweryfikowanego miejsca pochówku tego mieszkańca przedwojennej Zielonej Góry. Ale dobra, powiedz mi proszę, jak teraz, jak wygląda sytuacja z piwniczkami, czy winnicami w zasadzie, dni otwartych, czy festiwal otwartych piwnic i winnic, czy wy też jako powiedzmy organizatorzy, współorganizatorzy obserwujecie, no, że turyści stają się coraz bardziej wymagający, że ten poziom całego festiwalu rośnie z roku na rok. Bo to jest jedno z takich najważniejszych wydarzeń kulturalnych, powiedzmy, na przestrzeni całego roku w Zielonej Górze.
0: My na pewno jesteśmy coraz bardziej wymagający względem siebie, bo zależy nam, żeby każda kolejna edycja była coraz lepsza, na coraz wyższym poziomie. Oczywiście pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć i zaplanować, typu pogoda. W tym roku majówka była idealna, czyli Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic, ale już w czerwcu pojawił się deszcz. Na szczęście było dużo lepiej niż jeszcze prognozy przed imprezą. No ale też trzeba było się chronić w tych piwnicach przed deszczem, trzeba było jakieś tam koncerty przenosić do środka z zewnątrz. Natomiast pojawiają się nowości i taką nowością, z której jesteśmy bardzo dumni, to jest pomysł Marty z informacji turystycznej, z koordynatorki Zielonogórskiego Szlaku Winiarskiego. To jest taka brama, która stała przy pomniku Bachusa, ona pojawiła się w czerwcu, taka ukwiecona brama, takie drzwi duże z hasłem Dni Otwartych Piwnic Winiarskich i turyści bardzo chętnie, nawet mieszkańcy również fotografowali się na tle tej bramy, a z tyłu był pomnik Bachusa. No i ostatniego dnia zawiesiliśmy też Bachusowi na szyi zawieszkę taką zieloną właśnie, tylko nie miał kieliszka, ale o, ponieważ nie może ruszać rękami, no to kieliszek nie jest potrzebny, a miał na szyi zawieszkę i to też ciekawie wyglądało. No oczywiście też są różne elementy kolejne w programie, coraz więcej koncertów, coraz więcej wydarzeń towarzyszących. Teraz kino plenerowe się pojawiło. No pogoda tutaj nie dopisała, ale widać było, że zainteresowanie mieszkańców było spore. Bo jak nie padał deszcz, to te leżaki się bardzo szybko zapełniły przed dużym ekranem. Jest taka loteria, zbiera się pieczątki w piwnicach, później można wygrać na przykład dożywotni karnet na Dni Otwartych Piwnic Winiarskich i to naprawdę dla każdego coś miłego. Tak się staramy, żeby faktycznie różne grupy znalazły podczas tej imprezy coś dla siebie.
1: Wspomniałeś wcześniej o gazetach zielonogórskich. Wy wydaliście, zdaje się, w marcu 2026, marzec, kwiecień, chyba coś takiego, może maj, w każdym razie wiosną, książkę dotyczącą Zielonej Góry oczami dawnych podróżników i dziennikarzy. To jest kolejna, powiedzmy, z waszych działalności. Opowiedz proszę o tej książce i też może szerzej o waszej działalności takiej wydawniczej.
0: Tak, książka, oj, pracowaliśmy nad nią bardzo długo, 2-3 lata.
1: Którą mam i polecam, tak jeszcze w nawiasie.
0: Tam jest zebrano około 20 tekstów źródłowych. Część była znana, a część ukazała się tutaj po raz pierwszy. Jak Zielona Góra była widziana przez tych, którzy przyjeżdżali do miasta z zewnątrz? Pierwsza relacja z 1791 roku, takiego pastora Celnera z Berlina. Później jest relacja Johna Quincy Adamsa, przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który w 1800 roku też odwiedził Zieloną Górę podczas takiej dłuższej podróży po Śląsku. I są też wcześniej nieznane reportaże, chociażby z gazet berlińskich z lat 20. XX wieku. Czytając te teksty strona po stronie, można zobaczyć, ile było chociażby wspólnych elementów, które każdy z tych, czy podróżników, czy dziennikarzy, czy polityków odwiedzających Zieloną Górę dostrzegał. No jednak było to miasto głównie traktowane przez pryzmat winiarstwa, ale też motywy przemysłowe silnie się pojawiały, no bo w historii Zielonej Góry dwie takie gałęzie gospodarki były dominujące. Winiarstwo i włókiennictwo. No i o ile to winiarstwo do dziś ma się bardzo dobrze, no areał jest dużo mniejszy, dużo mniej winiarzy, ale chociażby winobranie, prężne święto i to już się wszyscy na nie szykujemy. No tyle włókiennictwo niestety już jest... No chyba jednak wspomnieniem, ale też warto o nim opowiadać, bo taka była historia Zielonej Góry. Bardzo często ci drobni winiarze byli też drobnymi sukiennikami, no a przecież największa fabryka w historii Zielonej Góry, jeśli chodzi o liczbę pracowników, to była fabryka włókiennicza Polska Wełna.
1: Dzisiejszy Focus,
0: tak? Dzisiejsza Galeria Focus. No i nawet przy wejściu do fabryki jest takie odtworzenie takiego dawnego neonu polskiej wełny. Część już młodych Zielonogórzan nie wie, co to znaczy, ale tym bardziej warto o tym mówić.
1: A czy planujecie jeszcze w tym roku, bo gdzieś tam w internecie trafiłem na taką informację, kolejną książkę?
0: Oj, mamy różne plany, tak. I w tym roku, ponieważ jest bardzo ważna rocznica, pod tym hasłem odbywały się Dni Otwartych Piwnic Winiarskich. To jest rocznica 200 lat zielonogórskiego wina musującego, tak. Bo tutaj w Zielonej Górze w 1826 roku powstała pierwsza poza Francją wytwórnia win musujących. To była wytwórnia Grimplera, Firstera i Heuslera, trzech założycieli.
1: W Europie czy na świecie?
0: To była pierwsza poza Francją.
1: Czyli druga na świecie.
0: Druga, znaczy nie, bo we Francji ich było więcej oczywiście.
1: Aha, ale drugim krajem byliśmy po prostu.
0: No, można powiedzieć, że tutaj jakby, no bo Francja, Szampania to oczywistość i tu był taki drugi punkt po Francji, gdzie te wina musujące zaczęto wytwarzać metodą tradycyjną. To był przy ulicy Moniuszki, tam gdzie po II wojnie światowej działała winiarnia, lubuska wytwórnia win. No niestety w 1999 roku upadła. No ale duża część tych dawnych zakładów teraz została zrewitalizowana, wyremontowana też w piwnicach. Tam jest teraz klub snookerowy Marcina Niczkę. Można przyjść, można skorzystać, zagrać w snookera, bilard, no i kręgielnia na dole.
1: Podczas
0: tak, chcemy, wydamy w tym roku też taki album właśnie z okazji 200. rocznicy 200 lat zielonogórskiego wina musującego. Tam będzie i o przeszłości, i o teraźniejszości, no bo dzisiejsi winiarze są kontynuatorami tamtych dawnych tradycji, a właśnie w województwie lubuskim, szczególnie w okolicach Krosna Odrzańskiego, jest największy, powstaje najwięcej wina musującego w całej Polsce.
1: Są takie katalogi kosmetyczne, gdzie jak potrzesz kartkę, to czujesz zapachy. Nie wiem, czy tutaj by się to sprawdziło.
0: No bardzo chętnie, ale nie wiem, czy są, no to trzeba mieć spore pieniądze.
1: Otworzyliście ostatnio, czy udało się otworzyć rekordową liczbę chyba 34 piwnic winiarskich podczas festiwalu, podczas tych dni otwartych. Czy da radę otworzyć jeszcze więcej? Czy Zielona Góra kryje jeszcze jakieś ukryte zabytki? No ta liczba miejsc no, jest skończona, prawda? Więc ile ich może być?
0: No jest jeszcze sporo. Mamy taką listę, która się wydłuża miejsc z potencjałem, do których na razie nie mamy dostępu. No bo te piwnice są użytkowane cały czas przez właścicieli, albo remonty wymagają zbyt dużych nakładów finansowych, albo no właściciele się po prostu nie zgadzają, mają do tego prawo, ale na szczęście jest bardzo dobra współpraca z większością właśnie właścicieli, to w większości są osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe. Niewiele jest piwnic miejskich. Czasem jest tak, że jedynie jeden jest właściciel piwnicy, ale najczęściej właśnie z kilku właścicieli wspólnoty mieszkaniowe, co się zawsze dogadujemy, ustalamy warunki współpracy i ta współpraca przebiega naprawdę bardzo dobrze w zdecydowanej większości przypadków. No cały czas myślimy o nowych piwnicach, żeby zaskakiwać czymś gości, żeby była rotacja miejsc, ale to, czy piwnic będzie przybywał, to myślę, że w dużej mierze jest pytanie, czy będzie przybywał winnic. Im będzie więcej winnic, im więcej gości tych dni otwartych piwnic winiarskich, czy Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic, tym coraz większa będzie też chęć z naszej strony i motywacja, żeby otwierać kolejne piwnice.
1: Czy jakbyśmy cofnęli się w czasie 100 lat, 200 lat temu, rozmawiamy w Radiu SK przy Kożuchowskiej, na przykład gdybyśmy się tutaj cofnęli, poznalibyśmy to miejsce? Znaczy, ty byś pewnie poznał. Czy ja bym poznał? Albo na zielonogórskim deptaku, gdyby tak cofnąć się w czasie?
0: No akurat okolice Radia SK, czy okolice dawnego browaru, okolice ulicy Kosynierów, Kożuchowskiej, opisywał pastor Cylner w liście z 1791 roku.
1: I tę książkę można znaleźć, to jest ta książka, o której rozmawialiśmy wcześniej.
0: Tak, i tam tutaj na jednym z wzgórz stał taki bardzo charakterystyczny stary domek winiarski, który do dzisiaj nie istnieje, a w zasadzie on został przekształcony na dzisiejszy dom mieszkalny, no i to okolica się bardzo mocno zmieniła. Ale tutaj ja spoglądam przez okno na południe z tych wzgórz, no przecież ta panorama właśnie jest niemal dziewicza, tylko że
1: aż zerknę
0: ogródki,
1: też.
0: Tylko że ogródki działkowe zastąpiły winnice, ale jak się spojrzy chociażby z tyłu Alei Słowackiego, z tyłu DPS-u na południe, no to tam nie ma bloków, które by zasłaniały krajobraz, no nie ma winnic, ale nie ma też takiej wysokiej zabudowy, to jest taki krajobraz, który oglądano też wcześniej, no a to co jest najważniejsze, że Zielona Góra nie została zniszczona w trakcie II wojny światowej, więc oglądamy tą starą zabudowę, oczywiście starą mam na myśli przedwojenną, ale no bardzo mocno się Zielona Góra chociażby zmieniła na przełomie XIX-XX wieku. Przecież chociażby starówka, czy dzisiejszy deptak ulica Żeromskiego, tam były niższe, znacznie niższe budynki, które wcześniej właściciele przebudowywali, powiększali, dostosowywali do jakby do nowych wymogów sanitarnych, do. No jeśli się bogacili, mieli pieniądze, to często takie niskie domy, niskie kamienice wyburzali, stawiali coś bardziej okazałego. No i to właśnie ten przełom XIX-XX wieku.
1: To na sam koniec, Szymon. Czy tak przychodzisz sobie ulicami Zielonej Góry i myślisz sobie, no ja już prawie wszystko wiem, czy dużo wiem, czy jest jeszcze wiele, wiele zagadek dotyczących tego, co, gdzie, kiedy było?
0: Bardzo wielu rzeczy nie wiem, to tak jak już wspomniałem, to bym musiał być głupcem, żeby powiedzieć, że bardzo dużo wiem, bo...
1: Ale pewnie widzisz gdzieś tam może oczami
0: bardziej,
1: wyobraźni.
0: Bardziej myślę sobie, że o tym się muszę dowiedzieć. O, na przykład, a co to za historia tego miejsca? Bardziej takie spacery gdzieś tam indywidualne mnie motywują do tego, żeby przyjść do domu i później coś sprawdzić. Ja bardzo lubię szczególnie, to jest już taka historia mniej odległa, no właśnie czytać sobie archiwalne numery Gazety Zielonogórskiej, na przykład czy Lubuskiej, w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. Są czasy, kiedy Zielona Góra się bardzo mocno zmieniała. No, miała przed wojną 26 tysięcy mieszkańców, dzisiaj ma prawie 140 tysięcy. Na ta stara Zielona Góra niecałe 120 tysięcy. No i no przecież pięć razy jest większym miastem niż wtedy i to jak te osiedla powstawały, jakie były plany, co się udało zrealizować, a co nie, a jeśli nie, to dlaczego, no to to jest też coś, co bardzo pobudza wyobraźnię, o tym można czytać i z tych lat jeszcze żyją świadkowie, więc też jest coraz mniej osób, ale jest z kim o tym porozmawiać.
1: A tę wiedzę później zbiera m.in. Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznia. Zachęcamy oczywiście do śledzenia Was. W jaki sposób, czego możemy się już tak na sam koniec zapytam, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie u Was?
0: zachęcam do śledzenia i w mediach społecznościowych na Facebooku i na Instagramie konta Fundacja Tłocznia i Dni Otwartych Piwnic Winiarskich. No a czego się można spodziewać? Szykujemy się bardzo mocno do winobrania, spacery winiarskie, degustacje, ale też jeszcze zanim winobranie, jeszcze kilka akcji w sali szeptów w naszej piwnicy, w miejskiej piwnicy winiarskiej przy ulicy Sowińskiego 3. O tym na bieżąco będziemy informować właśnie w naszych mediach społecznościowych. Warto je obserwować.
1: Szymon Płóciennik, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK 106,6.
3: Czy da się zmierzyć równość na uczelni? O tym mówi m.in. Akademicki Indeks Równości, o którym już teraz dr Krzysztof Lisowski.
4: My, przygotowując dokumenty właśnie w zespole, uczelnianym zespole do spraw równości, jakby korzystamy z różnego rodzaju danych. Między innymi robiliśmy badania, wywiady dotyczące jakby takiego subiektywnego poczucia równości, ale też przede wszystkim korzystamy z danych takich zastanych, czyli no, uczelnia, żeby funkcjonować, to musi mieć informacje, czyli bierzemy dane dotyczące właśnie płci w różnych kategoriach, między innymi studentów, pracowników itd., itd. Ale ta innowacja, czyli ten indeks, który w tej chwili tworzymy, on ma być taką syntetyczną miarą, która powie nam, jaki jest poziom tej równości. Nie będę mówił o jakichś takich zawiłościach matematycznych, no w każdym razie bierzemy pod uwagę różnego rodzaju wskaźniki, takie, do których możemy mieć dane i to właśnie dane pochodzą z różnych agend uczelnianych i to między innymi na przykład jest coś takiego jak udział kobiet w STEM, czyli STEM to są te kierunki, które są tymi kierunkami technicznymi, matematycznymi, powiedzmy takimi bardziej ścisłymi, bo zwykle udział kobiet, studentek na tych kierunkach jest zdecydowanie mniejszy. Bierzemy udział kobiet na kierunkach humanistyczno-społecznych, udział kobiet ogółem wśród studentów, udział kobiet w szkołach doktorskich. No nie będę tego wszystkiego wymieniał, ale tych wskaźników jest trochę i z tych wskaźników tworzymy jakby takich 5 obszarów. One wchodzą do takich 5 obszarów, które nas interesują i to między innymi nazywamy to, że to jest rozwój i uznanie, czy to są awanse naukowe, to jest przyznawanie różnego rodzaju nagród i my oczywiście na to wszystko patrzymy w kontekście no, kobiet i mężczyzn, czy mamy do czynienia no, z jakimiś takimi poważnymi dysproporcjami i że któraś z tych płci, czy mężczyźni, czy kobiety no, są jakby niedowartościowane. Później mamy rekrutację, edukację, kierownictwo, czyli sprawowanie różnego rodzaju funkcji kierowniczych na różnych szczeblach, czy w radach dyscyplin, czy i tak dalej, i tak dalej. Później mamy jeszcze kadrę, zatrudnienie i administrację. Przeliczając te wszystkie wskaźniki, te dane, które uzyskujemy, zwykle no, mamy informacje o tym, jaki procent jest kobiet, jaki procent mężczyzn, ale staramy się na to spojrzeć jakby nieco inaczej i przeliczamy to na taki wskaźnik, który ma wartość od 0 do 100. 0 oznacza, że nie ma absolutnie żadnej równowagi, jeśli chodzi o płeć. Natomiast 100 jest wartością, która jakby informuje o tym, że ta równowaga jest pełna. I w tej chwili ten wskaźnik, z tego co pamiętam, może nie będę pamiętał dokładnie co do 1/10, ale to jest około tam 73 i coś, czyli można powiedzieć, że on jest jakby nie najgorszy, że ta równowaga płci jakby jest zauważalna, ale różne te obszary, o których mówiłem, te 5 obszarów tutaj no, jakby ten wskaźnik ma różną wartość. Na przykład najmniejszy jest w administracji, to znaczy okazuje się, że bardzo dużo kobiet pracuje w administracji, natomiast niewiele z nich jest na stanowiskach kierowniczych, tak? Dość wysoki ten wskaźnik jest dla kategorii rozwój i uznanie. To są dane za jakby najświeższe, za ubiegły, jakby za rok 2024, no bo takimi danymi dysponujemy. Więc one są dość mocno zróżnicowane. Co to nam daje? No daje nam to taka uniwersalna miara, daje nam możliwość przede wszystkim porównywania. Czyli na przykład my w uczelni możemy porównywać wydziały. Możemy zobaczyć, czy te wskaźniki na różnych wydziałach mają różną wartość, na których większą, na niektórych mniejszą. Gdyby on miał też charakter taki uniwersalny, moglibyśmy porównywać pomiędzy uczelniami, tak? Czyli jakby staramy się stworzyć taką miarę, już nie posługiwać się tylko i wyłącznie odsetkami, ale stworzyć taką miarę, wymaga to takich zabiegów statystyczno-matematycznych, która ma charakter syntetyczny, jest porównywalna, jest też otwarta, to znaczy jeśli będziemy mieli szansę na uzyskanie innych danych, na przykład nie mamy danych dotyczących struktury płci w zespołach badawczych, bo tego nigdzie nie ma na uczelni, być może kiedyś nam się uda takie informacje zdobyć i będziemy mogli też włączyć, czyli ten indeks jest taką miarą, która jest też otwarta, która daje nam możliwość porównywania w czasie, czyli jeśli dzisiaj mamy jakby pierwszą wartość tego indeksu, to za rok będziemy mogli również to przeanalizować, przeliczyć i zobaczyć, czy one się zmieniają i w jakim kierunku, tak?
5: Wyniki będą co roku aktualizowane.
4: Tak, tak, oczywiście. Ten indeks po to jest stworzony. Te analizy mają mieć charakter dynamiczny. My chcemy każdego roku zbierać dokładnie takie same dane. Być może będziemy rozszerzali ten indeks, jak uzyskamy jeszcze inne dane, które nas interesują i będziemy oczywiście porównywać jakby nasza rola jest taka, żeby jakby pokazywać, czy uczelnia, jeśli chodzi o równość płci, idzie w takim kierunku, który gwarantuje, a tak naprawdę mówiąc o równości płci, mówimy o równych szansach,

0: tworzyć jakieś kampanie, zachęcać kobiety do tego, żeby również studiowały te kierunki techniczne. Wtedy może troszeczkę inaczej też wyglądać ich kariera zawodowa, no bo przecież studia przygotowują nas do kolejnych ról, które związane są z rynkiem pracy i z naszymi ścieżkami zawodowymi, tak? A wiadomo, że te niektóre zawody są bardziej prestiżowe, ale też jakby dają lepsze zarobki, prawda? I jakby to te nierówności później na rynku pracy, one się mogą zaczynać właśnie tutaj na poziomie uczelni.
1: SK 106.6. SK Żary News.
2: Daty urodzenia, liczby, horoskopy, tarot i uzdrawiające dźwięki. Dla jednych ciekawostka, dla innych sposób podejmowania ważnych decyzji. Czym jest astrologia? O tym opowiadają Marta Słowińska-Janusz i Aleksandra Matusiak ze Stowarzyszenia Kręgu Kobiet Kreatywnych.
3: Samą numerologią interesuję się ponad 25 lat, a pracuję, myślę, że około ponad 10 jako numerolog. Odważyłam się też z tym pracować, z tym narzędziem. I od jakichś dwóch i pół, trzech może lat jest ogromny wzrost zainteresowania tymi metodami analizy osobowości, można by było powiedzieć, charakteru człowieka. Jest ogromne zainteresowanie, ogromny wzrost różnych metod modyfikowanych, różnych systemów numerologicznych wykorzystywanych. Bardzo dużo tego jest w internecie przede wszystkim. Także tak, widzimy, że jest ogromne zainteresowanie.
4: Czy jakiś trend się może wytworzył? Czy
3: ogromny. My też zauważamy taką powtarzalność, bo to jest ciekawe, że w ubiegłym stuleciu, około lat 20. również był taki boom
5: na ezoterykę.
3: Więc widzimy tą powtarzalność, że właściwie...
5: Takie cykle astrologiczne.
3: To są takie cykle numerologiczne, które są powtarzalne po prostu, więc nas to jakby bardzo nie dziwi, no aczkolwiek fajnie jest tego doświadczyć.
4: Mhm. Ale mówią, że 2026 to jest jak powrót do 2016, więc może coś w tym jest.
5: 10 numerolog, 10 lat.
3: Tak, to jest, no jest to troszeczkę inaczej mimo wszystko. Owszem, to jest taki cykl 10-letni, 9-letni w sumie tak naprawdę, bo w numerologii kończymy na tej liczbie 9, aczkolwiek jak ktoś interesuje się bardziej numerologią, to wie, że to nie do końca tak jest. Można powiedzieć, że jest podobnie.
4: Mhm. A czy trzeba gdzieś tak, nie wiem, być rozwiniętym duchowo, żeby bardziej się w to zagłębić?
3: Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tak naprawdę wszyscy posiadamy ogromne zasoby intuicji. Nie każdy z tego po prostu umie korzystać, a niektórzy korzystają i nawet nie wiedzą. Także to wydaje mi się, że to jest w taki sposób odbierane. Tak? Nie trzeba jakoś bardzo być duchowo rozwiniętym. Tak? Teraz też jest taka moda. Tak, jest teraz taka moda na rozwój duchowy. To się różnie tam nazywa. My to czasem nazywamy różową duchowością, bo my oprócz tego, że a może właśnie dzięki temu, że zajmujemy się z Olą tym, czym się zajmujemy, czyli astrologią, numerologią, różnymi innymi technikami, które prowadzą właśnie do rozwoju człowieka tak naprawdę, bardzo mocno stąpamy po ziemi. Nie odlatujemy na żadne różowe chmurki, tylko bardzo mocno przy pomocy, w moim przypadku, głębokich analiz matematycznych staramy się zrozumieć, co tutaj robimy na tej ziemi, odnajdywać nasze talenty i wszelkiego rodzaju predyspozycje. Także my mocno stoimy na ziemi. Ten rozwój duchowy u nas jest z perspektywy uziemienia tak naprawdę, tego tu i teraz, tak? To jest nierozerwalne, owszem, ale no tak jak już powiedziałam, przede wszystkim liczy się tu i teraz, to co teraz robimy, tak? Życie codzienne, mamy taką tendencję i zauważamy to w szeroko pojętej duchowości, też tej internetowej bardzo często, bo teraz wszystko się rozgrywa właśnie gdzieś tam online w internetach. My jeszcze jesteśmy tym pokoleniem, które czytało książki dużo i szukało w bibliotekach i w różnych takich niedostępnych już teraz miejscach.
5: Antykwariatach.
3: Tak. No zauważamy, że ta duchowość prowokuje do takiego odrealnienia, tak? Ludzie zapomnieli, żeby faktycznie docenić, zauważyć te efekty wow, które się takie w duchowości pojawiają, takie przeżycia głębokie,

0: zapomnieli, że szukać tego w codzienności, czyli w każdym dniu, w tym, co robisz na co dzień, odnajdywać to, tak? Także tęsknią za jakimiś takimi uniesieniami, szukają tego na różnych kursach, warsztatach, duchowych szkołach, a tak naprawdę zapomnieli, że to wszystko jest w nas i można to odnaleźć w codzienności, w codziennych czynnościach tak naprawdę.
1: Jest takie powiedzenie, że nasza teraźniejszość tworzy naszą przyszłość, więc jeżeli skupiasz się na przykład na rozpamiętywaniu przeszłości albo martwisz się o swoją przyszłość, to w zasadzie nie żyjesz. Więc dlatego my też często to mówimy, że tutaj, w teraźniejszości budujesz swoją przyszłość, więc nie zamartwiaj się o swoją przyszłość, bo ona jeszcze nie nastąpi. Musisz zadziałać w tu i teraz.
2: Wspomniałyście intuicja. Jaki to ma związek?
0: Każdy z nas posiada swego rodzaju intuicję. To jest tylko słowo, które jakby odzwierciedla to nasze czucie. Każdy z nas ma do tego predyspozycję, żeby przeczuwać, co się dzieje wokół niego, tak? Jaką decyzję podjąć. Bardzo często mówimy wtedy, że podjęliśmy dobrą decyzję. Ja z perspektywy numerologii mogłabym powiedzieć, że o, tutaj zadziałał twój dzień i miesiąc urodzenia, tak?
1: W astrologii z kolei, no, każdy z nas się urodził gdzieś z jakimś księżycem. Ja jako astrolog, jak przychodzą do mnie ludzie na analizy astrologiczne, to każdy ma kosmogram i każdy człowiek, niezależnie czy to będę ja, czy to będziesz ty, czy to będzie wujek Zdzisiu, czy to będzie ciocia Zosia, każdy z nas urodził się z kosmogramem, w którym jest Słońce, Księżyc i wszystkie planety. Księżyc w astrologii odpowiada między innymi Księżyc za intuicję, więc każdy z nas ma tą intuicję, tylko teraz astrologia pomaga nam odkryć, jakiego rodzaju jest to intuicja. I tutaj kłaniają się aspekty astrologiczne, znaki zodiaku, domy horoskopu i po prostu w astrologii, kiedy przychodzi do mnie ktoś taki, ja patrzę na te, jak to Marta mówi, krzaczki, czyli na to koło horoskopu, to ja od razu rozpatruję Słońce, Księżyc i to mi daje obraz, jak ten człowiek pokazuje się na zewnątrz, a jaki jest, kiedy na przykład zamykają się drzwi mieszkania i jest w domu, jak się zachowuje po prostu w takiej codzienności swojej sam ze sobą. I to o tym właśnie w astrologii mówi nasz Księżyc, ale Księżyc też mówi o intuicji, o tym, że coś przeczuwamy. I to jest kwestia tego, w jakim znaku horoskopu masz ten Księżyc, będziesz na przykład popłyniesz za tą intuicją, poczujesz to i będziesz chciała za tym pójść, a niektórzy mogą mieć tak trudne aspekty, że będą bardziej rozpatrywać różne problemy z poziomu głowy, na przykład z poziomu Merkurego zamiast Księżyca. Więc myślę, że każdy z nas, nawet nie myślę, jestem pewna, że każdy z nas ma w sobie pokłady intuicji, tylko jest kwestia tego, żeby je rozpoznać i nauczyć się je wykorzystywać.
2: Jeśli chodzi o horoskopy, bo tutaj myślę, że no większość sobie taki horoskop czyta, czy to naprawdę ma odzwierciedlenie, bo niby mówi się, że jest tak napisane, żeby pasowało w większości do każdej osoby, czy gdzieś jednak faktycznie pod tym znakiem zodiaku dużo możemy wyczytać?
1: To znaczy, ja zawsze mówię tak, że nie jesteśmy jednym znakiem zodiaku. Z reguły ludzie wiedzą, w jakim znaku zodiaku było ich Słońce, no bo spod jakiego jesteś znaku, co nie? No to jest moment, który pokazuje nam, w którym znaku zodiaku, w jakim momencie po prostu to Słońce się znajdowało w momencie naszych urodzin. Ja na przykład jestem Skorpionem, Marta jest Baranem, nie wiem, spod jakiego ty jesteś znaku.
2: Ryby.
1: O, ryby. Więc w tym czasie właśnie Słońce przebywało w danym znaku zodiaku, ale oprócz Słońca w naszym kosmogramie mamy jeszcze mnóstwo planet i to są planety tak zwane personalne, są planety socjalne oraz planety pokoleniowe. Ich razem planet samych plus światła, Słońce, Księżyc jest 10. Do tego dochodzą różne elementy horoskopu, które tutaj teraz nie będę mówić, bo nie chcę zanudzać, ale my nie jesteśmy tylko i wyłącznie znakiem zodiaku. A te horoskopy gazetowe, które często widujemy, no to one przede wszystkim piszą o tym znaku solarnym, ale może się okazać, że na przykład jesteś solarnym rakiem, ale masz na przykład Księżyc w Lwie i resztę planet właśnie tych takich osobistych w znaku Lwa i przez twoją osobowość, przez twój charakter bardziej będzie wybijał się ten archetyp znaku Lwa i możesz na przykład czytając horoskopy stwierdzić, że w ogóle do mnie nie pasuje ten horoskop znaku raka, bo ja taka nie jestem, a czytasz Lwa i mówisz, wow, pasuje, a się okazuje, że na przykład masz tam ascendent, Księżyc, Merkurego i powiedzmy Wenus, więc będziesz bardziej tym archetypem. Dlatego tak ważne jest, żeby znać swój kosmogram, a gazetowe horoskopy właśnie, one powstały na przełomie XIX i XX wieku, które zostały rozpropagowane jakby, żeby rozpropagować astrologię i pomóc ludziom właśnie identyfikować swoją osobowość na podstawie 12 archetypów, czyli 12 znaków zodiaku, właśnie w tych czasach powstała ta gazetowa astrologia. I z jednej strony intencją tego człowieka było rozpropagowanie astrologii, żeby zaczęli ludzie się nią interesować. No ale niestety później została ona, że tak powiem, sprowadzona tylko do tych horoskopów gazetowych, co sprawiło, że ludzie zaczęli drwić z astrologii, śmiać się, a nie pasuje mi, coś tam takie wiesz, rozumiesz. Mhm. Także trzeba po prostu brać astrologię na poważnie, bo zarówno astrologia, jak i numerologia to są starożytne nauki. I my z Martą uważamy, że wielcy tego świata nadal korzystają z zasobów, narzędzia, jakim jest astrologia i numerologia. Kiedyś na każdym szanowanym się dworze był astrolog, numerolog, w ogóle te dziedziny były połączone, teraz zostały one rozłączone, nie wiem po co. Bardzo ważne jest właśnie to, żeby nie skupiać się tylko na tym słońcu, bo my nie jesteśmy tylko znakiem solarnym.
3: Generalnie nie ma dobrego numerologa, który nie musiałby się interesować astrologią, czyli to jest nierozerwalne. No my mamy to szczęście z Olą, że pracujemy we dwie.
2: Tak.
3: I się uzupełniamy.
2: Idealnie się złożyło.
3: Tak, idealnie się złożyło.
2: Może tak miało być.
3: Tak, to gwiazdy może nam tutaj. Jeśli chodzi o numerologię, jest dokładnie bardzo podobnie, jak tutaj Ola powiedziała o astrologii, że to nie są tylko liczby od 1 do 9, tak jak podpowiada nam internet bardzo często, ale w numerologii to jest szereg podliczb, które mają na nas wpływ, tak zwane podliczby, z których ta główna liczba wynika. Dlatego numerologia to są też nasze imiona i nazwiska, które są tak zwaną zmienną w numerologii, ponieważ czasem zmieniamy, dodajemy sobie jakieś imię, zmieniamy, my kobiety zwłaszcza, zmieniamy nazwisko po ślubie, więc zmieniają nam się pewne aspekty naszej osobowości, takie jak liczba duszy, liczba ekspresji zewnętrznej czy celów życiowych. Ja bardzo często, jak kobiety tutaj do nas przychodzą na takie sesje, które mają, powiedzmy, dość ciekawe życie osobiste i słyszą od swoich mężów, no zmieniłaś się po ślubie. No tak, zmieniłaś się po ślubie, ponieważ przyjęłaś nazwisko męża i nastąpiły zmiany w twojej liczbie duszy, ekspresji zewnętrznej, celów życiowych. Więc numerologia daje nam, tak samo jak astrologia, tak bogaty wachlarz wszelkiego rodzaju potencjałów, wyzwań, właśnie liczb, które prowokują nasze życie, takie liczby jak liczby cyklów życiowych, punktów zwrotnych, tak zwanych dekoracji drogi życia. Sama droga życia jest po prostu jakby punktem odniesienia. Jedną z najważniejszych i liczb, które zawsze już z nami zostaną, to jest liczba naszego dnia urodzenia, która odpowiada za nasze codzienne reakcje, spontaniczne decyzje, spontaniczne reakcje właśnie.
1: Tak, one... astrologii to jest właśnie księżyc, czyli to się pięknie uzupełnia.
3: Tak, to my na podstawie, to też nie jest nasza taka wiedza książkowa, tylko nasza wiedza doświadczenia tak. pracy z astrologią i numerologią, bo prowadzimy wspólne sesje, które niezwykle uzupełniają cały ten wachlarz możliwości, jakie dają osobno astrologia i numerologia. No, nam daje to ogromne spełnienie. No i takie, w związku z tym, że ja mam księżyc w pannie i lubię analizować pewne rzeczy, lubię dojść do przyczyny, lubię, jak to zawsze mówię, do podszewki rozwinąć temat. Daje nam niezwykłe pole tutaj do popisu, do studium człowieka, jego charakteru po prostu.
2: Mhm. A godzina urodzenia też pewnie ma znaczenie.
3: Ma bardzo duże znaczenie, tak samo w astrologii, jak i w numerologii, aczkolwiek numerolog jest w stanie bez godziny urodzenia wyznaczyć wszystkie najważniejsze aspekty portretu numerologicznego.
1: No w astrologii godzina jest bardzo istotna, ponieważ właśnie dzięki godzinie i miejscu urodzenia, całej dacie, czyli dzień, miesiąc, rok plus godzina i miejsce urodzenia, wyznaczamy wtedy taki szczegółowy horoskop. Bardzo ważna właśnie jest ta godzina i miejsce, ponieważ one nam pokazują, pozwalają wyznaczyć domy horoskopu, czyli obszary, jest 12 domów horoskopu, tak jak 12 znaków zodiaku i ascendent. I wczoraj tak rozmawiałyśmy o tym ascendencie tutaj na Kręgu Kobiet i padło pytanie, co to jest ten ascendent? I ascendent to jest Ja to lubię mówić, że to jest nasz drugi znak zodiaku. To jest znak zodiaku, który wschodził w momencie naszego urodzenia, czyli był najbardziej wysunięty na punkt najbardziej wysunięty na wschód. I można być na przykład zodiakalnym skorpionem, ale mieć ascendent w innym znaku zodiaku. I ascendent przede wszystkim on mówi o tym, jak my się pokazujemy na zewnątrz. To jest trochę taka nasza maska. I ja na przykład jestem zodiakalnym skorpionem, ale mam ascendent w lwie. Więc można powiedzieć, że tutaj jest taka mieszanka skorpiona i lwa. Marta na przykład jest zodiakalnym baranem, ale ma ascendent w bliźniętach. Dlatego też zawsze mówimy, że Marta to jest taka rozgadana i jak ma coś trzeba powiedzieć, z kimś porozmawiać, coś załatwić, to zawsze wysyłam Martę, bo ona ma gadane.
3: Jest zabawnie, jest przy okazji właśnie zabawnie. Ale my się śmiejemy, że astrologii, takich podstaw astrologii i numerologii powinno się uczyć w szkole, tak. Bo byłoby naprawdę łatwiej. I to też mówimy z własnego doświadczenia, ponieważ nasza praca jest przede wszystkim poparta naszym doświadczeniem, nie tylko zawodowym, ale również osobistym. Inaczej chyba nie umiemy pracować. Nie umiemy po prostu tutaj rzucać teoriami z książek, po prostu skupiamy się przede wszystkim na naszym doświadczeniu, co nam niezwykle pomaga w naszej pracy. I moim takim doświadczeniem osobistym jest takie uparcie, dążenie do tego, żeby właśnie ta astrologia i numerologia była uczona w podstawach gdzieś w szkołach, ponieważ bardzo dużo ułatwia to, zwłaszcza dzieciom później, rozwijanie talentów. I moim przykładem jest mój syn najstarszy, który spełniał moje ambicje, czyli szedł do szkoły muzycznej, bo ja bardzo kiedyś chciałam. A ewidentnie po przeanalizowaniu jego portretu numerologicznego wybrzmiewał talent plastyczny, który został przeze mnie po prostu zaniedbany. I teraz mój syn właściwie i nie gra na instrumencie, bo nie lubi, i nie rysuje, ponieważ nie rozwijał tego talentu. Więc bardzo dobrze jest znać kosmogram czy też portret numerologiczny swoich dzieci, żeby móc rozwijać te potencjały, które są naprawdę wywyższone w takim portrecie numerologicznym, czyli ich talenty. Tak zwane bloki liczbowe się w portrecie numerologicznym kształtuje, które pokazują nam te zasoby i te tak zwane niedobory, czyli na co bardziej zwrócić uwagę. To jest fantastyczne narzędzie, po prostu narzędzie.
1: No ja tutaj muszę dodać ze swojej strony, bo tak jak Marta powiedziała, pracujemy nie tylko na wiedzy opartej z książek, ale również na swoim doświadczeniu. Ja swoją przygodę z astrologią również zaczęłam dosyć dawno, jeszcze jako nastoletnia dziewczyna, ale przez to, że wychowałam się w mocno katolickiej rodzinie, gdzie to było takie negowane, ja nie mogłam, że tak powiem, wcześniej rozwinąć skrzydeł. Dopiero w zasadzie od kilku, sześciu, siedmiu, ośmiu lat, no tak chyba z ośmiu lat, tak na serio zajmuję się astrologią, kiedy mam odwagę właśnie wychodzić z tym do ludzi, bo wcześniej, no niestety długo też przez to, że nie mogłam wychodzić ze swoimi pasjami, bo było to negowane w mojej rodzinie, ja nie potrafiłam określić się, co ja bym chciała w życiu tak naprawdę robić. I kiedy odważyłam się właśnie zajrzeć do tej astrologii tak na serio, przeanalizowałam swój kosmogram, no to tam wyszło, że właśnie to, co powinnam robić, to jest kontakt z ludźmi, praca z drugim człowiekiem, właśnie też poprzez te narzędzia astrologii. I ja co sobie tak mówię, że to jest taka moja misja chyba na to wcielenie, żeby mówić o tej astrologii i pomagać ludziom, chociaż ja wiem, że też astrologia jest narzędziem nie dla wszystkich, bo dla mnie jest to bardzo ważne narzędzie, które pomaga mi żyć i to jest mój taki swoisty język symboli, który pomaga mi funkcjonować w tej rzeczywistości, ale są ludzie, którzy na przykład będą negować astrologię, oni na przykład wybiorą psychologię, ale to też jest narzędzie do rozwoju intuicji. Podobnie karty tarota, runy, którymi Marta się też zajmuje, czy właśnie numerologia, to wszystko są narzędzia do rozwoju naszej intuicji. I ja kiedy poznałam swój horoskop, mam też adoptowanego syna, tutaj Marta mówiła o swoim synu, ja też właśnie dzięki analizie jego horoskopu zauważyłam, jakie są problemy, że na przykład ma problemy w komunikacji, bo ma mocno obsadzony dom 12, właśnie ten księżyc i Merkurego w domu 12. Marsa na ascendencie, tutaj może mówię jakimiś takimi szyframi, ale dla mnie to jest zrozumiałe. I po prostu ja, kiedy zauważyłam ten horoskop mojego syna, kiedy sobie go otworzyłam, zrobiłam synastyr z moim horoskopem, to dla mnie jakby się po prostu otworzył świat i mówię, aha, to dlatego on jest taki, dlatego ma problemy z tym, dlatego ma problemy z tamtym, muszę zmienić podejście. No i mówię, teraz małymi kroczkami zmieniamy to podejście, ale dzięki astrologii właśnie. dzięki astrologii mogłoby przyjść mi tutaj z 10 psychologów i mi mówić różne rzeczy, do mnie to nie dociera. Ja po prostu dzięki językowi astrologii potrafię sobie to przełożyć, co na przykład ktoś widzi w jakiejś innej formie. A ja patrzę na kosmogram i dla mnie wszystko jest jasne.
3: Czyli to są takie astrologia, numerologia, to są narzędzia, które też pozwalają zrozumieć pewne zachowania naszych bliskich. My po prostu wtedy przestaje się manifestować to taka nasza potrzeba oczekiwań, nie? Przestajemy oczekiwać, a zaczynamy rozumieć naszych bliskich, nasze rodziny, ludzi, z którymi mamy kontakt na co dzień.
2: Tak? Otwiera to oczy.
3: Tak, otwiera tak. Oczy, pomaga w naszej współpracy. Na przykład my znamy z Olą swoje dobre i mniej dobre strony. Poprzez kosmogram i poprzez portret numerologiczny znamy siebie. Wiemy, na co nas stać, wiemy, czego od siebie oczekiwać i naprawdę niezwykle się uzupełniamy, ale dzięki tej wiedzy tak naprawdę.
1: To właśnie nawet wykorzystywane jest to w taki sposób, że ja wiem, że jak trzeba z kimś porozmawiać, coś załatwić, no to wtedy wysyłam Martę, bo wiem, że ona ma cierpliwość, ma ten księżyc w pannie, a ja z moim księżycem w baranie, to po prostu jak mam coś załatwić i mi nie idzie, to się wściekam. Dlatego ja wolę, Marta, ty to załatw, a ja jestem w innych sprawach. Ja jestem w sprawach bardziej organizacyjnych, że trzeba coś przypomnieć, zapisać w kalendarzu. Także wykorzystujemy te swoje potencjały, zasoby, ale również znamy swoje wady, które też można wyczytać z portretu i z horoskopu. I po prostu ja wiem, że na przykład do tego się nadaje i na przykład Marta załatwi to lepiej, albo z niektórymi sprawami Marta mówi, ja tego nie ogarnę, dobra, ja to załatwię, co nie? Także to jest naprawdę pomocne.
3: Mhm. Wyczytujemy, tak jak już powiedziałam, tak zwane niedobory, jakie mamy w portrecie numerologicznym, czyli właśnie te tak zwane wady. No to słownictwo jest takie ubogie, powiem szczerze. To ciężko nazwać wadą, po prostu rzeczy...
1: To są wyzwania, tak.
3: Tak, to są rzeczy, do których my się nie nadajemy, bo nie nadajemy się do wszystkiego, nie tak? Nie ma ludzi od wszystkiego.
2: Predyspozycje.
3: Tak, więc umiemy to po prostu dzięki tej wiedzy i zrozumieniu siebie nawzajem, umiemy to sprawnie w naszej współpracy, w naszym działaniu, tutaj w stowarzyszeniu również wykorzystywać po prostu i żadna do drugiej nie ma o to pretensji, bo każda zna swój portret i swój kosmogram, także znamy się jak łyse konie, to tak dosłownie, tak?
1: Ja to się śmieję, jest nawet takie powiedzenie, zamiast się dołować, naucz się astrologii i obwiniaj wszystko planety.
3: No, tak, dokładnie tak jest.
2: A jeśli chodzi o pierwszą taką sesję na przykład, na którą ktoś chce przyjść, chce się dowiedzieć, czy my musimy się jakoś przygotować, jakoś się wyposażyć w informacje odnośnie nas samych, jak taki portret na przykład się tworzy?
3: Tak, wiedza jest niezbędna, oczywiście przede wszystkim swojej pełnej daty urodzenia. Jeśli chodzi o numerologię, wskazana jest godzina urodzenia. Oczywiście ja sobie poradzę bez tej godziny, ale jak jest znana, to super. My już wiemy, że taką godzinę można sprawdzić w Urzędzie Stanu Cywilnego, bo te godziny są tam zapisywane. Możliwe, że nie wszystkie roczniki, ale większość naszych sesji. Tak, nawet była taka sytuacja, że pamiętam, że miałyśmy bardzo dużo sesji u dziewczyn, które nie znały swojej godziny urodzenia i były pielgrzymki do naszego Urzędu Stanu Cywilnego i za którymś razem tam panie urzędniczki, które obsługiwały te nasze klientki, to co? Do wróżki idziecie. Takie zabawne. Ale tak, ta godzina jest bardzo pożądana w numerologii. Miejsce urodzenia oczywiście. I pełne imię i nazwisko. Pełne, czyli wszystkie imiona, jakie posiadamy, nawet zbierzmowania, jeśli ktoś takie posiada. Dobrze jest to sprawdzić. Wszystkie nazwiska, przede wszystkim jeśli chodzi o kobiety, to rodowe i później, które właściwie wszystkie, bo są też kobiety, które są po rozwodach, miały kilka nazwisk. Więc ja potrzebuję wszystkie te dane, tak, żeby określić jak najwięcej w portrecie numerologicznym. Teoretycznie najważniejsze jest to pierwsze nazwisko, pod którym przyszliśmy na świat. Mhm. To jest
1: no, w astrologii przede wszystkim, ja tam nie biorę imion i nazwisk pod uwagę. Tutaj głównie skupiam się na dacie urodzenia, czyli dzień, miesiąc, rok, godzina i miejsce. I wtedy można wyznaczyć tak zwany horoskop urodzeniowy, czyli to jest mapa naszego, jakby mapa nieba na dzień i moment naszego urodzenia.
3: Tak.
1: Ja to lubię tak właśnie mówić, że to jest taka mapa potencjałów i wyzwań naszego życia, ale w astrologii nie tylko określamy tutaj mapa, tak samo w numerologii, nie tylko określamy to, jacy jesteśmy, jaka jest nasza osobowość, my możemy również dzięki astrologii i numerologii spojrzeć w przyszłość. W astrologii są to tranzyty, są to progresje, to już są takie metody bardziej, takie metody prognostyczne, czyli bardziej takie zaawansowane, że na podstawie tego horoskopu urodzeniowego możemy spojrzeć, jak aktualne tranzyty planet wpływają na poszczególne, że tak powiem, zakresy naszego życia. I to jest naprawdę bardzo fajne, bo można sobie wyznaczyć na przykład taki horoskop urodzeniowy zwany solariuszem na dzień urodzin. W dniu urodzin po prostu można przyjść do astrologa, zrobić sobie taki prezent i wyznaczyć sobie horoskop urodzeniowy zwany solariuszem, który mówi nam, pokazuje jakby taką ogólną prognozę całego roku.
3: W numerologii jest dokładnie tak. Dokładnie tak samo. Też robi się solariusz taki numerologiczny. Wyznaczamy tak zwany rok osobisty, rok numerologiczny, który jest ogólny dla każdej drogi życia. Rok osobisty jest już bardzo osobisty. Wyznaczamy miesiące osobiste, dni, a nawet godziny osobiste, tak? Więc bardzo często przychodzą osoby, które mają na przykład trudne rozmowy o pracę albo w ogóle jakieś takie trudne wydarzenia i proszą o wyznaczenie godziny osobistej w danym dniu,
1: żeby pójść na rozmowę o pracę, tak, żeby, czy o 15, czy o 16.
3: Tak, żeby mieć tą siłę taką energetyczną, bo czasami jest tak, że budzimy się rano i powiedzmy od godziny 7 czujemy się, jakby ktoś z nas spuścił powietrze, a dopiero odżywamy od 12. Często mówimy, ach, wypiłam kawę i już jest lepiej. Tak, tak. A my patrzymy w taki godziny, portret numerologiczny, sprawdzamy godziny osobiste i się okazuje, że na przykład od 3 rano do 7 rano to była katastrofa. Tak. Nie? I potem trzeba było dojść do siebie, tak zwane godziny pustki, gdzie musimy bardziej na siebie uważać. I jeśli chodzi o numerologię, jesteśmy w stanie zaplanować każdy miesiąc tak naprawdę, wyznaczyć jego...
2: Podobnie w astrologii.
3: Tak, tak. Jego aspekty i dzięki temu łatwiej się, że tak powiem, idzie przez życie, tak? No myśmy, ale to już dla pasjonatów.
1: Tak, ale miałyśmy, że z Martą wyznaczałyśmy już i na przykład godzinę, datę rozmowy o pracę, tak. Ślubu, czy na przykład...
2: O, to bardzo często.
1: Tak, tak, właśnie o godzinę ślubu w urzędzie, na przykład jeżeli ktoś bierze, czy na przykład zamówić sobie na godzinę 13 czy na 15, to też jest różnica.
3: Ale miałyśmy też wyznaczenie daty ślubu, bo to wszystko ma znaczenie, wtedy tak. Wyznaczamy całą datę.
1: Czy na przykład tego lipca, czy na przykład innego lipca, bo tutaj właśnie bardzo ważne tak. Są. Tutaj akurat mówię, numerologia mówi, bo to jest ten dzień, ale w astrologii też są ważne aspekty tutaj, jakie zachodzą. I wtedy też się bierze też pod uwagę horoskop osób, którym się wyznacza tą godzinę.
3: Tak, takie robimy, wyznaczamy wtedy liczbę rodziny, liczbę tego małżeństwa, wyliczamy dogodną datę, dogodną godzinę. Miałyśmy taki przypadek, kiedy osobno byłyśmy poproszone bodajże,
1: tak.
3: Byłyśmy osobno poproszone o wyznaczenie i wyznaczyłyśmy dokładnie ten sam dzień i dokładnie tą samą godzinę.
2: Nie wiedząc,
3: bez porozumienia i potem chyba kilka dni po tych naszych sesjach miałyśmy taką rozmowę i Ola do mnie mówi, wiesz, tam wyznaczałam ostatnio godzinę, słuchaj, i datę. Ja mówię, słuchaj, ja też wyznaczałam. I nagle, a słuchaj, co wyznaczyłaś, nie? I pięknie nam się to pokryło. No to była rewelacja, nie? I mogły, co do minuty. Tam nawet wyszło nam, że dobrze by było, gdyby ślub był opóźniony o 15 minut, nie? Że tam bodajże 16:15 byłoby najlepiej, ale ta 16 też będzie dobra, nie? Poważnie.
1: Często zdarzają się pytania o pracę, o miłość, o zdrowie, chociaż my tutaj mówimy, że nie jesteśmy lekarzami. Jedynie możemy po prostu spojrzeć w energię, ale zawsze trzeba się udać do specjalisty, bo my tutaj, że tak powiem, nie bierzemy za to odpowiedzialność.
3: Nie diagnozujemy, nie robimy takich rzeczy. Czasami w numerologii to się nazywa miesiące pustki i ja wtedy zawsze mówię, że zadbaj wtedy o siebie, nie rób żadnych wyzwań fizycznych, psychicznych lub odwrotnie, może być taki natłok wydarzeń, że pod koniec tego miesiąca trzeba będzie mocno odpocząć. Wtedy może się zdarzyć właśnie, jak organizm odpoczywa. No, często łapie nas przeziębienie po to, żebyśmy na pewno się położyli do łóżka, nie?
1: Często właśnie, czy to miesiące pustki, czy taki okres właśnie domykania cyklu przed urodzinami. Na miesiąc przed urodzinami często się okazuje, że jakieś przeziębienie, osłabienie, to jest po prostu w astrologii są cykle. Myślę, że w numerologii to samo. I po prostu domyka się cykl roczny przed urodzinami i ciało odpowiada, kończy coś, żeby narodzić się do nowego cyklu rocznego.
2: Skoro możemy tak powiedzieć o całym roku, o całym miesiącu, nawet o dacie, czy jakoś na wakacje my możemy sobie coś tutaj przepowiedzieć? Czy jechać tu, czy jechać tam? Czy góry, czy morze? Czy będzie wszystko okej, czy nie?
3: Tak, można coś takiego zrobić. My nawet jak jeździmy na warsztaty do Hiszpanii, to często Ola wtedy sprawdza. Ja już aż tak w to nie wchodzę. Ja wtedy staram się odpoczywać, ale Ola swoją pasją tutaj astrologa rozwiązuje nasze wszystkie historie i jest bardzo ciekawa. Na przykład jaki ascendent mamy w tym miejscu, w którym jesteśmy, nie? I faktycznie sprawdza się to w taki sposób, że się na przykład inaczej zachowujemy niż tu w Polsce. Zupełnie inne walory naszej osobowości
1: jak
3: się wtedy... Jak
1: tak.
3: wyjeżdżamy, tak. Bo to wszystko można sprawdzić. Jest coś takiego jak astro, bodajże kartografia.
1: Tak, astrokartografia.
3: Tak. I możemy sprawdzić, w jakim miejscu na świecie najlepiej byśmy się czuli z tymi aspektami astrologicznymi, numerologicznymi, tak, jakie mamy, tak, z tymi zasobami.
1: Szczególnie właśnie jak wyjeżdżamy gdzieś na wakacje za granicę, dosyć daleko, no to wtedy zmienia się jakby trochę nasza osobowość w tym miejscu wakacyjnym, ponieważ właśnie tutaj ta astrokartografia wchodzi w grę i zmieniając miejsce zamieszkania, zmienia się również nasz ascendent. Wiadomo, że jeżeli będziemy w Polsce na małych odległościach, to nie ma znaczenia, ale jeżeli wyjeżdżamy gdzieś za granicę, nie wiem, lecimy na przykład, nie wiem, do Włoch, do Hiszpanii czy gdzieś, to ten ascendent może ulec zmianie, ponieważ zmieniamy miejsce, a w astrologii do wyznaczenia właśnie horoskopu jest również potrzebne miejsce. I tak na przykład mając ascendent w Lwie, wyjeżdżając do Hiszpanii, może się okazać, że mamy ascendent w Raku, więc tam się zmienia nasza osobowość, jakby po prostu w tym danym miejscu na wakacjach okazuje się, że jesteśmy inną osobą albo czujemy się inaczej, może się okazać, że zmieniliśmy miejsce, które jest dla nas bardziej korzystne do życia.
3: Jeśli chodzi o numerologię, ja zawsze mówię, że pokaż mi swoją datę urodzenia, a powiem ci, czy lubisz w ogóle podróżować. Bardzo często są takie liczby w numerologii, które wszędzie na świecie czują się jak w domu. I lubią, uwielbiają wyjeżdżać, tak? Uwielbiają podróżować. Czasami jak za długo są w jakimś jednym miejscu, to czują się jak w klatce, muszą natychmiast coś zmienić. To jest naprawdę fascynująca przygoda, jak się obserwuje człowieka i na przykład po cechach zachowania bardzo specyficznych jesteśmy w stanie określić, że o, tu jest dużo siódemek, a tutaj będzie dużo dziewiątek. Ola wtedy mówi, a tu będzie znak lwa, nie? I my po zachowaniu, po gestach, po wyglądzie jesteśmy w stanie rozpoznać, jakie liczby w moim przypadku, jakie wibracje liczbowe dominują w danym portrecie numerologicznym. No to jest naprawdę dla nas taka, no, przygoda. Myślę, że to jest przygoda przede wszystkim.
1: Ja to się śmieję, że my czasami jak widzimy jakiegoś człowieka pierwszy raz i tak obserwujemy, no bo są ludzie, którzy po prostu zapadają w pamięć albo są charakterystyczni. I tak obserwujemy czasami, jak na przykład jedziemy w pociągu, czy gdzieś tam, tak sobie myślimy, no ciekawa, chciałabym znać jej datę urodzenia. Spod jakiego ona jest znaku? A Marta, ale kiedy się urodziła?
3: Ale najlepsze jest to, że miałyśmy kiedyś taką podróż do Krakowa, rozmawiałyśmy o warsztatach, które planowałyśmy, miałyśmy taką przestrzeń, te 5 godzin w pociągu i planowałyśmy warsztaty, które miałyśmy prowadzić. I ludzie, młodzi ludzie byli bodajże w przedziale, kilka osób i przysłuchiwali się, no bo jednak siłą rzeczy było słychać i w pewnym momencie pamiętam, a przepraszam, a panie czym się zajmują? I my miałyśmy wtedy takie chyba, sesje 4 chyba, nie? To było tak, że
2: to jest nasza pasja.
3: Tak?
1: A to kiedy się pan urodził? A kiedy pani się urodziła?
3: Tak. Pamiętam, że tam dziewczyna była, a ty grasz na jakimś instrumencie? A ona, zakładam szkołę muzyczną, grała na skrzypcach. No to było fantastyczne doświadczenie. No nam to sprawia przede wszystkim radość, więc naprawdę każdy człowiek, inni pytają, cześć, jak się czujesz, a my mówimy, cześć, podasz datę urodzenia? Także to jest dla nas ogromna radość, praca z drugim człowiekiem przez pryzmat właśnie tego, co tak naprawdę, tutaj wrócę do intuicji, tak jak Ola powiedziała, że zmienia, inaczej się zachowujemy, że jedziemy gdzieś, inaczej się zachowujemy i tu właśnie wchodzi ta nasza intuicja, że my czujemy to miejsce, czyli co, z intuicji korzystamy, tak? Z tego tak zwanego szóstego zmysłu w tym momencie, że czujemy się w tym miejscu jak w domu, zaczynamy się inaczej zachowywać. To nie jest nic innego jak właśnie nasza intuicja, że czuję, że tutaj mogłabym żyć na przykład, nie? Że wyjeżdżają ludzie za granicę i czują, i dopiero tutaj czują się jak w domu, ponieważ tam najlepiej się rozwija ich portret numerologiczny, te wszystkie potencjały,
1: tak.
3: Czy też kosmogram, tak? Że to jest ich mapa.
1: Tak.
3: No, my zawsze mówimy, że data urodzenia, już tam abstrahując, pełna, niepełna, ale ta data urodzenia to jest taka właśnie, to jest klucz do jakby do czytania mapy naszego życia.
1: Tak? Że tutaj nie ma przypadku, że urodziliśmy się właśnie w ten czy w inny dzień i właśnie w tym miejscu. Bo tak jak mówię, kosmogram to jest mapa naszego życia, kosmiczna mapa naszego życia. I tutaj właśnie, tak jak też Marta wspomniała, fajnie by było, gdyby astronumerologia, astrologia, numerologia były chociaż podstawy w szkole, ponieważ to pomogłoby nam rozwijać się we właściwym kierunku. Ilu jest ludzi, którzy na przykład pod presją rodziców czy pod presją społeczeństwa rozwijają się całe lata w czymś, czego tak naprawdę nie lubią. I okazuje się, że mamy, nie wiem, adwokatów, lekarzy, którzy marzyli o tym, żeby na przykład malować. I są w tym zawodzie, bo na przykład była tradycja rodzinna, że zawsze tata był adwokatem, dziadek był adwokatem, więc ja też pójdę na tą adwokaturę. A tak naprawdę w środku ten człowiek ma potencjały do tego, żeby być wspaniałym artystą. I marnuje ten talent, ten potencjał.
3: Tak, to właśnie to jest to, co ja podałam jako swój przykład, że bardzo często my rodzice swoje aspiracje, swoje jakby talenty chcemy rozwijać poprzez nasze dzieci. A znając taki portret numerologiczny, znając taki kosmogram urodzeniowy, jesteśmy w stanie naprawdę wyłuskać to, co najlepsze w tym młodym człowieku, który się dopiero rozwija. To nie znaczy, że teraz mamy go zmuszać do rysowania, ale podpowiadać. Tak. Ukierunkować, dać mu pewną swobodę. Mamy takie portrety numerologiczne dzieci właśnie, gdzie dzieci, rodzice zgłosili się do nas, ponieważ nie rozumieli pewnych zachowań, no usłyszeli, że tutaj będzie potrzebna taka i taka diagnoza, to wszystko jest potrzebne, ale czasami przy takim portrecie numerologicznym i przy takim kosmogramie takiego dziecka naprawdę przychodzi ogromne zrozumienie tego rodzica. Aha, czyli on tak ma, to jest jego natura, tu tego nie zmienimy. I wtedy dopiero ci rodzice na zupełnie innym poziomie, z poziomu takiego właśnie zrozumienia, takiej akceptacji pełnej tego swojego człowieka w domu, młodego, to się przestaje manifestować. To dziecko zaczyna się ze swoim rytmem, ze swoją zgodą taką wewnętrzną rozwijać przy akceptacji rodziców i te trudne historie, które na początku wydają się trudne, one się przestają po prostu manifestować, bo jest pełne zrozumienie ze strony rodzica, bo my rodzice często chcemy te swoje dzieci na swoją modłę ułożyć, zapominając o tym, że to są zupełnie odrębne jednostki. My je mamy oczywiście wychowywać, ale nie zmieniać, nie?
2: Więc one się zgodnie ze sobą rozwijają wtedy,
1: tak. Zrozumiałe. Ale też myślę, bo ja tutaj tak mówię też o swoim przykładzie, gdzie ja bardzo długo nie potrafiłam sama siebie zrozumieć. Ja może przez to, że właśnie wychowałam się w takiej tradycyjnej katolickiej rodzinie, gdzie było takie uznanie, że nie patrz na siebie, bo to jest egoistyczne, poświęcaj się innym, pomagaj, bądź grzeczna, bądź miła,
2: posłuszna.
1: Ja po prostu bardzo długo, już jako dorosła kobieta, już jako mężatka, już dziecko miałam, nie potrafiłam zrozumieć siebie, nie potrafiłam znaleźć swojego powołania, nie potrafiłam się odnaleźć w ogóle, jeśli chodzi zawodowo. Ja się imałam jednej pracy, drugiej pracy. Ja zrobiłam ekonomik, później zrobiłam jakieś liceum, studium kosmetyczne, później jeszcze coś i w żadnym z tych zawodów nie pracowałam. Chyba przez półtora roku tylko pracowałam w swoim zawodzie wyuczonym z liceum, ale dzięki astrologii, dzięki temu, że odważyłam się przełamać właśnie te moje rodzinne schematy, gdzie unikało się tych tematów, ja wreszcie odnalazłam swoją drogę i się okazało, że tak jakby przełamując te schematy rodzinne, jestem pierwszą osobą z rodziny mojej, która zajmuje się takimi tematami. Nie znajduję zrozumienia w swojej rodzinie, ale przestałam się tym przejmować i kiedy poznałam pełny swój horoskop, zrozumiałam, gdzie mam ten księżyc, gdzie mam ten ascendent, też wiele rzeczy w moim życiu, takich negatywnych rzeczy, przestało się manifestować. Ja po prostu tak jakby wskoczyłam na swoje właściwe tory. Tak jakby
3: coś się ułożyło.
1: Tak.
3: Po prostu. I
1: tak.
3: To nie jest nic spektakularnego, po prostu nagle
1: poczułam, że jestem
3: na
1: właściwym miejscu, że nie odstaję, a bardzo długo jako nastolatka, już jako dorosła kobieta, miałam takie poczucie, że ja nie pasuję, że nie wiem, co mam robić, w którym kierunku pójść, a teraz w zasadzie na chwilę przed 50, ja wreszcie znalazłam swoją drogę i czuję się, że jestem w dobrym punkcie swojego życia, ale to też odkryłam właśnie dzięki astrologii i numerologii, bezpośrednio, bo Marta tutaj też wsparła mnie właśnie numerologią.
2: A powiedzcie proszę, jeśli chodzi o na przykład tarota, to w którym on jakby jest miejscu między tą astrologią a numerologią?
1: Karty tarota, ja na przykład łączę astrologię z kartami tarota, ponieważ...
3: Ale też łączysz z coachingiem.
1: Tak, tak. No to jest też jeszcze inna bajka, co nie? Że też z coachingiem można astrologię połączyć, bo prowadzę też sesję astro-coachingu. No ale wspominając właśnie te karty tarota, od kart się zaczęło w zasadzie. Astrologia była wcześniej, ale jeszcze nie miałam odwagi wychodzić z nią, bo myślałam, że to jest tak ogromna wiedza, jest tyle ludzi, którzy tyle o niej wiedzą, a gdzie tam ja taki malutki, że tak powiem, pikuś, więc skupiłam się na kartach tarota. I ja też pracuję intuicyjnie z kartami tarota. Oczywiście znam zasady, ponieważ jak w pracy z każdym narzędziem, czy to będzie astrologia, numerologia, karty tarota, runy, są zasady BHP.
3: No i każde to narzędzie ma swoją instrukcję obsługi.
1: Karty tarota tutaj to akurat przyniosłam swoje ulubione. To jest już bardzo zniszczona talia, bo bardzo długo z nią pracuję i praktycznie codziennie, więc do każdej takich kart tarota dołączona jest często książeczka z opisem. I owszem, można się uczyć tych opisów, można też pracować z nimi, ale ja uważam, że z kartami tarota warto jest znać znaczenie kart, dlatego ja też prowadzę kursy arkan wielkich, arkan mniejszych tutaj w stowarzyszeniu. Chyba 2 lata temu się odbył pierwszy, ale też prowadzę online i indywidualnie. Jednak uważam, że bardzo ważna jest ta intuicja, dlatego ja nie mówię, że w kartach tarota zaczynamy od czytania książeczki, tylko zaczynamy od oglądania kart i zastanowienia się, co dana karta mi mówi. Ja akurat lubię te karty tarota, które są bardzo takie barwne, bo są karty, gdzie tylko arkana wielkie są przedstawione obrazkowo, a arkana mniejsze, bo to jest karty tarota, to jest 78 kart i dzielą się one na arkana mniejsze i arkana większe, ale ja lubię te karty, gdzie zarówno i arkana większe, i arkana mniejsze przedstawione są obrazkowo, ponieważ one pobudzają naszą intuicję, pobudzają naszą wyobraźnię i można sobie wyobrazić, widząc taką kartę, jakie ona ma znaczenie. Wiadomo, że ono nie jest najlepsze, może wróżyć jakiś smutek, a można sobie spojrzeć na tą kartę i ona zupełnie ma też inne znaczenie. To jest 10 mieczy, to jest 10 pentakli. I nawet patrząc tylko na ten obrazek, już ta intuicja i wyobraźnia jest pobudzona. A znaczenie kart z książeczki to jest jakby uzupełnienie. Także moim zdaniem karty tarota to nie jest wyrocznia. Przede wszystkim, ja zawsze mówię, ostatnio miałam tutaj klienta na karty, ja mówię, ale rozumie pan, że karty nie dadzą panu odpowiedzi. To jest one pokazują tylko to, co już w panu jest. Mogą ewentualnie pokazać kierunek rozwoju, ale one nie dadzą odpowiedzi, więc trzeba pamiętać, że karty tarota to nie jest żadna wyrocznia. Jak idzie się do jakiejś wróżki, no ja mówię, ja jestem wróżką, tarocistką, ale ja nigdy nie powiem nikomu, że na przykład za 3 miesiące umrze, bo to jest naprawdę, to jest karygodne, to jest zupełne pogwałcenie wszelkich zasad BHP pracy z kartami. Także ilu tarocistów, tyle też interpretacji tych kart. Ja wychodzę z założenia, że one mają obudzić naszą wyobraźnię, również klienta, który do nas przychodzi.
3: Odnaleźć odpowiedzi, które w nas są już tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie. Marta dobrze mówi, bo Marta pracuje z runami i to też w sumie na tym tak samo działa. Tu chodzi o to, żeby wydobyć tą intuicję i to, co ten człowiek ma w swojej podświadomości, żeby pobudzić jego intuicję i żeby znalazł tą odpowiedź w sobie. No bo ja nie udzielę tej odpowiedzi, ja nie znam tego człowieka, nie wchodzę w jego buty. I myślę, że każdy mógłby pracować z kartami. Ja nie jestem, nie wyznaję zasady, że tylko ja mam prawo dotykać kart i tylko ja mam je rozkładać. Ktoś przyjdzie do mnie, zapyta się, czy może sobie kupić kartę tarota. Proszę bardzo, kupuj i pracuj z nimi. Wyciągnij sobie jedną kartę, zobacz, co ona ci mówi, czy ona jest dla ciebie pozytywna, czy ona jest dla ciebie negatywna, jak ty ją odbierasz. Także moim zdaniem z kartami tarota może pracować każdy, ale nie każdy musi je rozkładać dla innych.
3: Często porównuję to do takich hieroglifów albo takiego pisma obrazkowego. Właściwie to też jest kwestia interpretacji, prawda? Wchodzimy do takiej piramidy, widzimy sobie przedstawione hieroglify na ścianach, czy też obrazy, które de facto interpretujemy, tak? No oczywiście tam są odkryte, wiadomo już co to oznacza, ale tutaj jest dokładnie w kartach to samo. Wiemy, co dany obrazek oznacza, interpretujemy go, czyli znowu pracujemy z własną intuicją po prostu.
2: To jest tyle rzeczy, o które bym chciała zapytać, ale interesują mnie no te dźwięki właśnie, te fale dźwiękowe. Widzę, że Tutaj przede mną są jakieś urządzenia.
3: Kamertony. Pracujemy z kamertonami, tworzymy medytacje prowadzone, takie sesje wyciszające, ponieważ w tym natłoku informacji, w natłoku codziennych spraw, ludzie naprawdę nie mają chwili na to, żeby się zatrzymać. My pamiętamy czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych, żeby się gdzieś z kimś umówić, to trzeba było się posłużyć często intuicją i znajomością drugiego człowieka, żeby trafić na koleżankę, która akurat jest w domu, bo nie było telefonów. I to były piękne czasy tak naprawdę, ponieważ mam wrażenie, że mieliśmy więcej czasu na bycie sami ze sobą. Nie było tych przeszkadzaczy, tak? Nie było tego scrollowania, nie było tych telefonów, na które się zagląda, bo a nuż widelec przyszła jakaś wiadomość, tak? Więc my tworzymy takie sesje przy subtelnych, dość głębokich dźwiękach kamertonów. One są niezwykle subtelne. Nawet jakbyśmy miały tutaj zaprezentować, to nie wiem, czy to się nagra.
2: Zobaczymy.
1: Tutaj mamy kamerton on. Ale zaraz wezmę inny, bo mamy tutaj dwa rodzaje. Także to słychać, co nie?
3: Każdy kamerton ma swoją odpowiednią częstotliwość w hercach. I tak jak mówię, to są bardzo głębokie wibracje, które pozwalają naszym tutaj uczestnikom naszych medytacji głęboko się wyciszyć, zrelaksować, wejść w zupełnie inny stan. Naprawdę, zwłaszcza kobiety tutaj przychodzą na nasze medytacje, dziewczyny wychodzą zrelaksowane, wyciszone, odprężone, z zupełnie inną energią. Robimy te nasze spotkania zawsze w środku tygodnia, żeby wytrwać do soboty.
1: Żeby się zrelaksować w środę i przetrwać do soboty.
3: Żeby się zrelaksować w środę i przetrwać do soboty. Tak, no o kamertonach można mówić dużo. My nie jesteśmy specjalistkami tutaj. My po prostu nauczyłyśmy się na odpowiednich szkoleniach i kursach też wykorzystywać po prostu te narzędzia do naszej pracy. Mamy w swoim stowarzyszeniu Monikę Kazimierczak, która jest wykwalifikowaną dźwiękoterapeutką i pracuje z misami, z gongami, również z kamertonami, z innymi instrumentami muzycznymi. My posługujemy się przede wszystkim kamertonami do tego, żeby wyciszyć siebie i osoby, które przychodzą na medytację prowadzone.
1: Marta zarówno jako refleksolog wykorzystuje kamertony w pracy refleksologa, ale jako astrocoach wykorzystuję również kamertony, kiedy przychodzi do mnie klient i no, na takiej sesji astrocoachingu często osoba, która wcześniej nie miała styczności z astrologią czy w ogóle z narzędziami takiej pracy z intuicją, może zostać zalana falą informacji. Bo kiedy ja czytam horoskop, kosmogram czyjś, to i na przykład tranzyty, to jest dużo informacji, że na przykład może się stać to, albo jesteś taki, czy masz takie i inne predyspozycje. I czasami mentalnie to może być zbyt dużo dla naszej głowy, żeby to się poukładało. Ja często po takiej sesji astrocoachingu proszę takiego klienta, żeby mi się położył i ja wtedy, żeby ta cała wiedza w tej głowie się ułożyła, robię takie jakby wyrównanie, relaksację kamertonową i moim zdaniem właśnie te dźwięki, takie głębokie wibracje kamertonów, one pozwalają tą całą wiedzę, którą wcześniej klient otrzymał, jakby ułożyć się w tym ciele, no bo wiadomo, że kiedy dostaniemy tak dużo informacji, to często część z tych informacji gdzieś nam ulatuje z głowy, ona musi się jakby ułożyć w ciele i musimy się z tą wiedzą oswoić, a właśnie te dźwięki, głębokie dźwięki kamertonów, one pozwalają na to, żeby zrelaksować umysł i otworzyć go na taki... na taką jakby większą, szerszą wiedzę.
3: Ten natłok myśli, który wyciszy, tak, wyciszają. Człowiek skupia się na tych subtelnych wibracjach wtedy, więc jakby ten cały natłok, z którym przychodzą tutaj osoby na taką relaksację z kamertonami, no po prostu odchodzi. Wycisza się ta głowa. To jest naprawdę potężne narzędzie wyciszające, powiedziałabym, relaksujące.
1: Najśmieszniejsze jest to, że my prowadzimy te medytacje i często to my jako prowadzące też później jesteśmy takie same, zrelaksowane takie.
3: No, to jest właśnie bardzo ciekawe, że to
1: działa
3: w dwie strony.
1: My to robimy dla innych, ale również same korzystamy.
3: Tak. Bardzo często później po medytacjach tak wszystkie siedzimy i tak No, takie dobrze. Fajnie by było porozmawiać,
2: dzień
3: dalej leci. Tak. No często dziewczyny przychodzą, które mówią, że nie potrafią się wyciszyć, że słuchajcie, ja nie mogę, jak będę się kręcić, to przepraszam, wiecie, bo ja mam tyle teraz na głowie. I kładzie się taka osoba i my tylko słyszymy, jak delikatnie pochrapuje, nie? To jest moment.
2: Czyli
3: po prostu.
2: Niweluje stres.
3: Tak, tak, bardzo, tak, bardzo. Pozwala się bardzo głęboko odprężyć, naprawdę, takie spotkanie. Tak, no my też tworzymy takie wyjazdy relaksacyjne, gdzie zostawiamy w koszyczku na cały dzień telefon, bez telefonów, bez żadnych właśnie takich przeszkadzajek, tak? I zajmujemy się tylko i wyłącznie właśnie wibracjami kamertonowymi przy udziale medytacji prowadzonej.
1: Także to teraz, tak, od astrologicznej strony patrząc, to będzie teraz nam bardzo potrzebne. Teraz właśnie te planety pokoleniowe weszły do takich aktywnych znaków jak bliźnięta, wodnik, baran, więc teraz bardzo trzeba będzie zadbać o to, żeby uziemiać się i żeby nie rozpraszać tej energii, ponieważ jest bardzo dużo takich rozpraszaczy, technologia, natłok różnych informacji i zalew tych informacji. Będzie trzeba umieć weryfikować, czy te informacje są sprawdzone, czy są prawdziwe, czy nie, bo różno takich fejków może być, więc no, to nawet my, znając właśnie aurę astronumerologiczną tego roku, czy też tego okresu, wiemy, że trzeba postawić właśnie na relaksację. Co też tutaj robimy, no bo działamy holistycznie.
3: Mhm. Tak, ale też jest ciekawe bardzo, bo poprzez astrologię, numerologię możemy przewidzieć pogodę.
1: Tak.
3: No właśnie. Możemy przewidzieć pogodę. Na przykład ostatnio, jak rozmawiałyśmy z Olą, tak się przerwałam, przepraszam, to a propos tych upałów, to Ola tam mówi, no ale to było do przewidzenia przecież tutaj. No to wiadomo, że będzie gorąco. Nie? I my tak, wiecie, podchodzimy do tego na zasadzie, dla nas to nie jest żadna niespodzianka, nie?
1: Można było to przewidzieć. Że trzeba teraz, bo my teraz akurat się z mężem budujemy, że chyba trzeba będzie na poważnie się zastanowić w nowym domu nad klimą, bo teraz najbliższe lata mają być właśnie upalne, gorące, dużo wiatrów, burz, bo Uran w bliźniętach.
3: Ale pamiętam zeszłoroczny, bo my tak jeździmy na różne festiwale, jesteśmy zapraszane i ostatnio byliśmy w Żaganiu na festiwalu Y u Estery Parker i bardzo fajna impreza. Mamy nadzieję, że się w ogóle powtórzy w przyszłym roku, bo w zeszłym roku również była fantastyczna impreza i też była taka zagwozdka pogodowa, bo w zeszłym roku strasznie padało, okropnie wiało i najlepsze było to, że jak wsiadałyśmy do auta, jechałyśmy już na festiwal, to Ola mówi, no Uran wszedł, już teraz nie pamiętam do czego, będzie wiało, nie wiem jak my utrzymamy ten namiot. Wiało okrutnie, trzymałyśmy namiot, przywiązywałyśmy go, obciążałyśmy i w końcu się udało. A w tym roku wsiadamy do auta i Ola mówi, no Jowisz w Lwie, tak, bodajże, już teraz nie powiem dokładnie, będzie tak gorąco, że ja nie wiem, jak my stamtąd wrócimy, nie? I tak się, wszystko sprawdza.
1: Tak, no tutaj takim miernikiem pogody, akurat teraz tutaj można powiedzieć, że są właśnie te planety pokoleniowe, które, tak jak mówię, weszły do tych znaków aktywnych. Uran w bliźniętach może zapowiadać burze, jakieś takie wiatry, które będą gdzieś tam linie wysokiego napięcia zrywać.
2: Takie
1: nawałnice. Saturn i Neptun w baranie ognistym, Jowisz w znaku lwa, ale też 29 czerwca, już pamiętam, Merkury wszedł w retrogradację, a takim głównym czynnikiem takiej tak zwanej astrometeorologii jest obserwacja właśnie Merkurego. To jest planeta, która 3-4 razy do roku wchodzi w retrogradację. Mówi się tam, że nie powinno się w tym czasie kupować żadnych sprzętów elektronicznych, elektrycznych, bo mogą się szybciej psuć, trzeba czytać umowy, szczególnie te drobnym drukiem, najlepiej nic nie podpisywać, ale jak trzeba, to trzeba czytać. Ale to jest też taki czas na refleksję, kiedy ten Merkury na te 2-3 tygodnie wchodzi w retrogradację, to tak, raz, że może się pogoda zmieniać, szczególnie też jak Merkury zmienia znak, teraz jest w znaku raka, ale dwa, że to jest taki czas na refleksję, na to, żeby zastanowić się. Ja to mówię, że w astrologii to jest Merkury w ruchu prostym to jest to, że my działamy, inicjujemy, coś robimy, zaczynamy, ale dobrze, że ten Merkury parę razy do roku wchodzi w tą retrogradację i daje nam taki czas wytchnienia, odpoczynku, żeby zastanowić się, czy te działania, które podejmujemy, są faktycznie sensowne.
3: Przeanalizować je po prostu dogłębnie, czy nie popełniliśmy błędu i w razie popełniliśmy, to żeby to naprawić, nie? My lubimy retrogradację, z Olą nam służą.
1: Ale zobaczcie, fajnie, że teraz ta retrogradacja jest właśnie w czasie wakacji, więc mamy taki czas odpoczynku, wytchnienia, po co cały czas lecieć, inicjować, zaczynać coś, trzeba wreszcie odpocząć. W ogóle teraz mamy sezon raka, bo Słońce jest w znaku raka, a to jest też taki czas, kiedy chcemy odpocząć, spędzić więcej czasu z rodziną, wyjechać gdzieś, zadbać o swoje ciało, poczuć się bezpiecznie, więc korzystajmy z tego, co nam mówi astrologia, bo ona naprawdę jest mądra. Numerologia i astrologia.
3: To prawda.
1: Tak, także nawet ten cykl roczny jest tak ułożony i gdybyśmy faktycznie jako ludzkość trzymali się tych cykli astronumerologicznych i według nich żyli, to myślę, że życie byłoby łatwiejsze i przyjemniejsze. Żylibyśmy w zgodzie ze sobą.
3: Albo przynajmniej byłoby mniej rozczarowań.
1: Tak, dokładnie.
3: Na przykład czasem tak czytam z ciekawości te artykuły takie numerologiczne, które gdzieś tam się w internetach pojawiają, bo teraz bardzo dużo ludzi nagle się tym zajmuje. My tak widzimy ten skok właśnie od 2-3 lat.
2: Dobrze mówiłam.
3: Tak, bardzo dużo ludzi. Nagle jest bardzo dużo numerologów, mnóstwo astrologów.
1: Ale zobacz, również astrologia i numerologia jakby ewoluuje w inne dziedziny. Ten human design, co nie?
2: To jest łączenie
1: wiedzy astronumerologicznej i tworzenie nowych systemów.
3: Nowych systemów, bardzo niby odkrywczych, tak naprawdę wszystko można znaleźć.
4: Wszystko to już było.
3: Już było, tylko jest teraz, każdy wymyśla swoją unikatową metodę. No my patrzymy przez pryzmat naszej wiedzy 20-paroletniej, tak naprawdę interesowałyśmy się to tym, ja już jako 18-latka. Pamiętam, pierwszy raz usłyszałam o numerologii i wtedy zaczęłam się tym interesować, czytać, szukać artykułów. No nie było tego za dużo wtedy, w tamtych czasach, bo to jeszcze lata 90. ubiegłego stulecia. Boże, jak to brzmi! Ale do czego zmierzam? Teraz jak widzimy taki natłok informacji, tak wszyscy, że jesteśmy w pierwszym roku numerologicznym, że możemy wszystko na nowo i nagle tak sobie myślę, że no nie, bo jesteśmy w 10 roku numerologicznym. Owszem, to 0 się niweluje, ale 10 to nie jest rozpoczynam, tylko odradzam. 10 jest pogłębione przez 0, 0 jest niezwykle ważną wibracją numerologiczną i ten rok to jest odrodzenie starych projektów, które mieliśmy, odłożyliśmy gdzieś na półkę, odrodzenie starych pomysłów, powrót do czegoś, co dawno już zakopane, a teraz nagle ma sens i jestem pewna, że większość osób, które zaczęły w cudzysłowie coś nowego, za jakiś czas powie, kurczę, przecież ja już ten pomysł kiedyś miałam, muszę do tego wrócić, nie? Że ojejku, wróćmy, nie? Wróćmy, zobaczmy, odkopmy to, przecież do tego mam dryg, do tego mam talent i to będzie na przykład ktoś kiedyś zaczął szyć maszynowo jakieś ubrania, projektować, ale schował to do szuflady, zapomniał, a dobra, nie będę tego ruszać i nagle się okaże, że w tym roku dostanie w prezencie maszynę do szycia piękną, nie? I siądzie do starych projektów, tak? I nawet nie zwróci na to uwagę, dopiero za jakiś czas, kiedy to zacznie się fajnie realizować, bo to jest dobry czas na realizację, powie, kurczę, no przecież ja już to kiedyś robiłem, ja to rysowałem, ja to już kiedyś szyłam, nie? Będą takie tematy. Więc warto weryfikować to, co się czyta w internecie, bo czasami ludzie zachłystują się informacją. To jest bardzo podobne do tych gazetowych horoskopów. Tak. Teraz to się przeniosło w internety, nie? Że czytamy informacje, mówimy, o, to do mnie pasuje, ale może się okazać, że masz takie predyspozycje numerologiczne, że to w ogóle nie jest twój kierunek, nie?
2: Po prostu uważaj, żeby gdzieś tam się w tym nie zgubić też.
3: Tak, żeby się tym nie zachłystywać, bo tak jak mówię, my mocno stoimy na ziemi i naprawdę wielu osobom pomogłyśmy w podjęciu decyzji, bo do nas nie przychodzą ludzie, którzy nie wiedzą, czego chcą. Zawsze wiedzą, czego chcą. Potrzebują potwierdzenia, takiego popchnięcia, takiego zawsze o tym marzyłem, no to rób to, tak? I oni to po prostu robią, realizują. I to i mężczyźni, i kobiety tak naprawdę mamy szerokie spektrum spektrum klientów.
1: Ale też pary przychodzą do nas.
3: Tak, przychodzą pary, przychodzą rodzice właśnie z dziećmi, ludzie, którzy chcą dogadać się po wielu latach ze swoimi rodzicami, zrozumieć ich, przychodzą często z różnymi aspektami, które my wyliczamy, czy też sprawdzamy układ planet na tą, na daną relację. Tak. Ola to dokładnie nazywa, czy to się nawet nie...
1: Synastria,
3: tak.
1: Czyli porównanie dwóch horoskopów, tak. I wtedy po prostu możemy, jak przychodzi do nas para, bo miałyśmy już kilka takich sesji, że przychodziły do nas pary na astronumerologię. Marta wtedy porównuje dwie daty urodzenia.
3: Również nazwa porównawczy, tak. Portret numerowy.
2: Bardziej matematycznie.
3: Tak, bardziej matematycznie. Tak. To jest matematyka.
1: To jest synastria, czyli nałożenie dwóch kół kosmogramu, dwóch horoskopów na siebie i zobaczenie, jakie tam aspekty właśnie się tworzą. I to jest tak zwany horoskop dla pary, czyli horoskop danego związku. I to można zrobić dla narzeczonych, dla małżeństwa, dla rodzica z dzieckiem, dla współpracy, dla przyjaźni, dla każdego rodzaju relacji.
3: Bo w numerologii jesteśmy w stanie wyliczyć datę założenia firmy, odpowiednią pod działalność, tak, nazwę, i nieraz miałyśmy takie zlecenia, żeby właśnie, pamiętam jedno, to było takie 15-minutowe, tak, no. Że je potrzebuję już natychmiast, bo jestem w urzędzie.
1: No, tutaj właśnie numerologia bardzo pomaga, bo astrologia tylko może spojrzeć na datę na przykład założenia firmy, ale numerolog potrafi dobrać świetną nazwę firmy, żeby ta firma na przykład przynosiła zyski. Bo można sobie wymyślić jakąś nazwę, a się okaże, że numerologicznie ona nie pasuje do działalności.
3: Tak, jest taka możliwość, aby nasza działalność, bo to różne rzeczy w życiu robimy, żeby nazwa pasowała do tej działalności, żeby wspierała jeszcze bardziej. To tak jak nasze imię, tak? Tak zwany numer aktywny w numerologii, to ono nas wspiera zawsze, zawsze. Czasami mówi się, znaczy są takie szkoły numerologiczne, które zmieniają imiona, żeby było bardziej korzystne do naszego portretu

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy wejdzie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la